Wiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia, w poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały świat.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK2.
2: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
3: Ja widziałem jak wychodzi.

0: tym sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Od miłości do jednego konia zaczęła się historia, z której zrodziła się Fundacja Gawroszówka. Jej biuro mieści się w Stalowej Woli, a podopiecznych można odwiedzić w pobliskich Jastkowicach. Dzisiaj to miejsce daje schronienie kilkudziesięciu zwierzętom, chorym, starszym i tym niechcianym. O początkach Fundacji Gawroszówka, codziennej pracy oraz planach na przyszłość rozmawiam z jej założycielką, panią Agnieszką Wilusz. Małyszą.
2: Na początek naszej rozmowy o Fundacji Gawroszówka takie pytanie o nazwę. Skąd właśnie taka nazwa Gawroszówka i co ona dla Pani oznacza? Albo co generalnie oznacza to słowo?
3: Nazwa Gawroszówka pochodzi po prostu od imienia konia, który był taką pierwszą końską miłością w moim życiu. Od Gawrosza.
2: Czy to słowo jakby coś też oznacza? Czy to po prostu taki pomysł Pani miała i to jest takie słowo stworzone przez Panią imię?
3: Nie, po prostu koń urodził się, dostał imię u swojego hodowcy, Gawrosz, i taki trafił do mnie już po prostu nazwany Gawroszem. Z racji tego, że bardzo go pokochałam i długie lata był ze mną. Fundacja jest w zasadzie założona od niedawna.
2: To kiedy jakby w zasadzie powstała Fundacja Gawroszówka i z kim ją Pani prowadzi?
3: Fundacja powstała w połowie kwietnia 2023 roku. Założyliśmy ją razem z mężem i prowadzimy ją razem.
2: Ktoś Wam w tym pomaga, jakby w prowadzeniu tej działalności? Czy w Fundacji Gawroszówka macie jakichś wolontariuszy?
3: Pomagają nam przyjaciele, znajomi i jest też część ludzi, których nigdy na oczy nie widzieliśmy, ale pomagają, tak, przysyłają nam karmę. Często wystawiamy też prośbę o zbiórkę na konkretny cel, czy na sterylizację. Zbieraliśmy na kojec dla psa i są osoby, które nam pomagają, są też wolontariusze, na których możemy liczyć.
2: Co było takim impulsem dla Pani do założenia Fundacji Gawroszówka?
3: No właśnie od dziecka w sumie i ja, i mąż jakoś tak znosiliśmy takie zwierzaki, które potrzebowały pomocy. Mąż często ptaki, różne gatunki ptaków, ja psy, koty. Później na swojej drodze życia jakoś tak trafiłam na konie i uderzyło mnie w życiu taki brak poszanowania właśnie dla zwierząt gospodarskich, dla koni, dla kóz, które często żyją krócej, bo człowiek tak chce, a są to zwierzęta takie jak kot czy pies i mogą być kawał czasu z nami po prostu.
2: Mogą też być naszymi takimi członkami rodziny, nie?
3: Są bardzo mądre, przywiązują się i są wspaniałe, trzeba dać im często drugą szansę.
2: Jakie właśnie zwierzęta obejmujecie swoją opieką w fundacji?
3: Pomagamy głównie zwierzętom gospodarskim i taki był zamysł założenia fundacji. Konie, kozy, owce, czasem trafiają do nas skóry, które na przykład były wykorzystywane do znoszenia jajek i właściciel nie chciał, żeby trafiły na rosół i one u nas sobie dożywają swojego sędziwego czasu. W sumie różne gatunki zwierząt, również psy, trafiamy na koty, ale mówię, głównie są to konie, alpaki u nas mieszkają, jest krówka, która trzeba było ją wykarmić po prostu na smoczku, tak samo dotyczy kóz, owiec.
2: To taka mała krówka?
3: No to jest akurat taka krówka zmiksowana, nie jest dużą krówką.
2: Czy właśnie zwierzaki, które są pod Waszą opieką, mają swoje imiona?
3: Każdy jeden. Są też króliki, są świnki morskie i każde ze zwierząt, które u nas mieszka, ma swoje imię i naprawdę uwierzcie, że reagują na te imiona.
2: A kto w takim razie zajmuje się jakby nadawaniem tych imion? Skąd w ogóle bierzecie pomysły na imiona?
3: Zdarza się tak, że po prostu jakieś imię od razu pasuje do zwierzaka. A często wystawiamy post na Facebooku z prośbą po prostu o pomysły na imiona i robimy po prostu losowanie i autentycznie wylosowujemy imię dla danego zwierzaka.
2: Takie, jakie miało być.
3: Dokładnie tak.
2: A ile generalnie teraz zwierząt obecnie jakby macie pod swoją opieką?
3: Myślę, że około 50 zwierząt będziemy mieć pod swoją opieką. W tym są też ptaki, gołębie, gdzieś tam znalezione, uszkodzone. i tak dalej, które już no, będą z nami do końca swoich dni.
2: Tak, rozmawiamy sobie o zwierzętach i no, o całkiem pokaźnej ich liczbie, a nie zapytałam o siedzibę fundacji. Gdzie w zasadzie można Was znaleźć?
3: Siedziba fundacji mieści się w Stalowej Woli na ulicy Popiełuszki 1, no ale tam właśnie znajduje się taka strefa komputerowo-papierowa fundacji. Natomiast zwierzaki na ten moment mieszkają w Jastkowicach i przeprowadzamy się do gminy Jarocin, do Majdanu Golczańskiego.
2: Czyli też zmiana powiatu.
3: Będzie zmiana powiatu i będzie zmiana miejsca. Jesteśmy w trakcie przeprowadzki i prawdopodobnie siedziba również się zmieni.
2: To kiedy w takim razie planujecie właśnie tę przeprowadzkę? Jeszcze w tym roku?
3: Tak, mam nadzieję, że przeprowadzić nam się uda w tym roku. Jesteśmy na etapie stawiania ogrodzeń, które, no ten etap został po prostu przerwany na czas zimowy, czas mrozów. Jest to kwestia po prostu wygrodzenia wybiegów dla zwierząt i przeniesienia po prostu budynków dla zwierząt, które są drewniane.
2: A co w takim razie będzie się znajdowało w przyszłej, nowej siedzibie Fundacji Gawruszówka?
3: No marzy nam się stworzenie trochę takiej planety zwierząt, żeby to był po prostu taki dom zwierząt, ale również chcemy prowadzić zajęcia animaloterapii. Obecnie też dojeżdżamy do często dzieci i młodzieży.
2: Do szkół?
3: Do żłobków, przedszkoli i szkół. Chcielibyśmy gdzieś tam w sferze marzeń stworzyć taki ośrodek animaloterapii. Chcielibyśmy móc dać dom, taki tymczasowy, dobry dom dla psów, kotów, królików, świnek morskich, starszych bądź schorowanych koni i innych zwierząt gospodarskich. No, takie jest nasze marzenie i taki jest plan na przyszłość.
2: A jak w ogóle planujecie jakby rozwiązać kwestię tej nowej siedziby, tej nowej przestrzeni dla zwierząt, patrząc na to, jak one są jakby no, różnych rozmiarów, o różnych potrzebach?
3: No tak, to jest bardzo ważne, żeby każde zwierzę, każdy gatunek miał przestrzeń dla siebie, taką bezpieczną, no, czyli to jest związane z wolierami, z budową wolier, z zagrodami, z wybiegami, no, z wiatami dla tych koni, dla krówek, dla kóz. No, każdy musi mieć po prostu swój kawałek podłogi.
2: Wspominała Pani też przed chwilą, że prowadzicie takie zajęcia z animaloterapii, jeśli dobrze zapamiętałam. Na czym polegają takie zajęcia?
3: Na przykład zajęcia hipoterapii, czyli zajęcia na końskim grzbiecie, ale nie tylko, bo hipoterapią jest też spotkanie z koniem, nakarmienie go, wyczyszczenie go, obserwacja również tego zwierzęcia. No i dotyczy to każdego gatunku zwierząt, z tym, że no nie na każde zwierzę możemy wsiadać. Nie każde zwierzę będzie dla nas materacem, tak jak może być koń.
2: Co jakby daje udział w takich zajęciach?
3: Udział w takich zajęciach daje po prostu radość, wyrzut endorfin, poczucie szczęścia. Zwierzęta nas nie oceniają, nie krytykują. Bardzo często dzieci, młodzież otwierają się i po prostu mają większą chęć do życia.
2: Teraz chciałabym przejść do tematu adopcji i przyjmowania zwierząt pod opiekę. Czy możliwa jest u Was właśnie adopcja właśnie zwierząt, które do Was trafiają?
3: Tak, oczywiście. Szukamy domów adopcyjnych. Zwierzęta, które były naszymi podopiecznymi, na przykład konie, kozy. Jest kilka takich zwierzaków, które znalazły cudowne domy i cały czas na bieżąco takich domów szukamy. Do adopcji na ten moment są konie, są kozy, króliki, świnki morskie, pieski, wspaniałe, cudowne pieski. No... Jest zapotrzebowanie na domy adopcyjne, na domy tymczasowe i żeby ktoś nas po prostu wspomógł również, cały czas jest zapotrzebowanie.
2: A jakie właśnie warunki trzeba spełnić, żeby móc jakby adoptować czy stworzyć taki dom tymczasowy takim zwierzakom?
3: No to zależy od gatunku zwierzęcia. Jeżeli ktoś chciałby adoptować konia, no to musi mieć przynajmniej dwa konie u siebie, żeby ten trzeci koń stworzył z nimi taką grupę społeczną. Musi być wybieg bezpieczny dla koni. No i wiadomo, trzeba się tym koniem opiekować, karmić go głównie sianem, więc musimy mieć też jakieś pomieszczenie do przechowywania siana. W przypadku mniejszych zwierząt, no też to każde z gatunków ma jakby swoją instrukcję obsługi. Trzeba się z tym zapoznać i oczywiście pomagamy, informujemy, jakie warunki trzeba spełnić, żeby wziąć do siebie królika czy świnkę morską. Jeżeli chodzi o psy, jeżeli są to pieski młode, na ten moment mamy na przykład szczeniaczka z lasu, który szuka domu i w umowie adopcyjnej będzie zaznaczone, że w odpowiednim wieku należy go po prostu wykastrować. Nie chcemy rozmnażać zwierząt. Trzeba zadbać o szczepienia ochronne. No, po prostu trzeba o to zwierzę dbać.
2: A czy są u Was właśnie takie zwierzęta, które jakby nie są może, nie są może materiałem właśnie na takie zwierzę adopcyjne, może tak?
3: Jest na przykład alpaka, która trafiła do nas od hodowcy. Jest to alpaka, która naszym zdaniem do adopcji się nie nadaje, ponieważ porusza się na trzech nogach. Trafiła do nas, znalazła sobie jakby towarzyszy u nas i nawet dla psychiki takiego zwierzęcia nie wyobrażam sobie, żeby miał on zmieniać dom. Na pewno będą jeszcze zwierzęta, które z wielu powodów psychicznych czy fizycznych nie będą mogły szukać domów adopcyjnych.
2: Czy pod Waszymi skrzydłami, jeśli to tak mogę ująć, znajdują się zwierzęta chore, czy również takie zdrowe?
3: Większość zwierzaków, które u nas mieszka, są to zwierzęta jakieś właśnie z niedomogami, albo fizyczne,
2: o przejściach,
3: albo kaleki, albo zwierzęta wiekowe już, niedowidzące, niesłyszące, jak pan lama. Mieszka u nas kózka balbinka, która urodziła się zupełnie niechodząca. Po prostu właściciel oddał nam tą kozę, bo nie miał czasu się nią zajmować. Karmiliśmy ją ręcznie, bo chcieliśmy po prostu dać jej szansę na życie. I to wszystko działo się rok temu. Na dzisiaj balbinka nie jest zwykłą kozą, nie dowidzi na jedno oczko, ma jednego roga, mówimy, że jest to taki nasz jednorożec i również nie jest zwierzakiem adopcyjnym, jest bardzo psychicznie z nami związana, ufa nam, ale żyje sobie, nie cierpi, jest szczęśliwa. No i jest to też dla nas taka radość, że udało się jej pomóc i że może sobie ta balbinka po prostu żyć.
2: Często jest tak, że właśnie ludzie przynoszą właśnie, czy przyprowadzają właśnie do Was zwierzęta, którymi nie mogą już się opiekować albo nie chcą?
3: Tak, był taki w sumie 3 lata temu boom na króliki u nas. W zasadzie co chwilę ktoś dzwonił albo nawet przyjeżdżał właśnie z królikami, bo dziecko ma alergię, bo dziecko wyjechało na studia. I faktycznie był taki moment, że na przykład mieliśmy bardzo dużo królików pod swoją opieką, ale dzięki współpracy z Kicadełkiem w Rzeszowie udało się po prostu tym królikom znaleźć cudowne domy adopcyjne.
2: A czy to jest tak, że do Was zwierzęta trafiają głównie właśnie od takich już byłych właścicieli, czy nieraz znajdujecie te zwierzęta po prostu?
3: I tak, i tak. Bywa, że właśnie właściciel się z jakiegoś powodu, może nie powiem pozbyć chce, ale właściciel potrzebuje, żeby tym jego zwierzęciem się zaopiekować, tak to nazwijmy. Ale zdarza się też, mamy oczy otwarte i my, i nasze dzieci. I widzimy, że jest potrzeba, żeby, nie wiem, czy tego gołębia podnieść i spróbować poskładać mu skrzydło, czy, nie wiem, tak jak ostatnio właśnie szczeniak jakimś cudem trafił na nas w lesie, w polach, czy psy w kartonach. Jakoś to tak samo do nas, że tak powiem, przychodzi.
2: Trzeba mieć po prostu oczy dookoła głowy.
3: Tak, trzeba po prostu widzieć.
2: A kto pomaga Wam na co dzień właśnie przy opiece nad tymi zwierzętami?
3: Wolontariusze wspierają nas dosyć mocno, jeśli chodzi o wyżywienie zwierząt, o organizację bazarków czy zbiórek. Natomiast tak, jeśli chodzi o codzienność, no to w zasadzie jesteśmy sami.
2: I tu chodzi pani o karmienie, czy...
3: Tak, no sprzątanie, karmienie zwierząt, spacery z psami. Mamy wolontariusza Marcina, który jak tylko ma czas wolny, to zawsze przyjedzie i wyprowadzi swojego ulubionego dolara na spacer. Ale wiadomo, jest tak, że no, ludzie nie mają czasu, prawda? Każdy jest zapracowany i każdy ma jakieś swoje sprawy. Jesteśmy zadowoleni bardzo i wdzięczni z każdej pomocy, którą mamy, a tą, którą mamy, uważam, że nie jest to mała pomoc.
2: Ale zakładam, że wciąż brakuje rąk do pracy.
3: Tak, rąk do pracy brakuje i ja serdecznie zapraszam osoby, które chciałyby przyjemne z pożytecznym połączyć, czyli siłownia, za chwilę pewnie solarium. I u nas będzie posprzątane, a wzmocnią się mięśnie u Państwa. Na pewno jakiś napływ endorfin przybędzie.
2: To gdzie można się zapisać do tej siłowni w Fundacji Gawruszówka w takim razie?
3: Zapraszam do kontaktu telefonicznego i możemy się zawsze umówić.
2: Z tego co wiem, to też mają Państwo stronę na Facebooku.
3: Tak, mamy profil na Facebooku Fundacja Gawruszówka. Można napisać przez profil właśnie Gawruszówki. Można przez WhatsAppa. No, serdecznie zapraszam.
2: I już zbliżając się tak do końca naszej rozmowy, chciałabym Panią zapytać o takie plany na przyszłość. Jakie są Wasze marzenia?
3: W przyszłości no, bardzo byśmy chcieli stworzyć taki dom dla zwierząt potrzebujących, wymagających po prostu pomocy. Takie miejsce bezpieczne dla ludzi również właśnie, nie tylko dla zwierząt, żeby mogły przyjść do nas osoby, które potrzebują tego kontaktu ze zwierzętami. Być może gdzieś tam w sferze marzeń, już chyba wspominałam, no jest jakiś taki ośrodek animaloterapii, ponieważ te zwierzęta, które my ratujemy, one mogą też ratować nas.
0: Historia regionu.
1: Słów kilka o tradycjach lisackich i o tym, w jaki sposób powstaje drewniana łódź. Ciekawostki na ten temat zdradzili mi retman lisacki Mieczysław Łabęcki i szkutnik Jarosław Pokora z Niżańskiego Uniwersytetu Ludowego. Zapraszam.
4: W 1991 roku w Ulanowie powstało stowarzyszenie, które celem było między innymi odtworzenie bogatych tradycji lisackich na terenie naszego miasteczka, które nazywało się też z racji właśnie tego wykonywanego zawodu Małym Gdańskiem. I tak w 1993 roku popłynęliśmy pierwszy raz do Gdańska, tratwą, która miała około 80 metrów długości. Na szczęście mieliśmy ze sobą jednego człowieka, który był zawodowym flisakiem jeszcze po wojnie, gdzie z Górnego Stanu, z Bieszczad spławiano duże ilości drewna do okolicznych tartaków w okolicach Niska i obecnej Stalowej Woli. W ten sposób odtworzono zawód, zanikający zawód flisaka. Pozyskaliśmy odpowiednie uprawnienia zawodowe, ale tratwa, załóżmy, od Ulanowa do Gdańska płynie jeden miesiąc. No i uznaliśmy, że powinniśmy pójść w jakimś kierunku, które oczywiście związane jest z flisactwem, ale pozwoli nam na kontynuowanie tych naszych pasji przez kolejne miesiące. I tak powstał galar. Galar, który był oczywiście jednostką dosyć taką kiedyś niemrawą, nazwijmy to, na wodzie, bo płynął tylko w jednym kierunku do Gdańska. Tam został rozładowywany, nie miał żagli. W związku z tym no, tam został sprzedawany również na miejscu. Przez kolejne lata żeśmy eksperymentowali. Oczywiście uczyliśmy się trochę, wracaliśmy do tych jednostek, które kiedyś pływały po naszych rzekach. No i zbudowałem akurat nie tutaj na naszej okolicy, ale nad Wisły pierwszą jednostkę o nazwie BAT. Piękna żeglowa jednostka z dwoma masztami, z czterema żeglami oraz coś, co kiedyś pływało, czyli dubas, ale przez myślę, że ostatnie 150 lat na Sanie nie pływało. Więc ciągle wracamy do tych jednostek, które kiedyś tutaj pływały, służyły na przykład jak bat do dyktowania, albo inaczej mówiąc do przewozu z brzegu na większe statki typu szkuta, która mogła mieć do nawet do 40 metrów długości i nie wszędzie mogła wpłynąć. Czyli po prostu trzeba było takich jednostek, które by mogły rozładowywać i załadowywać te większe jednostki. Do tego służyły baty. Natomiast Dubas był jednostką, która mogła płynąć do Gdańska, załóżmy, stąd i wracać, bo miała właśnie napęd w postaci żagla rejowego, a jednostki typu bat mają żagle rozprzowe. Więc odkrywamy coś nowego i chcemy pójść w tym kierunku, żeby nie tylko otworzyć ten zawód wisaka, ludzi, którzy obsługiwali te jednostki, a przede wszystkim, żeby na tym terenie powstał zakład skutniczy, który mógłby zgodnie z prawidłami sztuki skutniczej odtworzyć te drewniane jednostki, które kiedyś były, a obecnie są niezwykłą rzadkością.
2: No właśnie, skoro już mówimy o szkutnictwie, to czy mogliby nam panowie opowiedzieć właśnie, czym jest zawód szkutnika, czym zajmuje się szkutnik?
5: Może tak na wstępie to opowiem, od czego zaczęła się moja przygoda ze szkutnictwem. Tutaj jest ogromna zasługa m.in. Żeńskiego Uniwersytetu Ludowego. Kilka lat temu, uczestnicząc właśnie w warsztatach z kolegą Adamem Mroczkiem, uczestniczyliśmy, pomagaliśmy w

0: Uniwersytetu Ludowi. Powstała szkutnia, nieduża szkutnia w Bielinach.
1: Z jakich materiałów wykonywane są takie jednostki i z jakich technik korzystacie przy ich wykonywaniu?
0: Jednostki tego typu wykonywane są z drewna. Drewno to może być różnego rodzaju. Przeważnie jest to sosna lub modrzew. Niektóre elementy są wykonywane z drewna dębowego. Wykorzystywane do budowy tego typu są tradycyjne techniki szkutnicze sprzed lat.
1: Czyli jakie?
0: Dyktowanie sznurem konopnym. Używamy też paku do podwijania niektórych elementów gwoździ, smołę drzewną, olej lniany do impregnacji.
1: Tutaj właśnie przy opowiadaniu nam, na czym polega właśnie, w jaki sposób budowane są takie jednostki, używa pan takiego specjalistycznego słownictwa. Ja właśnie znalazłam, przygotowując się do tej rozmowy, znalazłam na stronie Niżeńskiego Uniwersytetu Ludowego taki słowniczek pojęć. Znalazłam tam różne słowa, na przykład dyktowania, ale było ich tam więcej. Czy mógłby pan nam przybliżyć właśnie znaczenie tych słów?
0: No, tych słów w szkutnictwie używane jest wiele, takim właśnie, może takim najbardziej popularnym, to jest dyktowanie, czyli uszczelnianie łodzi sznurem konopnym, no, zapobiegające przeciekom wody, dostawaniem się wody na pokład.
1: Jakie jeszcze słownictwo jest potrzebne właśnie, żeby zrozumieć działalność takiego szkutnika?
0: No, na przykład są tam jeszcze takie elementy konstrukcyjne łodzi, które nazywane wręgami, które są pozyskiwane przeważnie z drzew dębowych. Są to takie krzywe gałęzie, które później są obrabiane i dopasowywane do kształtu łodzi, które nadają mu później sztywność i taki niezbędny element konstrukcyjny, ale też upiększają tą łódź.
1: Znamy już takie przykładowe słownictwo, którym posługuje się szkutnik, ale nie wiemy, z jakich elementów składa się łódź drewniana, więc zacznijmy może od początku. Z jakich elementów składa się właśnie taka łódź drewniana, czy to pychówka, czy inna?
0: Na pewno każdy widział kiedyś łódź, także na pewno łódź składa się z dna, które jest połączone tak zwanymi dennikami. Łódź posiada też burty, które są spięte w części przedniej tak zwaną sztobą, czyli takim kawałkiem drewna przeważnie dębowego lub tam może być też owocowe, które spina deski burtowe do siebie razem. No i na tyle mamy tak zwaną pawęż, kawałek deski dębowej. Między innymi spina ona te deski burtowe, bo za tym na tym zawiesza się też silnik napędzający tą łódź. W środku łodzi też mamy to już, co wcześniej wspomniałem, tak zwane wręgi nadające sztywność i kształt łodzi i też upiększające. Dodatkowymi elementami mogą być ławki, skrzynie, w których możemy tam schować różne rzeczy. Podstawę pod maszt, jeżeli chcemy tam mieć ożaglowanie, no to i mocowanie masztu. No i takie dodatkowe elementy to są jeszcze knagi, na przykład to są takie elementy, do których wiąże się liny, na przykład do cumowania łodzi przy brzegu, czy do drugiej jednostki. No i to generalnie jest wszystko. To są, nie są zbyt skomplikowane jednostki, nie posiadają tam wiele elementów, także...
2: Tych nazw było sporo. Jednostek. One oczywiście różniły się budową i tak dalej, ale to były jednostki, które głównie służyły do przywożenia różnego rodzaju towarów. No i w zależności od tego, do czego służyły, no więc ich kształt i budowa była różna. Ja się cieszę, że w ogóle coś takiego było, bo pamiętam ze swojego dzieciństwa, to były właśnie takie pychówki, nie takie piękne jak teraz, ale które służyły właśnie do przewożenia z brzegu na brzeg płodów rolnych i tak dalej, no więc takie, no, a obecnie to rzeczywiście funkcjonuje i to już naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że to będzie duży rozwój w tym kierunku, związany nie tylko z samą budową, ale właśnie z odtworzeniem tych materiałów, które służyły dawniej a tych warsztatów szkutniczych było nad brzegiem Sanu sporo. Nie tylko w samym Ulanowie, ale w poszczególnych miejscowościach również. Między innymi w Bielinach.
1: Pozostając w tematyce szkutnictwa, widziałam na stronie Niżeńskiego

0: ciekawego, że prowadzicie warsztaty z mistrzem. Na czym one polegają i na czym one polegają po prostu?
1: Warsztaty tego typu polegają na pokazaniu i jeżeli są chętni, no to na nauce budowy tradycyjnych łodzi drewnianych.
0: Ilu osób potrzeba do budowy takiej łodzi drewnianej?
1: Generalnie to do budowy łodzi drewnianej wystarczy jeden szkutnik, ale zawsze łatwiej jest na pewno budować we dwóch, czy tam we trzech. No, zawsze to im większe jednostki, tym większe wyzwanie.
0: Ale tytułowy mistrz musi mieć przecież uczniów, nie?
1: Generalnie powinien mieć i zwykle się trafiają. I są, nie jest zbyt wielkie zainteresowanie, jednak powoli zaczyna się to odradzać i są chętni do nauki tego ginącego już zawodu.
0: Głównie mężczyźni, czy kobiety też się zdarzają?
1: No, powiem, że i wśród kobiet jest też jakieś zainteresowanie. Są nawet panie, no co pływają, nie? Po tradycyjnymi łodziami drewnianymi. Może tutaj, nie wiem, czy na Sanie, ale na Wiśle spotyka się.
2: Odtwarzanie tradycyjnych łodzi, które niegdyś pływały po naszych rzekach, a właściwie obszar naszego działania to San i Tanew, na którym leży nasz powiat, więc odtwarzanie tych jednostek nie służy samo w sobie celowi, jakim jest pokazanie ludziom tych jednostek, które niegdyś pływały, ale również ich wykorzystywanie. Prowadzimy działalność gospodarczą, pływamy z turystami, mówimy o flisactwie, o szkutnictwie, o tych łodziach, a zainteresowanie jest spore, no więc z roku na rok przybywa chętnych do pływania tymi jednostkami. Z tego ogromnie się cieszymy, bo w zasadzie dzięki poszczególnym ludziom, nie podzielam tego zdania, że nie ma ludzi niezastąpialnych, bo w naszym przypadku wystarczył jeden, który potrafił nauczyć na początku kilka osób, a teraz już naprawdę sporą gromadę ludzi, która otwiera ten tradycyjny zawód flisaka. Pływałem po różnych rzekach Polski, nie tylko zresztą Sanem i Wisłą, po Odrze, po Barcie, płynęliśmy kanałem Elbląskim, Biebrzą i tak dalej, więc pokazujemy ten zawód i co owocem tego było wpisanie flisarstwa na listę światową UNESCO, więc to jest pierwsza taka pozycja w ogóle w województwie podkarpackim, z czego się ogromnie cieszymy i widzimy, że właśnie ten rozwój początkowo flisarstwa spowodował właśnie rozwój szkutnictwa na naszym terenie i mam nadzieję, że to będzie się rozwijało, podobnie jak to dzieje się również na innych rzekach Polski, a szczególnie mówimy tutaj o Wiśle, gdzie apogeum tego jest podczas takiego przedsięwzięcia, jakim jest Festiwal Rzeki Wisły, gdzie są przez tydzień prezentowane różnego rodzaju jednostki, których przybywa w liczbie około 40, przy czym nie wszyscy chętni tam mogą się znajdować. Są też jednostki z naszego terenu zapraszane, z tego się ogromnie cieszymy i uczestniczymy w tymże festiwalu.
3: Mimo że sezon na grzyby trwa cały rok, tak jesienią możemy spotkać najpopularniejsze gatunki. I te jadalne, ale i te trujące. Na co zwracać uwagę podczas grzybobrania, gdzie swoje zbiory sprawdzać i najważniejsze, czy grzyba wycinać, czy wykręcać. O tym nasz reporter Tomek Widak rozmawia ze swoimi gośćmi, a są nimi...
4: Sabina Bożewicz, pracuje na co dzień w Inspekcji Sanitarnej, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. W oddziale higieny żywności i żywienia. Posiadam również uprawnienia grzyboznawcy.
5: Witam serdecznie, Ewa Bieniek. Również pracuję w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, w oddziale higieny żywności i żywienia i również mam uprawnienia grzyboznawcy.
6: Sezon na grzyby trwa w najlepsze. Proszę powiedzieć, które regiony Podkarpacia są najbardziej popularne wśród grzybiarzy?
4: Na Podkarpaciu występuje bardzo dużo gatunków grzybów, ponieważ mamy zróżnicowane tereny. Głównie chodzi o lasy, ponieważ grzyby głównie w lesie rosną. Mamy lasy bukowe, sosnowe, jodłowe, świerkowe i mamy lasy też mieszane. W nich można znaleźć przeróżny przekrój grzybów.
6: Jakie to są grzyby?
4: Na przykład borowiki, podgrzybki, maślaki, koźlarze, kurki, rydze, opienki, czubajki, kanie, czy pieczarki, gąski, gołąbki. jest ogromny przekrój, jeśli chodzi o te grzyby jadalne. Okay. Oprócz tego mamy grzyby niejadalne z różnych względów, na przykład przez gorzki smak, lub grzyby trujące.
6: To tak dla przykładu może pani wymienić te trujące?
4: Jeden z najgroźniejszych grzybów naszych lasów jest muchomor zielonawy, zwany niegdyś sromotnikowym. Mamy muchomora jadowitego, muchomora plamistego, czerwonego, cytrynowego. Oprócz tego inne grzyby blaszkowe, bardzo groźne.
6: A których muchomorów jest najwięcej?
4: Czerwieniejących, tak.
6: Czerwieniejących.
4: A muchomorów czerwieniejących można spotkać faktycznie najwięcej z naszych obserwacji, tak to wygląda. Co ciekawe, muchomor czerwieniejący jest muchomorem jadalnym, ale nie cieszy się dużą popularnością, bo jednak dużo osób z ostrożnością podchodzi do zbierania grzybów.
6: A w którym rejonie Podkarpacia jest najwięcej tych grzybów? To jest Pogórze Przemyskie, to jest tutaj okolice Rzeszowa, Bieszczady, czy może bardziej północ Podkarpacia?
4: Nie można tego tak określić jednoznacznie, gdzie jest najwięcej grzybów. Myślę, że w tych rejonach, gdzie ich nie można zbierać, czyli w parkach narodowych albo rezerwatach. Tam mamy zakaz zbierania grzybów, więc można sądzić, że tam można spotkać największą ilość grzybów.
6: Okej, okay, no dobra. Jakie błędy najczęściej popełniają początkujący grzybiarze?
4: Myślę, że głównym błędem jest to, że za szybko oceniają, klasyfikują grzyba. Aby prawidłowo rozpoznać gatunek, należałoby się bardzo dokładnie przyjrzeć wszystkim cechom. I tutaj jest jedna dobra zasada, taka, aby grzyba wykręcać, czy wydobywać z podłoża w całości. Wiele tych cech identyfikacyjnych mamy również w podstawie trzonu, jak w przypadku na przykład muchomorów, gdzie możemy po obecności pochwy u podstawy trzonu rozróżnić, z jakim gatunkiem mamy do czynienia, albo odróżnić muchomora przykładowo od pieczarki. Także patrzymy dokładnie na wygląd, na kapelusz, na kolor kapelusza, na spód kapelusza, czy mamy do czynienia z blaszkami, z rurkami. Kolejno, czy jak wygląda trzon, czy ma obecność pierścienia. No i ta podstawa trzonu też jest ważną cechą diagnostyczną. Mhm.
6: Czy warto zbierać tylko młode okazy, czy wiek grzyba w zasadzie przy zbieraniu nie ma znaczenia?
4: Tych najmłodszych owocników generalnie, jeśli nie znamy się za dobrze na grzybach, powinniśmy unikać, bo wiele grzybów jest za młodu bardzo podobnych do siebie. Ważne jest, żeby te grzyby zbierać na tyle wykształcone, żeby można było je bezwzględnie dobrze oznaczyć. I tu nie mówimy o pewności 99%, to jest za mało. Musimy mieć 100% pewności, z jakim gatunkiem grzyba mamy do czynienia.
6: Okej, okay. A czy robaczywy grzyb jest bezpieczny dla człowieka? No bo czasami ludzie zbierają robaczywe grzyby, odkrywają...
4: Czyli nie wiem, w jaką stronę idziemy, bo jeśli chodzi, czy to jest dowód na to, że grzyb jest jadalny, to nie. To może o to chodzi panu?
6: No tak.
4: Bo mamy grzyba z czerwiami, z tymi robakami, no to jest tak, że on...
5: Raczej nie zbieramy.
4: Nie zbieramy grzybów zaczerwionych. Grzyby zaczerwione, czyli z tymi robaczkami, nie mogą znajdować się nawet w obrocie, nie powinniśmy ich zbierać. Jest to zwyczajnie zepsuty grzyb, tak, ale no też nie jest zbyt dobry do konsumpcji, nie zachęca nas do konsumpcji takich grzybów, jeśli one są zaczerwione. I ważne jest, żeby podkreślić, że jeśli grzyb jest nadgryziony przez jakieś zwierzęta, ślimaki, czy są w nim robaki, to nie jest dowód na to, że grzyb jest jadalny.
6: Okej, no to też jest ciekawa kwestia. A zdarzają się takie przypadki, że ktoś na przykład sprzedaje przy drodze jakieś takie grzyby, które są na przykład nadjedzone przez jakieś zwierzęta leśne?
4: Na pewno. To też w zależności, w jakim stadium są nadgryzione. Jeśli są lekko uszkodzone, to myślę, że przy obróbce wstępnej w domu można sobie taką część po prostu odkroić. Ale to, tak jak mówię, to nie jest wyznacznik tego, że grzyb jest jadalny, więc tutaj to jest mit, jeśli o to chodzi. Jeśli mielibyśmy jakąś jedną wspólną radę dać na grzyby, żeby odróżnić grzyby jadalne od trujących, to nie jest to wyznacznik. Ale generalnie w obrocie grzyby mogą się znajdować, które wykazują bardzo niski stopień zaczerwienia. W praktyce możemy to zrobić tak, że jeśli udamy się na targowisko po grzyby pochodzące z lasów, możemy poprosić o to, żeby sprzedawca przykroił tego grzyba wzdłuż osi trzonu i po prostu sprawdzić, czy te grzyby są zdrowe.
6: Okej, okay, no to zapytam teraz o kwestię już samego grzybobrania. Załóżmy, że wybieramy się do lasu. Proszę powiedzieć, do czego te grzyby zbierać najlepiej? To jakiś koszyk wiklinowy, czy może reklamówka plastikowa? bo tutaj różne też głosy chodziły, żeby do reklamówki właśnie nie zbierać. Jak to jest?
5: Jeżeli wybieramy się do lasu, to oczywiście zabieramy ze sobą najlepiej jakiś przewiewny kosz, najlepiej gdyby to był wiklinowy, na pewno nie reklamówkę, czy też plastikowe wiadro. Po prostu grzyby w foliowej torbie szybko się zaparzają, kruszą, psują się i to może jakby zwiększyć ryzyko dolegliwości nawet po spożyciu grzybów jadalnych. Wybierając się do lasu, warto też pamiętać, aby zabrać ze sobą nożyk, atlas grzybów, czy to w formie książkowej, czy też w formie na przykład aplikacji na telefonie. Jeżeli będzie to dłuższa wyprawa, dłuższe grzybobranie, to warto ze sobą zabrać również wodę, coś do jedzenia, odpowiednio się ubrać oczywiście, długa nogawka, długi rękaw, zabrać ze sobą jakiś repelent na kleszcze, a w przypadku ewentualnej możliwości zgubienia się w lesie, najlepiej mieć ze sobą mapę lub też aplikację offline.
6: Jak długo świeże grzyby mogą leżeć w domu przed przygotowaniem?
5: Generalnie to jest tak, że grzyby, które zebrane są w lesie, stają się już jakby środkiem spożywczym, który tak naprawdę jest nietrwały, tak? Bardzo szybko ulega zepsuciu. Zatem po powrocie z lasu powinniśmy szybko te grzyby przebrać, ponownie sprawdzić i następnie bardzo szybko je przetworzyć. Generalnie to jest tak, że jest możliwość przechowywania grzybów krótkoterminowo, gdzieś w jakimś chłodnym, przewiewnym miejscu.
6: Okej, czyli lodówka, zamrażarka?
5: Tak, najlepiej właśnie w lodówce. Chyba, że po prostu chcemy te grzyby zamrozić, to również możemy je zamrozić. Oczywiście możemy poddać je również innej obróbce termicznej, na przykład suszenie, prawda, marynowanie, czy też ewentualnie smażenie i spożycie po prostu świeżych grzybów od razu, bezpośrednio.
6: Okej, ale przechowywanie tak w temperaturze pokojowej, żeby tak sobie leżały, to raczej niekoniecznie?
5: Raczej niekoniecznie. Jeżeli już to robimy poza lodówką, to najlepiej w jakimś chłodnym, dosyć chłodnym miejscu.
6: Okej, a czy mrożenie i suszenie grzybów to najbezpieczniejsze sposoby, nie wiem, na ich przechowywanie, takie dłuższe?
5: Tak, jeżeli chodzi o dłuższe przechowywanie grzybów, to takim najlepszym chyba sposobem jest suszenie grzybów, ale oczywiście możemy również grzyby zamrozić i później wykorzystać je ewentualnie do różnych zup, sosów i tak dalej. Oczywiście grzyby suszone jak najbardziej również wykorzystujemy przede wszystkim do przygotowywania później różnych sosów czy zup, tak? Myślę, że to są dwa chyba najlepsze sposoby przetwarzania grzybów. Ja osobiście uwielbiam również grzyby marynowane, lubię marynować grzyby. Jest to też również bardzo dobry sposób, aby te grzyby długoterminowo w słoikach sobie przechować i spożyć później w okresie zimowym.
6: Okej, ale chyba nie wszystkie grzyby nadają się do suszenia. Czy wszystkie?
5: Oczywiście, że nie wszystkie gatunki nadają się do suszenia. Takimi najlepszymi gatunkami, jeżeli chodzi o suszenie grzybów, jest to borowik szlachetny czy podgrzyb brunatny. Ludzie też bardzo często suszą koźlarze, maślaki. Także te grzyby jak najbardziej możemy suszyć. Oczywiście wszystko zależy od gatunku grzyba. Jedne bardziej nadają się do suszenia, inne bardziej do marynowania, a jeszcze inne po prostu nadają się bardziej do spożycia na surowo, na świeżo, przepraszam, i możemy je w ten sposób spożyć, zjeść.
6: Okej. Grzyby to, jak wiadomo, taki produkt, który dostarcza wielu cennych witamin, ale proszę powiedzieć, bo zapytam z drugiej strony, kto nie powinien jeść grzybów? Mam tu na myśli, nie wiem, dzieci, seniorów, kobiety w ciąży. Kto powinien unikać?
5: Generalnie spożywania grzybów powinny unikać dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, z uwagi na to, iż grzyby zawierają w swojej strukturze, w swojej budowie chitynę, która tak naprawdę nie jest rozkładana przez nasz organizm i może powodować właśnie ciężkostrawność tych grzybów.
6: A po jakim czasie od spożycia grzyba mogą pojawić się niepokojące symptomy? Kiedy organizm zaalarmuje, że coś jest nie tak? Jak długo trzeba czekać?
5: Czas wystąpienia tak naprawdę objawów po spożyciu grzyba, na przykład trującego, może być różny. Jest to uzależnione od rodzaju grzybów. Szczególnie właśnie niebezpieczna jest taka sytuacja, kiedy takie objawy pojawiają się bardzo późno, na przykład po kilkunastu, a czasem nawet po kilkudziesięciu godzinach. I przy takich właśnie najgroźniejszych zatruciach, na przykład po zjedzeniu muchomora zielonawego, czyli Amanita phalloides, może wystąpić taka pozorna poprawa, a potem gwałtowne pogorszenie się stanu zdrowia. Dlatego generalnie nie lekceważymy nigdy żadnych objawów, które nawet mogą wydawać się niekiedy lekką, zwykłą niestrawnością.
6: Okej, czyli w takim przypadku, kiedy coś, jakiś objaw u nas wystąpi, no to od razu udajemy się na pogotowie?
5: Tak, generalnie...
6: Czy przyjmujemy
5: jakieś leki? Na pewno nie bagatelizujemy nigdy żadnych objawów. Zbyt właśnie taka późna reakcja akcja może prowadzić do powstania nieodwracalnych zmian w organizmie, a nawet niekiedy śmierci. Dlatego natychmiastowo zapewniamy pomoc lekarską, dzwonimy pod numer alarmowy 999 lub 112 lub osobiście przewozimy chorego do szpitala. Na pewno nie podajemy żadnych płynów takiej osobie w postaci mleka czy alkoholu, natomiast dobrze by było sprowokować wymioty, tak aby można było oczyścić treść żołądka ze spożytego pokarmu.
6: Ale te wymioty spowodować, nie wiem, na przykład wsadzając sobie palec do podniebienia czy czymś innym?
5: Tak, można w ten sposób, można przygotować roztwór wody z solą w odpowiednich proporcjach i to również można po spożyciu takiego roztworu, również te wymioty można spowodować.
6: Okej. Okay. Sanepid prowadzi klasyfikację grzybów sprzedawanych na różnego rodzaju targowiskach, bazarach. Jak wygląda taka kontrola standardowa?
5: Jeżeli chodzi o kontrolę na targowiskach, to generalnie standardowa kontrola wygląda w ten sposób, że kontrolerzy stacji powiatowej idą na targowisko i kontrolują, sprawdzają, jak wygląda sprzedaż grzybów zarówno świeżych, jak i suszonych. Generalnie to jest tak, że jeżeli grzyby są sprzedawane na targowisku, to one powinny być sprzedawane z atestem wystawionym przez upoważnionego klasyfikatora grzybów bądź grzyboznawcę. I takie grzyby, które są sprzedawane na rynku czy w placówkach handlowych, takie atesty powinny posiadać. I na to my jako konsumenci powinniśmy zwracać uwagę, kupując, zaopatrując się właśnie w takie grzyby na targowiskach czy u innych osób, które takie grzyby oferują.
6: Mówimy o targowiskach i bazarach, ale powiedzcie, drogie panie, gdzie najbezpieczniej kupić grzyby? No bo zdarza się też, że przy lasach często też są sprzedawane przez jakichś przypadkowych ludzi, którzy gdzieś tam się wybrali na grzybobranie, kilka złotych chcą sobie zarobić, no i w ten sposób sprzedają te grzyby. No to gdzie najbezpieczniej kupować te grzyby? Właśnie od takich osób, czy właśnie w innych punktach?
5: Tak, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, tak naprawdę miejscami, gdzie powinny być sprzedawane tylko i wyłącznie legalnie grzyby, są targowiska lub placówki handlowe. Jeżeli ktoś sprzedaje grzyby w pasie drogowym przy lesie, jest to działalność już nielegalna.
6: Mhm, okej. Okay. I za taką działalność nielegalną wy nakładacie jakieś mandaty, czy to już jest inna instytucja?
5: Nie, my tutaj mandatów nie nakładamy i takimi rzeczami to już powinna się zajmować się tak naprawdę policja. No okay. Tutaj chodzi o zagrożenie w ruchu drogowym, prawda? Sprzedaż grzybów w pasie drogowym. Tym bardziej, że jest to po prostu miejsce, gdzie nie powinno się sprzedawać tych grzybów, ponieważ rozporządzenie mówi wprost, że grzyby powinny być oferowane do sprzedaży tylko na targowiskach lub w placówkach handlowych.
6: To teraz może jeszcze wróćmy na chwileczkę do pani Sabiny. Chciałbym panią zapytać o te podobieństwa, bo jest wiele grzybów, które są podobne do siebie. Jak je można rozróżnić?
4: Jest bardzo dużo grzybów do siebie podobnych. Tutaj może, żeby nie straszyć słuchaczy, to zaczniemy od takiej najbardziej popularnej pomyłki, aczkolwiek nie jest to groźna pomyłka. Chodzi o borowika szlachetnego i goryczaka żółciowego. Goryczak żółciowy daleka do złudzenia przypomina borowika szlachetnego, ewentualnie podgrzybka czy koźlarza. Jednak jest to grzyb niejadalny ze względu na swój bardzo gorzki smak. Nie wywołuje żadnych dolegliwości jelitowo-żołądkowych, ale jak trafi nam przez przypadek do potrawy, to może ją zepsuć. Na co patrzymy w takim razie? Bo tak jak borowik szlachetny, goryczak ma również kapelusz koloru brązowego, jasnobrązowego. Również będzie miał maczugowaty trzonek, taki pękaty, ale patrzymy głównie na wybarwienie rurek. Już dojrzały osobnik borowika będzie miał te rurki wybarwione na żółto lub oliwkowo-żółto. Z kolei goryczak żółciowy będzie miał te rurki białe lub z lekkim, bladym zabarwieniem na różowo. Ma też również dosyć wyraźną siateczkę na trzonie, dużo bardziej ciemniejszą, taką wyrzeźbioną niż borowik szlachetny. To jest jedna z tych pomyłek. Nie wiem, czy powinniśmy tutaj doradzać próbę smakową, ale jeśli faktycznie mamy już pewność, że to jest goryczak, można sobie go tam delikatnie spróbować i tą cząstkę tego grzyba wypluć, tak żebyśmy raz na zawsze zapamiętali smak tego grzyba. Do innych częstych pomyłek dochodzi wiosną, kiedy pojawiają się pierwsze grzyby wiosenne. Mowa tutaj o smardzach i piestrzenicy kasztanowatej. To są grzyby, które owocnikują występują w zasadzie w tym samym okresie i często dochodzi do pomyłek. Tutaj możemy je odróżnić poprzez wygląd główki. Smardze będą miały regularny kształt główki z takimi jamkami, natomiast główka, bo już nie kapelusz, a główka piestrzynicy kosztanowatej jest bardziej pofałdowana, nieregularna, rozpostarta, bardziej przypomina taką mózgowatą strukturę. I tu należy uważać, ponieważ nie tak dawno, myślę, się dobrze pamiętam, 2 lata temu mieliśmy przypadek na Podkarpaciu zatrucia piestrzynicą kasztanowatą. Nie jest to grzyb śmiertelnie trujący, aczkolwiek w przypadku ludzi starszych, gdzie są bardziej osłabione, nie są tak odporne na toksyny, może dojść do silnego zatrucia organizmu. Do kolejnych pomyłek dochodzi w przypadku młodych grzybów, na przykład muchomorów i pieczarek. Dlatego ważne jest, żeby te okazy zbierać na tyle rozwinięte, żeby określić ich przynależność gatunkową. Najgroźniejszy grzyb naszych lasów to muchomor zielonawy, zwany niegdyś sromotnikowym. Będzie miał zielony kapelusz, oliwkowo-zielony czy blado-zielony. Od spodu będzie miał białe blaszki, trzon będzie miał zwisający pierścień, a podstawa trzonu będzie okryta pochwą. Dodatkowo na trzonie występuje taki zielonkawy zygzak i to jest muchomor zielonawy. Przez swoje zielone wybarwienie kapelusza może do złudzenia przypominać gąski zielonki albo zielone gatunki gołąbków.
6: Ten muchomor występuje na całym Podkarpaciu czy w jakimś konkretnym obszarze?
4: W zasadzie w całej Europie występuje i u nas w lasach jest jak najbardziej spotykany, w zasadzie w całej Polsce. Jest to grzyb, który pojawia się jesienią, gdzie następuje największy wysyp u nas grzybów, dlatego powinniśmy na niego uważać. Jest to grzyb, który wywołuje najgorsze typy zatruć, który uszkadza wątrobę i w zasadzie wystarczy jeden niewielki owocnik, aby zatrucie było śmiertelne.
6: Czyli poważna sprawa, czyli trzeba naprawdę uważać, bacznie obserwować, no i najlepiej na grzybobranie wybierać się z atlasem z grzybami i wtedy będzie można go łatwo rozpoznać.
4: Można mieć atlas, można też grzyby, których nie jesteśmy pewni, osobno sobie odkładać w koszyku, tak żeby potem już albo skonsultować to z jakimś specjalistą, albo na spokojnie sobie przeglądnąć te grzyby w domu, porównać z innymi, z atlasem, z aplikacjami.
6: No właśnie, bo to jest ten wątek, którego nie poruszyliśmy, bo każdy grzybiarz po zbiorze grzybów może zgłosić się do Was, do podkarpackiego sanepidu i sprawdzić, czy te grzyby są jadalne, które zebrał, tak?
4: W każdej stacji powiatowej, jak również i wojewódzkiej stacji, pracują klasyfikatorzy grzybów i grzyboznawcy. W zasadzie o każdej porze w czasie pracy urzędu można sobie przyjść do sanepidu, ewentualnie wcześniej się umówić, sprawdzić, czy taki klasyfikator grzybów jest dostępny w tym momencie i te grzyby sobie ocenić.
6: I to jest bezpłatnie robione.
4: To są bezpłatne porady, tak. W okresie zbiorów mamy bardzo dużo porad, także zapraszamy. Same bardzo dużo się też uczymy, ponieważ grzybiarze przynoszą różne ciekawe owocniki i naprawdę nieraz gorąco dyskutujemy, z jakim grzybem mamy do czynienia.
6: A dużo zdarza się takich okazów trujących?
4: Coraz mniej.
6: Czyli ta świadomość rośnie?
4: Świadomość jest bardzo duża i widać to też w statystykach zatruć grzybami w przekroju kilkudziesięciu lat, gdzie tych zatruć jest coraz mniej, a na przykład w zeszłym roku w ogóle nie zanotowaliśmy żadnego zatrucia na Podkarpaciu.
6: A w tym roku?
4: W pierwszym półroczu tego roku również nie wykazaliśmy żadnych zatruć grzybami.
6: To na koniec zapytam Panie, jak jest z tym sezonem grzybowym? Czy on trwa rzeczywiście cały rok? Czy to są jakieś konkretne okresy w ciągu roku, konkretne miesiące?
4: Grzyby lubią porę jesienną i wtedy występuje największy wysyp grzybów, bo panuje wtedy odpowiednia wilgotność, temperatura, noce są chłodniejsze i tutaj występuje największy wysyp i mamy największy przekrój gatunków. Mamy również grzyby zimowe, aczkolwiek w naszym klimacie tych grzybów nie jest dużo. Wówczas możemy pozyskać boczniaka ostrygowatego, płomienicę zimową i uszaka bzowego. To są takie trzy najważniejsze, najczęściej spotykane grzyby zimowe. Także zachęcamy do zimowych spacerów w lesie.
6: Okej. Okay. Wiosną i latem rozumiem, że też te grzyby gdzieś tam występują.
4: W zależności jakie mamy lato, czy jak jeśli lato jest chłodniejsze i deszczowe, to faktycznie wysyp grzybów możemy spotkać duży. Mówią, że pierwsze grzyby wiosenne czy letnie są robaczywe i to faktycznie tak jest, wtedy jest bardziej sucha pogoda, to tych grzybów zbieramy mniej. Jeśli jesteśmy nastawieni na dużą różnorodność grzybów, to najlepiej je pozyskiwać właśnie jesienią.
3: Jego siedziba mieści się w Stalowej Woli, ale działalność wykracza daleko poza północną część Podkarpacia. Mowa o automobilklubie Doliny Sanu, który zrzesza pasjonatów motoryzacji nie tylko ze Stalowej Woli, ale także z Jarosławia czy Przemyśla. To właśnie ten klub stoi między innymi za Baja Karpatia czy rajdem pojazdów zabytkowych Doliny Sanu. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z jego prezesem.
0: W studiu jest ze mną prezes klubu, pan Marcin Ścibień. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam.
0: Dobrze, no to może zacznijmy sobie od tego, kiedy i gdzie powstał Automobil Klub Doliny Sanu?
7: Powstał w 2004 roku w Stalowej Woli. Było to takie przedsięwzięcie wielu młodych ludzi, którzy chciały jeździć, organizować czy współorganizować rajdy, przede wszystkim rajdy samochodowe, to zawsze taka nasza największa miłość. A że ci ludzie byli też, no takim centrum było to Stalowa Wola dla nas, ale było trochę osób i z Leżańska, i z Przemyśla, i tak padł taki pomysł, że kurczę, wszystko to się rozgrywa blisko Sanu, więc powstała właśnie taka idea, żeby ten automobilklub nazywał się Automobilklub Doliny Sanu, co oznacza, że on nie jest związany bezpośrednio stricte z jakimś jednym konkretnym miejscem czy miastem, tylko działamy po prostu jako stowarzyszenie, które zrzesza ludzi z różnych zakątków, nawet na dobrą sprawę to już teraz i Polski.
0: Gdzie znajduje się siedziba automobilklubu?
7: Siedzibę automobilklubu mamy w Stalowej Woli. Mamy użyczone takie miejsce w Centrum Aktywności Seniora, za które serdecznie dziękujemy. I tam w razie potrzeby się spotykamy. Dla nas najważniejszym takim celem to jest po prostu działać, organizować, robić imprezy, czy pomagać współorganizować imprezy. I dla nas w zasadzie, tak na dobrą sprawę, głównym miejscem spotkania to jest właśnie wyjazd na imprezy sportowe, gdzie pomagamy, czy organizujemy różne wydarzenia.
0: No właśnie, jakie wydarzenia lub inicjatywy takie motoryzacyjne organizujecie?
7: Jest troszkę tego i tak...
0: Czasu mamy dużo.
7: Priorytetem i najważniejszą imprezą bez wątpienia jest Baja Karpatia i powrót tego rajdu do kalendarza Mistrzostw Polski, bo to jest największe wydarzenie na dobrą sprawę naszego klubu. Byliśmy jak gdyby twórcami tego rajdu na samym początku, później ten rajd jako taki trzon organizacyjny przejął Automobil Klub Rzeszowski. Teraz po kilku latach niebytu tego rajdu w kalendarzu Mistrzostw Polski wracamy, tylko wracamy tu już właśnie pod egidą Automobil Klubu Doliny Sanu. To jest rajd samochodów terenowych i to runda Mistrzostw Polski. Mamy też rajd pojazdów zabytkowych Doliny Sanu. Baza tego rajdu z kolei w Jarosławiu, czyli też blisko Sanu. Bardzo fajna, miła, nostalgiczna impreza, chociaż z drugiej strony sportu tam też nie brakło, nawet dla tych nie najnowszych samochodów. W poprzednich latach organizowaliśmy taki rajd, historyczny rajd na regularność, Retro Karpatia. Też dosyć ciekawe przedsięwzięcie. Mocno czasochłonne, jeśli chodzi o przygotowanie, ale też dosyć fajne wydarzenie.
0: A coś więcej o nim?
7: Coś więcej o nim. Rajd miał taką ideę, żeby w nim mogły uczestniczyć zawodnicy w samochodach, które były wyprodukowane przed 90 rokiem, czy tam 91, chyba dokładnie tak wtedy było. Polegał na tym, że na trasie tego rajdu były wyznaczone odcinki. Powiedzmy coś takiego, jak jest w rajdach sportowych, odcinki specjalne, a to były odcinki, jak my to nazywamy, odcinki na regularność, na których zawodnicy musieli pokonać tą trasę z wyznaczoną prędkością, ale nie większą i nie mniejszą. Ta prędkość nie przekraczała nigdy 50 na godzinę, natomiast jeżeli ktoś jechał w trakcie tego pokonywania odcinka i jechał albo za szybko, nawet o 0,1 sekundy, albo jechał za wolno, to dostawał punkty karne. Nie jechał na tak zwanym, my mówimy w żargonie rajdowym, opis, tylko na książkę drogową, czyli tam było, w książce drogowej były zaznaczone tylko skrzyżowania, zmieniania rozjazdy lub zmiany kierunków. Natomiast to, czy jest górka, zakręt i ten zakręt jest ciasny, wolny, to tej informacji nie było, więc musieli jechać na to, co widzieli. I wbrew pozorom to było bardzo, bardzo trudno jest utrzymać się w tej idealnej średniej prędkości.
0: Domyślam się, że tempomat nie był dostępny.
7: Nie, nic. Nie, znaczy tempomat też do niczego by się za bardzo nie przydał. Tym bardziej, że w tym przygodnym terenie oczywiście trasa była ułożona w ten sposób, że nie było jazdy po jakichś głównych drogach, tylko to były wąskie, boczne dróżki asfaltowe, których na Podkarpaciu nie brakuje. No i takich odcinków, na przykład 20-kilometrowych, załogi miały do pokonania kilkanaście, więc tak naprawdę to było dzień albo dwa dni naprawdę porządnego rajdowania. Tam w samochodzie emocji naprawdę nie brakowało, bo każdy błąd, każda pomyłka kosztowały punkty karne. No i w tych poprzednich latach rzeczywiście startowało wiele fajnych załóg. Między innymi tak najwięcej razy wygrał Stanisław Postawka. To jest taki mistrz regularności, który w 2018 roku taki rajd, tylko historyczny rajd Monte Carlo, nie wygrał, ale zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej.
0: Wciąż podium.
7: I to najlepszy w ogóle wynik polskich kierowców w rajdach na regularność. Na przestrzeni tam, Monte Carlo chyba już jechało ze 30 razy. A muszę powiedzieć, że na starcie tego rajdu staje 300 zawodników, 300 załóg, więc tak zająć trzecie miejsce na 300, to tak już jest całkiem nieźle. Tym bardziej, że przyjeżdżali najlepsi regularnościowcy w ogóle z całej Europy. Bo przede wszystkim tutaj jest taka Mekka. Francja, Włochy, tam jest najwięcej takich świetnych kierowców.
0: Czyli znamy już takie wydarzenie, inicjatywy, które organizuje Automobil Klub Doliny Sanu. A jak można zostać właśnie członkiem klubu? Jakie to daje korzyści?
7: Korzyści? Nieograniczoną ilość pracy. Jeżeli ktoś by chciał, to jest
0: dla
7: korzyść. Dla pracoholików. Naprawdę. Wszystko jest związane z tym, że pomysłów jest bardzo dużo w naszych głowach. Mamy wiele projektów, które byśmy może i chcieli nawet realizować. Do tego trzeba po prostu zwyczajnie rąk do pracy. Ale daje to mnóstwo frajdy, przyjemności, w szczególności jeżeli impreza już zaczyna mieć fajną rangę. Przyjeżdżają znane postaci ze sportu samochodowego, znaczy motocyklowego. To daje dużo frajdy, jeżeli ktoś później powie, że zrobiliście kawał porządnej roboty. I jest to bardzo przyjemne. Jak można zostać członkiem? Najprościej znaleźć nas na Facebooku, napisać do nas, czy zadzwonić. Możemy się umówić na spotkanie. Albo można przyjść w ogóle z nową inicjatywą, bo może też być jakiś projekt, jakieś ciekawe wydarzenie, którego my na przykład na razie nie organizujemy, albo się po prostu na tym zwyczajnie nie znamy.
0: Co jeszcze się nie wyśniło?
7: Coś jeszcze nie wyśniło. W zeszłym roku taką koncepcją właśnie było, nie ukrywam, że ja byłem pomysłodawcą tego. Chodzi o rajd pań, który robiliśmy na Dzień Kobiet, na 8 marca. Początkowo nie wiedzieliśmy, jak to się zakończy, jakie będzie to wydarzenie, jak dużo osób będzie zainteresowanych. Okazało się, że w rajdzie wystartowało 35 załóg. Idea była taka, że kierowcą musi być kobieta. Pilotem była dowolność. Mógł być mężczyzna, mogła być kobieta. No i załoga takowa miała do pokonania tam ponad 100-kilometrową trasę, na której były do wykonania różne czynności. Czynności trochę takie manualne, powiedzmy trochę takie kobiece, na przykład odgadnięcie, co jest w worku, a w worku były jakieś tam, powiedzmy, przyrządy kuchenne i kobiety, powiedzmy, że w miarę dobrze sobie z tym radziły. A innym razem była tak zwana próba Jackiego Stewarta, czyli jest to taki założony duży talerz na masce samochodu, w nim jest piłka, no i trzeba było pokonać w jak najkrótszym czasie slalom. Chyba składał się wtedy z 3 czy 4 pachołków. Tylko w taki sposób, że jak ta piłka wypadła, trzeba było się zatrzymać i z powrotem tą piłkę włożyć do tego talerza, i jechać dalej, więc wiadomo, że była strata czasu. To było na jednym przejeździe, a na drugim przejeździe zamieniliśmy piłkę na jajko i trochę emocji było więcej. Także koncepcja taka, tylko pomysł, żeby był dobry i z tego co wiem, te panie po tych 4 czy 5 godzinach tego rajdu były totalnie skonane, były bardzo zmęczone, były zupełnie rozemocjonowane, nie sądziły, że to może sprawić im aż tak dużą frajdę i dlatego mówię, każdy fajny pomysł, jak gdzieś trafi do nas, to my jesteśmy jak najbardziej otwarci, tylko kwestia rąk do pracy i działania.
3: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
8: SK2. Magazyn lokalny.
3: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
9: Sport w naszym mieście.
3: Wysokie Góry traktuje jako przestrzeń przekraczania własnych granic, ale też ucieczkę od codzienności i sposób na porządkowanie myśli. Często powtarza, że buty same nie chodzą, co znalazło swoje odzwierciedlenie w jego książce opisującej dalekie podróże. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z Tomaszem Oleksakiem, alpinistą z Niska.
4: Myślę, że nie będę oryginalna, jeśli zapytam Pana na sam początek, jak to się stało, że zainteresował się Pan w ogóle takimi wyprawami wysokogórskimi? Jaka była w ogóle Pana pierwsza taka wyprawa poważna w Wysokie Góry?
10: To może zanim powiem o poważnej, to powiem o niepoważnych, jeśli można. Miałem 12 lat, byłem na obozie harcerskim, moja mama była w kadrze, w Gorcach, 30 kilometrów po górach. Mając lat 12, cierpiałem, pakałem, złożyczyłem na tyle, na ile umiałem. Wtedy odechciało mi się gór na bardzo długo. No jest to taka rzecz, że na przykład nie wolno czytać Żeromskiego mając lat 15, bo się go nie lubi już potem zupełnie do końca, się po niego nie sięgnie. Mając lat 18, pojechałem z Resowią na obóz kondycyjny do Zakopanego z moją drużyną siatkarską i tam Nosal, Kasprowy Wierch, Giewont, co drugi dzień i wszystko biegiem. Z Zakopanego biegiem, nie tam, że sobie chodzimy, podziwiamy, tylko po prostu ładujemy mięśnie i wszystko trzeba było tam sobie wybiegać. A potem oczywiście życie, praca, rodzina, dom, wszystkie te inne sprawy, które nie pozwalały na rozwijanie jakichś zainteresowań tak za bardzo. Aż na emeryturze zrobiła się taka spora przestrzeń czasowa i pojechałem na Tubka, na 4000, najwyższy szczyt Maroka, najwyższy szczyt Afryki Północnej i pojechałem w zimie. Z tej perspektywy ktoś może powiedzieć, ale Tubka, co tam, insta górka, jakoś trekkingowe wejście generalnie, można sobie tylko raczki ubrać i kijki idziemy. Zgadza się, ale na pierwszy raz to było coś fajnego i to było wejście zimowe i to też było coś fajnego. Wróciłem po 6 latach tam i uważam, że wejście zimowe na Tubkal jest bardzo fajnym, ciekawym, wymagającym startem.
4: Czyli od tych czasów, powiedzmy nastoletnich, miał Pan po prostu przerwę w takim wspinaniu się w Wysokie Góry. A co Pan właśnie wtedy robił? Czym Pan się zajmował?
10: No ja grałem w siatkówkę, też jeśli chodzi o sport. Grałem w Resowi, potem w Gwardii Szczytno i koniec lat 80. to można sobie pokojarzyć, że to praca w niebieskim mundurze pchnęła mnie do tego klubu i w tamte rejony, więc prawie 30 lat byłem policjantem. Ale w międzyczasie grałem jeszcze w siatkówkę w Orkanie tutaj w Nisku, na B-klasowych boiskach w piłkę nożną. Cały czas byłem aktywny sportowo. Nie odpuszczałem sobie, tylko to była taka, że tak powiem, już bardziej zabawa amatorka. Niemniej ten gen sportowy non-stop, że tak powiem, we mnie siedział. No i tak to się potoczyło.
4: Czyli tak, po tych takich pierwszych wyprawach w góry, jeszcze w takich czasach, powiedzmy, nastoletnich, cały czas był Pan aktywny fizycznie, aktywny sportowo, a kiedy właśnie zdecydował się Pan na to, żeby z aktywności takiej sportowej po pracy zdecydował się Pan, że właśnie te góry będą takim stylem życia?
10: No tak, po przejściu na emeryturę zrobiła mi się naprawdę spora przestrzeń życiowo-czasowa. Dziecko na studiach, żona w pracy, ja zostaję, tak powiem, sam. Ile razy można kosić trawnik, ile razy można odśnieżać i tak dalej. Wiadomo, wszystkie rzeczy domowe się spełnia, ale ja nigdy nie chciałem, że tak powiem, wieść tego sobie takiego życia, którego nikomu nie odmawiam. Tego zwykłego, szarego, żeby pójść do Biedronki, skosić trawnik i zrobić zakupy i tak dalej od początku do końca. Ja cały czas byłem ciekawy świata. Ciekawość świata, mój kościół, mój meczet, moja synagoga, to to po prostu we mnie się działo i szukałem oferty na wyprawę. Ze Stalowej Woli kolega wyrobił takie wyprawy na ten Dubrow i z nim pojechałem, tam miał kilka jakichś tam rzeczy do wyborów, ale tu patrzę, jest fajne wyzwanie. Ja jestem młody, silny, biegam, czterotysięcznik, jeszcze Afryka, w Afryce jeszcze nie byłem, w bardzo wielu już krajach byłem, a w Afryce mi się nie zdarzyło, no więc dobra, no to ten Tupkal. No i na Tupkalu było tak, że jest to, co ja bardzo lubię, jest potężny wysiłek i jest nagroda, jak się stanie na szczycie, jest to uczucie spełnienia i zmęczę się niesamowicie, mam sukces, a potem wracam, wykąpię się i jestem nowym człowiekiem i w tym momencie absolutnie jestem spełniony. Zobaczyłem, że jak najbardziej jest to temat dla mnie.
0: Czy to jest też troszkę tak, że oprócz tej ciekawości właśnie do wychodzenia w takie wysokie góry popycha pana taka chęć przekraczania własnych granic?
10: Na pewno tak. To pytanie jest naprawdę takie wielowątkowe, bo na tą chęć chodzenia w góry nie jest tylko to, że ja sobie odhaczam kolejne szczyty, nie jest tylko to, że ja podróżuję, nie jest tylko to, że ja udowodnię sobie, bo tylko sobie, że jeszcze potrafię wejść na pięciotysięcznik czy na inną górę przy złej pogodzie, przy trudnościach technicznych. Wszystko razem składa się na to, że ja to lubię. Natomiast odżegnuję się od słowa pasja, bo tak naprawdę z pozycji mojej, już prawie 60-letniego człowieka, mogę powiedzieć, że pasją to jest życie, pasją powinna być rodzina i pasją może być codzienność wszystkich czynności, które przeżywamy w zdrowiu. To, co robię, ja to bardzo lubię, ale nie chcę nazywać pasją. No to będę kiedyś pasją oznaczała cierpienie, to tym bardziej jeszcze. Ja nie cierpię.
0: W rozmowie z innym wspinaczem usłyszałam coś takiego, że ta wspinaczka wysokogórska właśnie nie jest pasją, tylko takim oderwaniem od rzeczywistości.
10: Zgodziłbym się tutaj i myślę, że rozumiem tego człowieka, o czym on mówi i mogę dopowiedzieć, że to na pewno też jest zupełnie inna okoliczność. W Bliskiu nie ma gór, u nas nie ma generalnie na tym północnym Podkarpaciu gór. Wszystkie góry wysokie, które są, trzeba jechać daleko. To już jest podróżą, to już jest tą ciekawością, już jest tym oderwaniem od naszej rzeczywistości. To jeżeli ja mam tak dużo czasu na emeryturze, tym bardziej jest to dla mnie fajne, ważne, istotne.
0: Jak często właśnie organizuje albo bierze pan udział w takich wyprawach?
10: Był czas, ostatnie lata to były tak intensywne, że w miesiącu potrafiły być po dwie wyprawy robione przeze mnie, ponieważ Korona Europy, którą w pewnym momencie zacząłem realizować, to jest 46 państw i w każdym jest jakiś najwyższy szczyt. Poza tym są jeszcze inne ciekawe góry, wyprawy. Nakręcała mnie, o tak powiem, dawała mi taki fajny napęd do życia, od planu do planu, od góry do góry. Po zdobyciu 45. szczytu Pagórka w Kazachstanie, ponieważ w części europejskiej Kazachstanu ta góra ma 500 parę metrów Jurmysz i tylko Polacy tam praktycznie jeżdżą. Ona jest oznaczona biało-czerwonym polskim szelikiem kibicowskim. Troszkę zwolniłem. Ostatnio byłem na Tejde. Tam niektórzy ajatolachowie alpinizmu, czyli ci bardzo tacy dogmatyczni, uważają, że być może tam jest najwyższy szczyt Hiszpanii, ale moim zdaniem nie, bo to już jest Afryka. Na Tejde weszliśmy, też wejście fajne, zimowe, nocne, na wschód słońca, żeby tam zobaczyć i udało nam się to wszystko fajnie zrealizować.
0: Jaki jest najwyższy szczyt, który kiedykolwiek pan zdobył?
10: No, Elbrus 5642, najwyższy szczyt Rosji. Najwyższy szczyt również zaliczany przez niektórych do Korony Europy i do szczytów europejskich, ponieważ są kontrowersje co do przebiegu granicy pomiędzy Europą a Azją, a akurat nie w tamtym rejonie, bo faktem jest, że jeżeli poprowadzić by granicę główną granią Kaukazu, to Elbrus jest na północ, jest w tej części europejskiej. Ale utarło się to takie pierwsze dominujące, które było i funkcjonowało w bibliografii, że tam jest ta granica, no, ale wciąż ona jest umowna i Reinhold Messner który kompletował koronę ziemi, to od niego się tak wzięło. On właśnie zakwestionował położenie tego szczytu jako szczytu azjatyckiego. I wiele osób sprzyja, że tak powiem, tej wersji. Chyba troszkę więcej nie sprzyja. Niemniej teraz, jak jest określona sytuacja geopolityczna, wiadomo jaka, w Rosji, to na Narodnają, która jest tam zapisywana na Uralu gdzieś tam, szczyt mający niecałe 2000 metrów, w ogóle nietrudny jakiś, tam nikt nie jeździ i wszyscy, którzy chcą robić, mają, znajdują sobie tą determinację, żeby w tym czasie pojechać, bo to naprawdę trzeba być zdeterminowanym i wiele kotwic zerwać w sobie, to robią Elbrus. Zresztą on jest zaliczany tak czy inaczej do rozszerzonej korony ziemi. To już jest kawał fajnej góry.
0: Tutaj wspomina Pan o koronie Ziemi, ale wcześniej mówił Pan o koronie Europy. To jest tak, że ta korona Europy to są najwyższe szczyty tutaj na naszym kontynencie?
10: Tak, tak. Korona Europy to jest taki projekt, który polega na zdobyciu, wejściu, osiągnięciu wszystkich najwyższych szczytów, punktów państw europejskich. Państw europejskich jest 46. Tych szczytów jest kilka mniej, dlatego że na przykład wspólny szczyt najwyższy ma Albania z Macedonią Północną, on leży na granicy, jest najwyższym dla jednego i dla drugiego. Również jest uznawany za wspólny szczyt Mont Blanc dla Francji i dla Włoch. Włosi uznają Mont Blanc, tam jest granica, że to jest również ich, Francuzi tego nie uznają, ale tam nikt nie wszczyna wojen, to gdzieś od czasów napoleońskich jest jakiś problem tam graniczny. Czyli korona Europy generalnie, najwyższe punkty państw, szczyty, punkty góry państw europejskich i jest tam ich lista i według tej listy na te szczyty się wchodzi, jeździ, mało jest bliskich, ale niektóre, tak jak Śnieżka, powiedzmy sobie, czy Kilkerz na Węgrzech, można zrobić szybko.
0: Jako rozgrzewkę.
10: No tak, no to jest tak bardziej podróż, bym powiedział. Natomiast no już trzeba robić wyprawy do Islandii, na lodowiec, na Hvannadalsneykir, ale jak już się tam jedzie, to nie tylko, żeby wejść na tą górę. Jak już się jest w tej Islandii, to jeszcze te kilka dni, żeby zobaczyć Maskonury, żeby zobaczyć gejzery, żeby stanąć na płycie tektonicznej, być jedną nogą w Ameryce, a jedną w Europie, bo jest tam takie miejsce na Islandii. Czyli poczuć tą egzotykę. Na Wyspy Owcze to również. One są małe i można wiele rzeczy zobaczyć w ciągu 2-3 dni, ale warto, bo w te rejony się po prostu nie jeździ. I jakby nie te góry, jakby nie korona Europy, to pewnie bym tam nie był. I wiele osób, które ten projekt realizuje, też nie byłoby pewnie w takich miejscach.
0: A jaki jest właśnie szczyt, którego zdobycie sprawiło Panu taką największą satysfakcję? Albo może widok był tak piękny, że do tej pory go Pan pamięta?
10: Z widokami to często był problem. Byliśmy, ja sobie przypominam teraz Andorę i Coma Pedrosę. Ludzie mają piękną perspektywę w Pirenejach z tego zobaczyć. Tu na Hiszpanię, tutaj na Francję, tu jest Andora. No nie da rady, dlatego że jakbyśmy weszli, to otuliła nas taka potężna mgła, takie mleko, że nie zobaczyliśmy nic. I na wielu takich górach, na Grossglockner, ludzie mają, widzę, zdjęcia piękne w słońcu. Prawie no 3700 tam z hakiem, fajny szczyt z elementami gdzieś tam spinaczkowymi w Alpach, w Austrii, a my wchodzimy w huraganie, a na końcu w gęstej mgle i nie widzimy nic.
0: Nie było tego szczęścia do pogody?
10: Było na Elbrusie, tam było szczęście zwielokrotnione w każdym elemencie, okupione wcześniej wieloma trudami, bo ja się tam zatrułem, ja tam nie wiem, czy nie miałem pierwszy, jedyny raz choroby wysokościowej połączonej z zatruciem. Odwodniłem się nieprawdopodobnie i generalnie to, że ja tam wszedłem, to jest w ogóle właśnie głowa. Ten ostatni odcinek już szedłem głową, ale 4 dni czekaliśmy na okienko pogodowe. Wszyscy czekali, 300 osób poszło, wiele osób nie dało rady, mimo wszystko nie mieli dobrej aklimatyzacji, przecenili siły. Jest tam taki ostatni trawers, który jest Golgotą i kasuje tych najsłabszych, bo ona generalnie nie jest techniczna, ta góra nie jest jakoś trudna, ale ma swoją wysokość, oddycha się zupełnie inaczej. Jak się nie ma tej aklimatyzacji, to to może być źle. Było słońce, przez te 4 dni doczekaliśmy się pięknego okienka pogodowego, także mogłem widzieć wszystko i jeszcze więcej.
0: Na czym właśnie polega ten proces aklimatyzacji?
10: No to trzeba przystosować organizm do coraz wyższych wysokości. Polega to mniej więcej, tak z grubsza rzecz biorąc, na to, że systematycznie, najczęściej każdego dnia, przesuwamy sobie granice wyżej. Idziemy na przykład, nie wiem, jesteśmy na 3000 metrów i wychodzimy sobie 500 metrów w górę i wracamy. Te 500 metrów w górę zostaje nam w płucach pamięci tej oddechowej, mięśniowej, tak skrótowo powiem. Następnego dnia wychodzimy 1000 metrów z tych 3000, na 4000 już, prawda? Mamy te 3,5 zrobione, aklimatyzacji wychodzimy tu. To jest nasza aklimatyzacja na 4, ale wracamy sobie na 3,5, już nie na 3, tylko na 3,5 na nocleg. Krok po kroku, czyli robimy taki skoczek, wracamy, taki, wracamy, taką drabinkę, żeby przystosować organizm do rozrzedzonego powietrza, dać się, tak powiem, mu napompować i przystosować do sytuacji. Zbyt szybkie wejście może nawet tam prowadzić do jakiejś rozermy płucnej, do wody w płucach, do wielu różnych nieciekawych rzeczy.
0: A czy tę zdolność aklimatyzacji można utracić, jeśli nie wspina się przez jakiś tam czas?
10: Generalnie aklimatyzacja, jak podaje literatura i moi mądrzejsi koledzy, utrzymuje się do 3 tygodni. Czyli generalnie...
0: Tylko?
10: Tak, tylko. Tak, ten organizm wraca do takich parametrów, na których żyje codziennie. To jest normalne zjawisko. Więc jeżeli chcemy sobie gdzieś tam połączyć jakąś górę, na przykład bardzo często ludzie, którzy zdobywają Mont Everest, aklimatyzują się na Aconcagua, wchodzą tam na prawie 7000 metrów i potem w tej przestrzeni 3 tygodni jadą, czy może tam nawet 2, i tam jadą na Mont Everest i mają już fajną aklimatyzację zrobioną w Ameryce Południowej, ale to 3 tygodnie tylko trzyma, tak mniej więcej. Każdy organizm tam inaczej reaguje. Tak jest przyjęte, 3 tygodnie.
0: Czyli to jest jeden z takich etapów przygotowania się do wyjścia w wysokie góry, a jak to wygląda generalnie, chronologicznie? Od czego się zaczyna takie planowanie wyprawy w górę, takie wysokie góry?
10: Od marzenia, to po pierwsze. Od pomysłu, to drugie. Zejścia z kanapy, to jest, że tak powiem, rzecz równorzędna. Potem logistyka cała, więc ja na przykład szukam dostępnych połączeń, kiedy jest tam najlepiej pojechać. Oczywiście zależy też, w który rejon świata jedziemy. Na półkuli północnej najlepiej jest oczywiście w okresie letnim. Mont Blanc czy jakiś inny fajny wysoki cel. Oczywiście w okresie letnim. Mont Blanc czy jakiś inny fajny wysoki cel. No to trzeba sobie szukać mniej więcej ostatnia dekada lipca, pierwsza dekada sierpnia. To jest taki prime, powiedzmy, kiedy jeszcze jest starego śniegu najmniej, a nowego jeszcze nie ma. A jak będzie ten nowy, no to on będzie bardzo mały, wyprażony, wywiany i ryzyko pogodowe najmniejsze generalnie. Więc jeżeli mam takie terminy, szukam sobie połączeń, robię checklistę, kompletuję zespół, wszystkie etapy, że tak powiem, idą tutaj jakoś tam razem. I jak jedziemy w górę, no to też trzeba się aklimatyzować. Ja na Mont Blancu byłem z kolegą, najpierw mieliśmy aklimatyzację na Mont Blanc du Tacul, na takim szczycie, gdzie się tam wyjeżdżało na kolejkę na Igle, spędzaliśmy noc w kosmiku, zjeżdżaliśmy do Chamonix na dół, troszkę spinaczki strzałkowej, takiej techniki, do tego jakaś lekcja gdzieś tam hamowania czekanem, takie tego typu rzeczy. Ta wysokość w organizmie się, że tak powiem, zaaklimatyzowała, organizm do niej i potem był Mont Blanc, był robiony w takich etapach, że wchodziliśmy sobie do schroniska na 3800 do Gutera, takiego futurystycznego budynku. Tam mieliśmy noc i rano trzeba było już tam sobie atakować ten około 1000 metrów do góry na Mont Blanc.
0: Wszystko zaczyna się od marzenia, później od pomysłu. A w jaki sposób zbiera pan właśnie ekipę na taki wyjazd?
10: No tak, bo od samego początku, na pierwszej wyprawie byłem z kolegą Tomkiem z Łodzi i tak fajny człowiek, nie stwarzający problemów, konkretny, że do tej pory jest to właśnie jeden, jedyny człowiek, który od samego początku jesteśmy jakby taką w tej grupce się trzymamy. Po drodze, na każdej wyprawie ktoś tam dochodził nowy, organizowany przez kogoś innego, organizowany przy mnie, aczkolwiek nigdy nie było takiego wielkiego natłoku nowych ludzi. No i wyprawa weryfikuje, że tak powiem, charaktery, lubimy się, nie lubimy się, zaufamy sobie w tych górach, nie zaufamy sobie i robi się fajna grupka ludzi. No i tak, no, ja się cieszę, nie, że taką fajną grupą możemy jechać gdzieś tam daleko i będzie fajnie, ja wiem, że będzie fajnie.
0: Ile osób powinna liczyć właśnie taka grupa wspinaczy? Czy to są 2 osoby, 5 osób, 10 osób? Jak jest najwygodniej według pana?
10: Tak do końca nie ma chyba reguły. Jedyną jakąś regułą taką jest poziom umiejętności. Czyli jeżeli idziemy na trudną górę, ja wśród swoich znajomych mam tylko jedną osobę i taką, która wiem, że zrobimy tą górę razem i nikomu innemu nie mogę tego zaproponować, bo no, nie dość, że o siebie, to bałbym się jeszcze o tego kogoś w tym momencie. To jedziemy we dwóch. Byliśmy na Cukrzpicę tą drogą taką ferratową, być może nie trudną, ale ludzie tam giną i to po kilka osób rocznie przeceniają po prostu swoje umiejętności. Na Worder Grauspitz, moim zdaniem, to jest najwyższy szczyt Liechtensteinu. To jest przejście takim paskudnym grzebieniem przez 2 godziny w jedno, potem 2 trzeba wracać. Wąziutki, taka kruszyzna, jak mleczaki u dziecka.

0: myślę, że idąc w takie wysokie góry, też jedno myślę z takich osób, które właśnie znajduje się w takiej grupie wspinaczy, powinna chyba znać reguły pierwszej pomocy, nie? Bo różne rzeczy mogą się na takiej wysokości wydarzyć. Czy w Pana przypadku też tak było, że były jakieś takie sytuacje kryzysowe?
1: Na szczęście odpukać nie zdarzyły się tego typu sytuacje. Bardzo dobrze i fajnie jest, gdy znajduje się taka osoba, która zna zasady resuscytacji czy jakichś innych podobnych rzeczy związanych z udzielaniem pierwszej pomocy, ale z reguły jest tak, że zabieramy ze sobą bandaże, maści, te rzeczy, które się tam przydają przy jakichś tam drobnych skaleczeniach, zwichnięciach. Natomiast kluczową rzeczą jest to w takich przypadkach, żeby się dobrze ubezpieczyć i mieć tą szansę na to, żeby w przypadku, no, gdy się dzieje naprawdę coś poważnego, nie mieć oporów, żeby zadzwonić i żeby ten helikopter przyleciał, żeby ta pomoc była i żeby nie było z tyłu głowy, że ja będę musiał za to opłacić ze swoich pieniędzy, no bo tak poza Polską to praktycznie wszędzie tak jest, że trzeba za tą pomoc płacić. Wykupić trzeba ubezpieczenie. To nie ratuje oczywiście od zdarzeń, od wypadków, bo to są dwie różne rzeczy.
0: Jest taką, można powiedzieć, poduszką bezpieczeństwa, nie?
1: Tak, z tyłu głowy absolutnie ma się tą poduszkę bezpieczeństwa, poczucie tego, że gdyby coś się zdarzyło, to tak. A mówię to do takich drobnych rzeczy, to no, każdy sobie poradzi no, na tyle, na ile umie. Czasami się zdarzało, były na wyprawie osoby, które wykonywały zawód lekarza, sporo lekarzy chodzi, no to wtedy mamy w ogóle generalnie komfort. Odpukać, powtórzę, nie było nigdy takiej sytuacji kryzysowej, dramatycznej, która by skutkowała, nie wiem, przerwaniem wyprawy, wezwaniem helikoptera i tym podobne, ale te rzeczy są powszechne w górach.
0: Wspominał Pan przed chwileczką, że zabieracie właśnie taką prowizoryczną apteczkę, nie? W sensie, że jakieś bandaże, jakieś lekarstwa. A co właśnie jeszcze powinno znaleźć się w takim plecaku wspinacza? Jaki sprzęt, jaka żywność? Co właśnie jest takim niezbędnikiem w takim plecaku?
1: Na wyprawę bierzemy bardzo dużo rzeczy, a idziemy na górę i robimy sobie na przykład ten atak szczytowy, to bierzemy plecaki mniejsze, podejściowe i tam już są też inne rzeczy. Generalnie co powinniśmy tam pozabierać na ten, no bo będę troszeczkę skakał. Do apteczki to są bandaże elastyczne, wszystkie lekarstwa, jakie my bierzemy, żeby tam nam nie uciekło, środki przeciwbólowe, zwłaszcza na takie bóle głowy, środki przeciwobrzękowe, maści przeciwko puchliznom, bandaż elastyczny, koc termiczny przeciwko wychłodzeniom. To jakby z tej strony apteczki, ze strony konsumenckiej tego jedzenia, no też nie możemy zabrać ze sobą całej kuchni, to wiadomo, bierze się albo liofilizowane jedzenie, takie gotowe, które się tam zalewa, ale nie każdemu ono podchodzi, nie każdemu smakuje. Znam mnóstwo ludzi, którzy całe wyprawy na zupkach chińskich opędzają i są...
0: A co z puszkami?
1: Też ludzie zabierają, to jest bardzo indywidualna sprawa, jeśli chodzi o wyżywienie, czyli są ludzie, którzy zabierają kabanę. Są ludzie, którzy zabierają jakieś tam mięso i bułkę. Ja bym mówił, nie należy zmieniać swoich nawyków żywieniowych, bo to się może w górach źle skończyć. To jest jedno. Dwa, trzeba wziąć energetycznych rzeczy, ale takich wypróbowanych, że których wiemy, że nie będziemy mieć jakiegoś problemów żołądkowych, no bo no, z tym się nie da chodzić tak naprawdę. To są rzeczy przyziemne, ale one się dzieją i no, żywność musi być generalnie wypróbowana. Natomiast jeśli chodzi o sprzęt, no to znowu mamy całą gamę potężną, zależy gdzie jedziemy, co nam tam będzie potrzebne. Czasami wystarczą raczki, czasami trzeba zabrać raki, czasami wystarczą kijki, czasami trzeba zabrać czekan, kask, podkoszulki termiczne, takie, owakie, każda warstwa, ubieramy się przecież na cebulkę, więc polary, więc ociepliny, więc kurtki puchowe, więc goreteksy, okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem UV na wysokości, gogle przeciwśnieżne, rękawice cienkie, rękawice grube, spodnie mogą być trekkingowe, spodnie mogą być jakieś goreteksowe.
0: Zastanawiam się, ile to wszystko razem musi ważyć.
1: Na przykład 80-litrowy plecak zabierali moi koledzy strażacy, jak jechaliśmy na Elbrus. To oni zabierali, ja mieściłem się w plecaku 45-litrowym, na przykład ze wszystkim.

0: Nauczyłem. Po prostu to jest mój taki plecak, który jak sobie tam ten komin otworzę, to on ma te 45 litrów i to mi musi wystarczyć w tym momencie. Co prawda gdzieś tam sobie już doczepiałem poza nim śpiwór i parę innych rzeczy, ale dałem rady. No jest ciężko. Jest ciężki, czasami to waży 30 kilo i to trzeba na swoich plecach przenieść od schroniska do schroniska, jak mówię, na podejścia aklimatyzacyjne, na ataki szczytowe jest zupełnie inaczej. W tym momencie zostawiamy większość, bierzemy to, co niezbędne.
1: Czyli już wiemy, jak przygotować się do takiej wyprawy. No i teraz chciałabym poruszyć, myślę, taki troszkę trudniejszy temat. Czy zdarzyło się właśnie podczas którejś z pana wypraw, że szczyt, na który się pan wspinał, był zbyt dużym wyzwaniem?
0: Generalnie to myślę, że do pani pytania mógłbym dopasować pierwszą wyprawę na najwyższy szczyt Altina Grossglockner, ponad 3700, prawie 3800 metrów. Ja po prostu byłem jeszcze bardzo mało doświadczonym wspinaczem, bardziej turystą wysokogórskim w tym momencie i no, ubrałem się tam źle. Wysprzętowiony byłem po prostu źle. Wpadł na tapetę taki huragan potężny z lodowym deszczem, że no, po prostu wyziębił mnie, przemoczył i ja musiałem tam w ostatnim schronie przed górą przeczekać te kilka godzin, aż reszta grupy wejdzie na szczyt i z niego zejdzie. Więc tutaj szczyt mnie pokonał, ale przez jakby tak mój własny brak doświadczenia. Ja to kładę na swój karb, swojego, że tak powiem, tej niewiedzy, bo za rok poszedłem i również były trudne warunki, ale ja już miałem w międzyczasie około 20 wypraw. Miałem buty, które same nie chodzą, ja w nich byłem, ale były bardzo fajne. Miałem wszystkie warstwy jak należy, wszystko przygotowany byłem tak, że powiedziałem tak, sprzęt nie może mnie pokonać, góra mnie może pokonać, sprzęt mnie nie może, no i wszedłem.
1: Czy ten szczyt, o którym pan wspominał, to w końcu go pan jakby nie zdobył, w sensie, że został przez pana niezdobyty? Czy wrócił pan tam jeszcze w innym terminie?
0: Podczas tej wyprawy niezdobyty. Oczywiście nie miałem takiej możliwości, natomiast to nie jest tak, żebym ja tej górze odpuścił. Wróciłem za rok, no już wszedłem z dużo większym bagażem doświadczenia i z należytym sprzętem.
1: A która z pana wypraw, albo który ze szczytów, który pan zdobył, był dla pana takim największym sprawdzianem? Czy to właśnie fizycznym, czy psychicznym?
0: Wordegrauspitz, szczyt, najwyższy szczyt Liechtensteinu. Przejście takim bardzo nieładnym, taką granią nieładną, grzebieniem właściwie, bo wystrzępione tam wąskie kamienie, bardzo wąziutkie przejście, przepaściście z jednej i z drugiej strony, 2 godziny w jedną stronę, 2 godziny w drugą i żadnych stopni, ferrat, ułatwień technicznych. No tam jest pełna koncentracja, absolutnie, i to mi dało dużo satysfakcji, dlatego że ja tam, może nie jakiś tam lęk pierwotny, ale wielokrotnie miałem tam zawahania, prawie że nad każdym krokiem, tak trzeba było go stawiać bardzo ostrożnie. Miałem też chwilę zawahania, taką irracjonalną trochę, powiem szczerze, nad Zugspitze, najwyższym szczycie Niemiec, kiedy między lodowcem a skałą, pionową skałą, gdzie już trzeba się wpinać do ferraty i wspinać regularnie, była szczelina brzeżna, taka, która nie pozwalała dotknąć tej skały, stojąc na brzegu lodowca. Popatrzyłem się w dół, nie dostaję rękami do skały, po prostu trzeba było się przechylić i lecieć, żeby się oprzeć na tej skale, złapać się liny, wpiąć i dalej do tego. Bardzo wiele osób miało ten moment.
1: Bał się pan wtedy o swoje życie?
0: Nie, to nie o życie. To miałem taką irracjonalną, że tak powiem, chwilówkę. Nie wiedziałem do końca, czy w którym momencie jestem. To aż takich rzeczy, żebym był na skraju jakiegoś takiego emocjonalnego stanu, że się boję o swoje życie, to nie. Ja nie podejmuję ryzyka, aczkolwiek ono się może zdarzyć niezależnie od mojej chęci. To nie miałem, ale tu ewidentnie muszę powiedzieć, był taki lęk, który moim zdaniem nie miał uzasadnienia. Ja nie miałem okularów korekcyjnych, tylko miałem te przeciwsłoneczne tutaj w tym momencie. Tak sobie myślę, może ja to nie potrafiłem zdystansować tej odległości w jakiś tam sposób, cokolwiek. Tak sobie to tłumaczę, bo to nie ma racjonalnego uzasadnienia. Ja potem w końcu się przechyliłem, to była sekunda lotu, oparłem się o to i wiesz, co jest, czemu, o co mi w ogóle chodziło, nie, tutaj w tym momencie. Do skały, zapiąłem się do liny, na górę. Co prawda jest to potem, ja mam takie bardzo fajne zdjęcia stamtąd, bo kolega mi przedwcześnie poganiał mnie i mi robił na takich właśnie tych pionowych, tych wejściach i tam widać na nich nawet tą właśnie skalę tego, o czym mówię, co to jest za przejście. A generalnie przepiękny szlak, każdemu polecam, kto mnie słucha, żeby przejść sobie na tą szpicę przez Piekielną Dolinę z Hammersbach na sam szczyt. Rewelacja.
1: A czy w takim właśnie swoim górskim dorobku ma pan takie szczyty, one się chyba nazywają dziewiczymi, takimi, które wcześniej nie zostały przez nikogo odkryte?
0: To chyba takich szczytów jest już mało. Nie, ja nie mam, ale mogę powiedzieć tylko w ten sposób, że może są takie szczyty, bardzo rzadko odwiedzane, na Bałkanach. My mamy bardzo zabagniony obraz górski, ponieważ góry, które są najbardziej zadeptane, najwięcej ludzi jest, to są Tatry. Nigdzie indziej na świecie nie spotkałem tak wielu turystów, jak widziałem w Tatrach. Na Bałkanach, można w Kosowie, w Macedonii przejść całymi dniami, wędrować kilkanaście godzin i nie uświadczyć na szlaku nikogo zupełnie. Więc tu może jest jakaś dziewiczość, a może nie, raczej wątpię generalnie, ale jest takie poczucie tego, że nie jesteśmy komercyjni, o tak bym powiedział w tym momencie.
1: Przechodząc już do takiego podsumowania naszej rozmowy, nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała o pana takie górskie marzenia. I w sumie dzisiaj mówiliśmy sobie o takich szczytach w Europie, a czy są może takie poza naszym kontynentem, które chciałby pan kiedyś odwiedzić? Albo o których pan marzy i może to marzenie jest jeszcze bardzo odległe?
0: No pewnie, że są. Marzenia trzeba mieć, one nas pchają do działania, a raczej może powinny pchać, powinny się i trzeba je materializować. Mieliśmy pojechać do Ameryki, polecieć do Ameryki Południowej i mierzyć się za Aconcagua, najwyższym szczytem Ameryki Południowej w Argentynie. To jest, że tak powiem, takie mi najbliższe i ta góra, ja to mówię, że się do mnie uśmiecha, jest ona do mnie najbliżej, na przykład Kilimandżaro. Jestem namawiany, ale ja nie czuję tej góry, tak powiem szczerze. Ona mnie tam nie woła, troszkę mnie też zniechęca, tam konieczność przyjmowania różnych szczepień. W tym kontekście, że chyba ten mój organizm to jest taki trochę nie na te szczepienia reagujący różnie. Góra Kilimandżaro też generalnie nie jest trudna, a Aconcagua jest bardzo fajnym wyzwaniem i takim uważam bardzo realnym dla mnie. Jestem namawiany na trekking po Himalajach i on jest też do pewnej wysokości, finansowo jest dostępny, bo tam nie ma co ukrywać. Od wysokości przekraczania barier te permity wzrastają i opłaty. Tak jak powiedziałem, ja jeżdżę, wszystko robię za własne pieniądze, wszystkie góry. Nie mogę, że tak powiem, rodziny terroryzować swoimi jakimiś tam dziwactwami w tym momencie, więc robię to w miarę z głową. Aconcagua, fajne wyzwanie, Ameryka Południowa, kontynent, na którym nie byłem, byłby to piąty kontynent.
1: A co z koroną Ziemi? Czy podejmie się pan takiego wyzwania, czy jednak nie?
0: Raz, jestem za biedny, dwa, jestem za stary, trzy, nie mam takich generalnie marzeń. Myślę o tej Ameryce, o tej Aconcagua, no powtórzę się, jakoś pcha mnie tam, czuję to i uważam, że jest w moim zasięgu finansowo-fizycznym, że tak powiem. Korony Ziemi jako takiej nie, aczkolwiek można próbować lecieć do Australii i tam na górę Kościuszki, która no w ogóle nie jest w jakiś tam sposób trudna, problemem tylko jest logistyka, żeby się tam w miarę jakoś finansowo przedostać i stamtąd wrócić. Kilimandżaro, ja się śmieję do kolegów, którzy mnie tam namawiają, że to mogę, jak będę miał 75 lat, to się zapiszę tam z wami i pojadę wtedy na to Kilimandżaro.
1: I już tak przechodząc do takiego zakończenia, no takie pytanie podsumowujące. Czego nauczyły pana góry?
0: Oj, może tak, inaczej. Pomogły mi w przebywaniu z samym sobą, z fajnym mieszkaniem we własnej głowie. Nie chodzi to o to, żeby jechać w góry ze stresem i go tam zostawiać, zupełnie nie. Właśnie uważam, że trzeba w góry jechać odstresowanym, bo nie wolno mieć przy fajnych, wysokich celach głowy zaplątanej w inne jakieś tam historie. Ale nie ma co ukrywać, jeszcze jak się idzie tam w góry długo, wysoko i ciężko się oddycha, to różne myśli przychodzą do głowy. Ja to nazywam właśnie mieszkaniem we własnej głowie, porządkowaniem sobie, umiejętnością tego odganiania tej rezygnacji, na przykład przetrwania trudnych chwil. Czy ktoś sobie tam liczy do 100, czy ktoś idzie czasami w takim otępieniu jakiś, jak generalnie to tak, ja wpadam w takie już nic, tylko sobie oddycham, idę w takim otępieniu i czekam najczęściej mnie wyrywa głos kolegi, dobra, jeszcze tylko 100, nie? No to już wiem, że będę, że już sobie tam dam radę z tą górą. Nie chcę wpadać w patos, że góry uczą siebie, tak generalnie, ale one są bardzo fajne. One nie ranią. One uczą, może uczą przewidywania, zorganizowania, bo wysokie góry trzeba jechać.
1: Mimo, że same są nieprzewidywalne?
0: To jest ten paradoks, że to jest uczciwe ze strony gór, że my wiemy, że ich nieprzewidywalność jest przewidywana. W ten sposób, inaczej niż człowiekiem, który potrafi tam ukryć swoje emocje i pod jakąś tam maską fajności skrywać fałsze, a potem gdzieś tam wychodzi i bywamy zranieni. Góry nie ranią. Góry nie ranią, bo wiemy od razu z mety, że one są nieprzewidywalne i niespecjalnie będą toczyć z nami, że tak powiem. Dają tam swoją naturę, pokazują pogodę, pokazują naturę, ale ona nie jest celowana w nas. One nie robią tego złośliwie, one po prostu uderzają w to miejsce, gdzie akurat my jesteśmy, gdzie się w tym momencie znaleźliśmy. To nie jest tak jak z człowiekiem, że ktoś nas będzie chciał zniszczyć. Góra po prostu sobie robi swoje i uważam, że góra nie rani.
2: Zostaw tylko ślady stóp, zabierz tylko zdjęcia. To nie tylko motto, ale i zasada, którą kierują się eksploratorzy miejskich przestrzeni. Urbex, czyli skrót od angielskiego Urban Exploration, to pasja polegająca na odkrywaniu opuszczonych, często niedostępnych miejsc, fabryk, szpitali, pałaców czy bunkrów. O takich właśnie miejscach, również tu, na Podkarpaciu, nasza reporterka Emanuela Kwaśniak rozmawiała z Mateuszem Chmielem, eksploratorem, który od lat zagląda tam, gdzie większość z nas nigdy by nie zajrzała.
3: Na Podkarpaciu nie brakuje miejsc, które można odkrywać, ale które już są opuszczone, które mają kawałek historii w sobie. I właśnie tutaj w studiu jest ze mną pan Mateusz Chmiel, który takie miejsca odwiedza. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
3: Proszę mi na sam początek powiedzieć, jak zaczęła się pana historia z takim zwiedzaniem takich miejsc, z urbexowaniem? Myślę, że tak to można nazwać.
4: Myślę, że można tak to nazwać. No, moja historia zaczęła się w ten sposób, że nawet nie wiedziałem, że coś takiego jak urbex istnieje. Natomiast mocno interesowałem się historią, więc jednym z miejsc, które sobie odwiedziłem w ramach takich, powiedzmy, wycieczek turystyczno-krajoznawczych po Podkarpaciu, była twierdza Przemyśl. I wtedy, że tak powiem, wciągnął mnie ten klimat miejsca, które zostało całkowicie opuszczone przez ludzi, którego kiedy ja tam byłem, to nikt poza mną nie odwiedzał, nikt tam nie spacerował, a nosiło w sobie bardzo dużo, że tak powiem, historii.
3: I który to był rok? Kiedy się zaczęła ta przygoda, że tak powiem?
4: Szczerze mówiąc, tak dokładnie tego nie pamiętam, kiedy to było, ale wydaje mi się, że to było około roku 2010, może nawet trochę wcześniej.
3: Jak zrobiło na tobie wrażenie właśnie takie pierwsze wejście w miejsce, które no, jest zapomniane, opuszczone? Jakie to były wrażenia? Te pierwsze, bo później słyszałam, że też inne się jakieś pojawiły, o których też porozmawiamy.
4: Te, które były pierwsze, to na pewno było trochę zdziwienie, że jednak ktoś takie zabytki zostawił po prostu samemu sobie, a drugie, no, można by to nazwać taką fascynacją, tym, że oglądamy miejsce, które nosi w sobie taki duży ładunek historyczny, natomiast jest całkowicie przez innych zapomniane. I właśnie samo to, że to miejsce zostało opuszczone, zapomniane, no, nosi w sobie znamiona tych zniszczeń, no, na pewno też robi duże wrażenie na odwiedzających.
3: Czyli można powiedzieć, że na sam początek to była ta właśnie chęć zaczerpnięcia tej historii Poznania, też ciekawość, ale odwiedziłam twój profil na Instagramie i widziałam, że też zamieszczasz dużo zdjęć. Czy ta twoja historia też się wiąże z tym, że takie miejsce nie tylko je odwiedzasz i oczami czerpiesz z tego, ale też robisz zdjęcia, jak to wygląda?
4: Znaczy, na początku to było tak, że głównie sobie po prostu zwiedzałem, czytałem historię tych miejsc, ale później, gdy do jakiegoś miejsca wracałem dwukrotnie, czy tam trzykrotnie, to za każdym razem jego stan był gorszy, więc pomyślałem sobie, że dobrze by było też takie miejsce jakoś udokumentować, zostawić po tym jakąś pamiątkę. Na początku mojej przygody, jeszcze bardzo długo też później, to tak naprawdę tych zdjęć nie umiałem w jakiś dobry sposób wykonywać, więc kolejnym takim etapem to był zakup przeze mnie lustrzanki, to była nauka w ogóle fotografowania, stąd się w ogóle u mnie wzięła też później dopiero pasja do fotografii, ale to jeżeli chodzi o robienie takich zdjęć, powiedzmy świadomie, w jakiś taki, powiedzmy, jakościowy sposób, bo też nie chcę powiedzieć, że jestem jakimś świetnym fotografem, no to jest jakieś 4-5 lat dopiero.
3: Chciałabym teraz porozmawiać o takich zasadach, bo gdzieś tam jak czytałam o urbexie, no to są pewne zasady, że nie wiem, nie chcę tutaj właśnie ja mówić o tych zasadach, czy właśnie urbex ma jakieś takie konkretne zasady, jak to wygląda?
4: Znaczy tak, jakichś takich spisanych zasad to właściwie nie ma. No trudno mówić o jakichkolwiek sformalizowanych zasadach w, powiedzmy, aktywności czy tam pasji, która nie jest w żaden sposób sformalizowana. Nie istnieje żaden związek urbexu ani nic takiego. Natomiast istnieją takie stworzone przez kogoś kiedyś, legendarnego, bo tak naprawdę nie wiemy przez kogo, zasady, które mówią o tym, żeby miejsc przede wszystkim nie dewastować, zostawać je w takim samym stanie, jak je zastaliśmy, jak również nie upubliczniać lokalizacji tych miejsc.
3: No właśnie to gdzieś tam miałam w głowie. A wiadomo, czemu właśnie nie można upubliczniać takich miejsc? Dlaczego? Czy może dlatego, żeby właśnie ktoś nie przyszedł i nie zdewastował?
4: Dokładnie o to chodzi, bo nawet jeżeli wśród 100 osób trafi się 98, które przyjdzie, zwiedzi, zrobi zdjęcia, nagra sobie film, to wśród tych 100 osób znajdą się też dwie, które albo coś stamtąd zabiorą, albo coś zniszczą. I myślę, że stąd właśnie wzięła się ta zasada mówiąca o tym, aby lokalizacji nie podawać. Co nie w każdym przypadku ma jakikolwiek sens, ponieważ no, są miejsca, w których zostały tak naprawdę już gołe ściany, które są pomalowane w każdym możliwym centymetrze kwadratowym, więc nie w przypadku każdego obiektu ma to jakiś sens.
3: To jak to wygląda w twoim przypadku? Jak takie miejsca znajdujesz, żeby je właśnie obejrzeć? No bo słyszałam, że to nie zawsze jest to przypadek, że po prostu, jest jakiś obiekt, idę zobaczyć, tylko słyszałam, że to raczej szukasz sobie po internecie i tak dalej, żeby takie miejsce znaleźć, pojechać do niego, obejrzeć, zrobić zdjęcia.
4: Rzadko to jest tak naprawdę przypadek. Zdarza się, że na przykład jedziemy gdzieś samochodem w jakieś konkretne miejsce, czy nawet rowerem, i widzimy po drodze opuszczony budynek, więc chcemy do niego zajrzeć, zobaczyć, jak on wygląda w środku, ale tak szczerze mówiąc, przynajmniej w moim przypadku, bo też mówię za siebie, no, są to raczej rzadkie przypadki. Raczej planujemy to, co chcemy zobaczyć. I najpierw zdobywamy informacje. Ja też często planuję sobie trasę, planuję sobie w międzyczasie też noclegi, bo rzadko to są też wyjazdy na jeden dzień, bo powiedzmy sobie szczerze, już tak trochę teren Podkarpacia mi się wyczerpał, więc zacząłem wyjeżdżać dalej. Natomiast jest też sporo osób, które faktycznie siedzi w internecie, poszukuje jakichś miejsc opuszczonych w swoim regionie i po kolei, powiedzmy, sprawdza je, można by to tak kolokwialnie nazwać.
3: Czyli można powiedzieć, że ty też poszukujesz w internecie, a może jest tak, że też masz znajomych, którzy też urbexowaniem się zajmują i od nich może czerpiesz inspirację, jak to wygląda. Gdzie najczęściej poszukujesz takich miejsc, żeby się wybrać tam?
4: Najczęściej to jest po prostu wymiana informacji. Powiedzmy, istnieje pewne grono osób, które się tym urbexowaniem, jak to nazwaliśmy, zajmuje i wśród nich po prostu dzielimy się tymi informacjami.
3: Powiedziałeś, że tutaj na Podkarpaciu już prawie masz wyczerpane te miejscówki, więc o nich sobie troszkę opowiemy. Tak jakbyś mógł powiedzieć, w której części Podkarpacia takich najwięcej miejsc jest? Czy to może północ, południe, środek tutaj regionu?
4: Myślę, że na terenie całego województwa można znaleźć wiele interesujących obiektów. Wiadomo, że są takie obiekty, które są powszechnie znane, wykorzystywane na przykład przez fotografów do sesji, jak na przykład Siarkopol w Tarnobrzegu czy Strefa Jeziórko. I tutaj nikt lokalizacji takich miejsc nie będzie ukrywał, bo wiadomo, że tam nie ma już tak naprawdę co zniszczyć czy co ukraść. Jeżeli chodzi o Podkarpacie, to takimi najbardziej znanymi, powiedzmy powszechnie opuszczonymi miejscami i w sumie ewenementem na skalę Europy czy świata są opuszczone cerkwie, których jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o te cerkwie, to też ich lokalizacja w większości nie jest jakąś większą tajemnicą, ponieważ najczęściej one są zabezpieczone i zamknięte, a po prostu wejście do nich polega na rozmowie z opiekunem i uzyskaniu klucza do nich.
3: One pewnie znajdują się, tak strzelam, południowy wschód Podkarpacia?
4: Południowy wschód, ale niekoniecznie tylko na południowym wschodzie, bardzo dużo jest też w regionie Lubaczowa.
3: A jakie jeszcze ciekawe miejsca tutaj na Podkarpaciu, o których możesz opowiedzieć, które zobaczyłeś i co tam zobaczyłeś? No bo tak jak mówisz, to są naprawdę różnorodne miejsca.
4: Tak, są bardzo różnorodne. Na Podkarpaciu jest też dużo obiektów tak zwanych industrialnych, czyli jakichś starych fabryk, hal poprodukcyjnych. Są też innego rodzaju zakłady przemysłowe. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie konkretne miejsca, tutaj w tym przypadku raczej nie chciałbym ich wymieniać z tego względu, że obiekty poprzemysłowe najczęściej są też po prostu niebezpieczne i osoby niezaznajomione z tematem, nie mające, że tak powiem, oczu dookoła głowy, mogłyby sobie tam po prostu zrobić krzywdę. I chociaż prawda jest też taka, że jeżeli ktoś będzie chciał do tego dotrzeć, to znajdzie. To nie jest tak, że jest to jakaś wiedza tajemna, zarezerwowana dla wąskiego grona osób.
3: No to jeżeli już mówisz, że tak, no faktycznie tak jest, że jeżeli ktoś chce, no to się dowie i tam pojedzie. Jeżeli taka osoba miałaby zwiedzić takie miejsce, no to jakieś rady od ciebie, żeby być tam bezpiecznym? W jaki sposób?
4: Przede wszystkim nie iść samemu. Druga sprawa, przygotować się też do tego. No na pewno nie iść w klapkach, tylko wziąć sobie mocne buty, wziąć sobie długie spodnie, latarkę i przynajmniej jeszcze jedno źródło światła, żeby mieć ze sobą. No i też powiadomić kogoś, że w takie miejsce się idzie, bo gdyby na przykład zdarzył się, nie daj Boże, jakiś wypadek, no to ktoś musi nas stamtąd wyciągnąć.
3: A czy były jakieś takie miejsca, które już zniknęły z mapy Podkarpacia, czy ogólnie na mapie Polski, które no zniknęły i nie udało ci się ich odwiedzić?
4: Na pewno takie były, aczkolwiek jakiegoś takiego konkretnego trudno mi sobie przypomnieć, żeby ono zniknęło całkowicie. Najczęściej nie udało mi się danego miejsca odwiedzić po prostu dlatego, że wcześniej zostało albo w jakiś sposób zamknięte, zabezpieczone, albo po prostu zostało rozkradzione i zdewastowane i nie było już po prostu sensu.
3: Słuchałam twojej rozmowy jednej i mówiłeś, że w powiecie kolbuszowskim jest cegielnia, do której wracałeś kilka razy.
4: Tak, wracałem tam kilkukrotnie, ponieważ to miejsce oczywiście zaczęło trochę niszczeć, natomiast cały czas, że tak powiem, wyglądało atrakcyjnie i też inne osoby z różnych województw, które mnie odwiedzały, które też zajmują się podobną tematyką czy fotografowaniem, bardzo chciały odwiedzić, więc często się tam wybierałem z nimi.
3: A czy są jakieś takie inne miejsca, które właśnie wielokrotnie tutaj gdzieś na Podkarpaciu odwiedzałeś, bo były no właśnie takie ciekawe, interesujące?
4: No, wielokrotnie odwiedzałem niektóre cerkwie na Podkarpaciu, które no, są jeszcze zachowane, powiedzmy, w jakimś przyzwoitym stanie, bo też właśnie kiedy ktoś przyjeżdżał na przykład z zagranicy czy z innego województwa, no to to był jego taki główny cel, żeby zobaczyć, jak wygląda taka zamknięta od wielu lat cerkiew od środka, bo to też na pewno robi duże wrażenie.
3: Rozumiem, że jak spotykasz nowych ludzi, nawet gdzieś podróżując po prostu, nie z myślą o urbexie, rozmawiasz z lokalnymi ludźmi. Zdarzyło ci się tak, że właśnie jakiś lokal, jak usłyszał, jakie masz hobby, polecił ci jakąś miejscówkę właśnie, że gdzieś jest jakiś opuszczony budynek?
4: Zdarzało się tak, jak najbardziej. Nawet kiedy gdzieś byliśmy za granicą, to zdarzało się wielokrotnie, że kiedy mówiliśmy, że zwiedzamy właśnie takie opuszczone budynki, to dostawaliśmy porady, gdzie można coś ciekawego zdaniem tych lokalnych osób znaleźć. No, taka też ciekawostka, kiedyś nawet strażnicy graniczni, którzy nas zatrzymali, ponieważ byliśmy zbyt blisko granicy, powiedzieli nam, że jak wam się cerkwie podoba, to tam kawałek dalej jest jeszcze jedna fajna.
3: No proszę, czyli zdarza się. Skoro działasz w tym tak jakby świecie urbexu, czy tutaj na Podkarpaciu dużo takich osób jest, takich eksploratorów bym nazwała?
4: Trudno powiedzieć, ile tak naprawdę jest takich osób. No szacowałbym, że może kilkadziesiąt tak naprawdę, a w całej Polsce może to być jakieś kilkaset osób. Natomiast no, nie ma takich dokładnych danych, bo też jak można by określić, czy ktoś jest eksploratorem, czy nie. Czy jeżeli ktoś raz pojechał w takie miejsce, to już nim został, czy też musi to robić regularnie w jakim odstępie czasu. Więc jest to bardzo trudne do policzenia.
3: Tak, rozumiem, ale właśnie chodzi mi, czy z takimi osobami właśnie gdzieś tam masz kontakt, jeździsz z nimi wspólnie w takie miejsca?
4: Tak, jak najbardziej. Są to osoby i z Podkarpacia, i są to osoby z innych województw, też w Polsce. Z zagranicy raczej tak stricte z nikim nie podróżowałem, aczkolwiek też mam kontakt z wieloma osobami z zagranicy.
3: Dobra, no to tak, o Podkarpacie teraz na chwilę zostawiamy. W Polsce, jakie najbardziej cię w Polsce interesują takie opuszczone miejsca? Już nie mówię o konkretnych, że to i to, tu i tu, tylko dajmy na to, nie wiem, może jakieś szpitale, opuszczone więzienia. Jak to wygląda? Co jest w twoim kręgu zainteresowania, jeżeli chodzi o takie budynki?
4: Ja akurat mam dość szerokie spektrum zainteresowania, jeżeli chodzi o opuszczone budynki, bo są osoby, które najbardziej lubią na przykład opuszczone domy, lubią jakieś tam pałace, dworki, tego typu sprawy. Inne osoby interesują obiekty sakralne, jeszcze inne właśnie jakieś szpitale, kostnice, bo to też dość popularny temat, jeżeli chodzi o eksploratorów. A są i tacy, których interesują po prostu typowo obiekty przemysłowe. Natomiast nie mam jakiegoś takiego ulubionego rodzaju miejsc, jeżeli chodzi o Polskę. Lubię właściwie każdy z tych rodzajów. Może najmniej jakoś ośrodki wypoczynkowe, ponieważ no, odwiedzanie 50 takich samych pokoi jakoś mnie mało interesuje.
3: A za granicą? Czy właśnie trafiałeś za granicą na jakieś takie budynki? Czy jeździłeś specjalnie, żeby jakieś zobaczyć?
4: Tak, ja celowo jeżdżę za granicę właśnie, żeby odwiedzać takie atrakcyjne wizualnie głównie miejsca i też raczej takie mocno stare i mocno zniszczone, ponieważ no, lubię po prostu taką estetykę na zdjęciach. Jeżeli chodzi o zagranicę, to najbardziej chyba lubię właśnie opuszczone wille, w których pełno jest starych przedmiotów, zabytkowych obrazów, jakichś tam dokumentów, zdjęć. To jest taki mój ulubiony rodzaj, jeżeli chodzi o te zagraniczne.
3: I też pewnie fajnie wyglądają one na twoich zdjęciach.
4: No mam taką nadzieję, no już nie mnie to oceniać, jak wyglądają, no staram się, żeby wyglądały jak najlepiej.
3: Jeżeli miałbyś tak wrócić sobie do swoich wspomnień, czy masz coś w głowie, co zrobiło na tobie takie, nie wiem, jakieś wrażenie, tak coś bardzo wpłynęło na ciebie, jak coś zobaczyłeś? Jakaś taka może historia z jakimś miejscem związana?
4: Może niekoniecznie sama historia, bo historii to najczęściej już szukałem później, jak wracałem skądś, jakieś miejsce mnie zaciekawiło. Natomiast no, niejednokrotnie mnie po prostu zszokowało to, jak ogromny majątek ludzie zostawiali w takich budynkach, nie zabezpieczając go zupełnie. Mówię tutaj głównie o jakichś pałacach, w których Jak sobie później sprawdzałem, znajdowały się na przykład rzeźby, fortepiany, obrazy, za które, no, gdyby ktoś je zabrał, można sobie przez cały rok tak naprawdę żyć. I to mnie chyba najbardziej szokowało, że takie rzeczy po prostu zostawały pozostawione samemu sobie i nikt ich później nie przejmował. Nie trafiały do żadnego muzeum, nie trafiały nawet do czyjejś kolekcji, gdyby się udało na przykład komuś sprzedać, a po prostu sobie stały i niszczały.
3: Czyli można powiedzieć, że później gdzieś tam w głowie miałeś, co musiało się stać, że ktoś zostawił to wszystko tak naprawdę?
4: Dokładnie, to ciężko też na przykład w przypadku jakiegoś domu czy niewielkiego dworu znaleźć historię danego miejsca, bo nawet jeżeli zaczniemy szukać jakichś artykułów prasowych, nawet znając nazwiska tych osób, to najczęściej po tych 10 czy 15 latach jest to już praktycznie niemożliwe. Natomiast no, nie trudno się domyślić, że jeżeli ktoś zostawia dom w nienaruszonym stanie, z którego nic nie jest zabrane, a po prostu wszystko stoi, to wiąże się z tym jakaś tragiczna historia, którą czasami poznajemy, ale najczęściej niestety nie.
3: Jeszcze tak wrócę do twoich zagranicznych podróży, bo takie pytanie mi się zrodziło. Co wyróżnia tamte właśnie budynki opuszczone do tych, które tutaj masz, że tak powiem, pod ręką? Czy coś się takiego bardzo wyróżnia?
4: Że to zależy też od kraju, bo jeżeli mówimy o krajach, powiedzmy, biedniejszych od Polski, typu Litwa i Łotwa, to najczęściej jest to po prostu taki typowo postsowiecki klimat. Jeżeli mówimy o budynkach na przykład w Skandynawii, no to jest ten taki surowy skandynawski styl. Jeżeli będziemy rozmawiać o Włoszech czy Francji, no to ten typowy przepych, to, że te budynki nie zostały rozgrabione podczas żadnych wojen i najczęściej w takim nietkniętym stanie stały przez wiele, wiele lat. Więc no, to wszystko zależy od miejsca, w które się wybieramy.
3: A teraz masz jakieś takie miejsce, które masz na liście jak najbliżej, które chcesz zobaczyć w najbliższym czasie?
4: Czy jest jakieś takie konkretne miejsce? Trudno mi powiedzieć. Raczej nie mam czegoś takiego, że kiedyś tak miałem, ale już mi trochę to przeszło, że chcę zobaczyć jakieś jedno konkretne miejsce i się na nie nastawiam. A głównie dlatego, że urbex to nie są szachy, więc często jadąc na takie miejsce okazywało się, że to, na którym mi najbardziej zależało, to jest już dawno albo zniszczone, albo niedostępne. Natomiast mam w głowie kilka pomysłów na kolejne wyprawy, ale to podzielę się nimi, jak je zrobię.
3: Dobra, a jakieś takie marzenie? Może, nie wiem, zgaduję, może jakaś, nie wiem, Ameryka Południowa czy coś? I tam jakiś urbex?
4: W moim przypadku bardziej Azja. Jeżeli chodzi o Amerykę Południową, bardzo lubię ten klimat i chciałbym kiedyś tam turystycznie pojechać. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o takie miejsca stricte opuszczone, czyli taką wyprawę, powiedzmy, typowo urbexową, to bardziej Chiny, myślę.
3: To jeszcze na sam koniec poproszę Cię o takie ogólne rady dla osób, które chciałyby być takim eksploratorem i odwiedzać takie właśnie opuszczone miejsce.
4: No, przede wszystkim nie dewastować, bo jeżeli ktoś zacznie się w tym środowisku, tak kolokwialnie mówiąc, obracać, to, że coś zniszczył, coś ukradł, zostanie szybko zauważone przez inne osoby, więc raczej później na pomoc liczyć nie można. Jakbym mógł dać jeszcze jakąś radę, no to przede wszystkim dbać o własne bezpieczeństwo i to jest najważniejsze. Lepiej czegoś nie zobaczyć, niż żeby miał nam się zawalić sufit na głowę.
3: W takim razie dziękujemy za te rady. Mamy już chyba wszystko. Dziękuję Ci za rozmowę i życzę Ci udanych podróży, czy to do Azji, czy do Ameryki Południowej i wszystkiego dobrego.
4: Dziękuję bardzo.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
5: SK2.

Wybiła godzina 9, a to oznacza, że rozpoczynamy wspólny poranek. Niedzielny poranek w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. Ja nazywam się Kinga Baryga. Zaczynamy już za chwilę. Zalia i Tylko kochaj mnie.

Niedziela. Robi się przyjemnie, robi się spokojnie, jeżeli ten dzień jest wolny i można sobie wypocząć. Dawid Podsiadło i Trofea, tak wam gramy w Radio SK2. Już za chwilę Edyta Bartosiewicz i Jenny.

Badania pokazują, że kanapka przygotowana przez kogoś innego, bądź jakiekolwiek inne danie, po prostu wtedy smakują nam lepiej. No to co, droga żono, drogi mężu, do dzieła, warto to śniadanie dzisiaj swojej drugiej połówce zrobić. A ja gram dalej, kolejne najlepsze polskie hity, Cyrko i Prywatny bal już teraz.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam, tak gramy wam w Radio SK2. Swoją drogą ostatnio na profilu Wiktorii na TikToku zauważyłam piękny duet z pewną Asią Żebrowską, młodą dziewczynką, która również zaczyna swoją przygodę ze śpiewaniem. Co to był za wykon? Jeśli jeszcze tego nie widzieliście, to zachęcam, warto zobaczyć. A ja wracam z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Już za chwilę będzie m.in. Sobel i Sanach. Cześć, jak się masz?
1: Reklama.
2: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.

Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: Ach, jaki to jest dobry numer. Jak on dobrze brzmi, choć lata mijają, to cały czas lubimy go słuchać. Krzysztof Kiliański i Kaja, Prócz Ciebie Nic. Zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 10. O 10 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Kwiat Jabłoni, ale będzie także Dżem.
1: Reklama.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Emanuela Kwaśniak. Lasowiacka tradycja w nowoczesnym wydaniu. W Obojnej szykuje się finał projektu Lasowiackie Serce. Będą pokazy tradycyjnych strojów i współczesnych stylizacji inspirowanych kulturą lasowiaków, wystawa prac powstałych podczas projektu oraz występ zespołu ludowego Cyganianki. Na zakończenie zaplanowano potańcówkę. Lasowiackie Serce w Obojnej już dziś od 16 do 20 przy remizie OSP.
0: Wybiła godzina 10, jest niedziela, Kinga Baryga, witam i zapraszam na wspólne spędzenie czasu i słuchanie najlepszych polskich hitów, bo takie będę wam na pewno grała.

0: SK2 Stalowa Wola.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Dżem i Wehikuł Czasu w Radio SK2. Ten numer już doskonale znacie, ale przyszedł czas na nowość. Nowość od Liwki. Poza tobą nic, miłego słuchania.

Dzisiaj 20 dzień września, ja sprawdziłam i dzisiaj obchodzimy bardzo ważne święto, szczególnie dla małżeństw, a najbardziej to dla żon. Dzisiaj dzień doceniania żony. Drodzy panowie, drodzy mężowie, do dzieła. Ja już za chwilę wrócę do was z pewnymi poradami i propozycjami, jak można ten dzień świętować.

0: Żeby nie być gołosłowną, ja przychodzę tutaj z jedną poradą, jak świętować ten dzień doceniania żony, jak tą żonę rzeczywiście docenić. I przyszedł mi do głowy pewien pomysł, jako że mamy godzinę jeszcze 10, dość wczesną, porę śniadaniową. No to co, drodzy panowie, może zrobicie śniadanie, do tego jakąś kawę? Ja byłabym zadowolona. Myślę, że wasze żony również będą, ale czekam też na wasze propozycje, co można, jak można z tymi żonami świętować. Dajcie znać, Messenger Radio SK2, tam zostawiajcie wiadomości. A ja gram dalej. Kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.

0: Lady Punky, na co komu dziś w Radiu SK2, a już teraz wracamy do tematu Dnia Doceniania Żony, bo wy tutaj przychodzicie z różnymi propozycjami i Mariusz napisał, że on swoją żonę Monikę zabiera dzisiaj na grzyby, bo moja żona bardzo to lubi, może się zrelaksować, odpocząć, a przy okazji nabić trochę kroków. No to ja życzę, żeby to grzybobranie było bardzo udane i gram dalej kolejne najlepsze polskie hity po godzinie 11.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: I po reklamie.
0: 11 wybiła, dzień doceniania żony. Takie święto dzisiaj mamy, więc pamiętajcie, żeby swoje żony doceniać. Kamil napisał, że on dzisiaj odpowiada za śniadanie, obiad i kolację. Chłopie, masz trochę roboty, ale jeśli żona zasłużyła, no to jak najbardziej warto. A ja gram Agnieszka Chylińska i Królowa Łez na dobry początek godziny 11. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

jeden z tych numerów, które można właśnie żonie zadedykować. Krzysztof Krawczyk i Bo jesteś ty. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A propos tego dnia doceniania żony, przyszła tutaj do nas kolejna propozycja. Wojtek napisał, że on dzisiaj postanowił zabrać dzieci i dać żonie odpocząć. Plan idealny, o ile grają w tle hity Radia SK2.

Ach, nie dość, że taki przystojny, to jeszcze taki utalentowany. Oskar Cyms i Bez końca, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Już teraz Ira i Dlaczego nic?

0: Dzisiaj dzień doceniania żony. Ja pytam was, jakie są wasze propozycje, ale tak patrząc na to, co proponuje nam dzisiaj playlista Radia SK2, no to kocham cię zdecydowanie można żonie powiedzieć. Chłopcy z Placu Broni, tak wam gramy w Radio SK2 już za chwilę. Po krótkiej przerwie wracam do was, a ze mną m.in. Daria Zawiałow, ale także Kombi.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 12. Już za chwilę kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Sylwia Grzyszczak z najnowszym numerem Mango. Oj, ten numer pachnie wakacjami.
1: Reklama.
2: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Inny nie znaczy gorszy i właśnie o tym opowie spektakl Dziób w Dziób, na który zaprasza strefa spotkań w Stalowej Woli. Teatr ad hoc sięgnie po teksty Maliny Przyślugi, poruszające tematy inności, odrzucenia, ale też wzajemnego wsparcia i uważności na drugiego człowieka. Po spektaklu będzie można wziąć udział także w warsztatach teatralnych. Propozycja skierowana jest do dzieci i młodzieży powyżej 13 roku życia. Spektakl już w środę 11:30 w strefie spotkań.
0: Jeśli macie dzisiaj taką leniwą niedzielę, jeszcze w piżamach, po śniadaniu, z kawusią w ręku, na kanapie, no to bardzo dobrze się składa, bo ja będę grała tak, że będziecie mogli się zrelaksować. Ale spokojnie, wiem, że są tutaj też tacy, którzy pracować dzisiaj muszą, więc im też dobrze zagram. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Niedziela, południe to jest ten moment, gdy w wielu polskich domach właśnie dogotowuje się pyszny rosół. No albo jakaś inna zupa. Właśnie, co macie dzisiaj na obiad? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Piszcie bądź nagrywajcie głosówki, a ja gram dalej kolejne najlepsze polskie hity, już teraz Three of Us i Szklany Sufit.

0: Najnowszy numer od Sanach. Cichosza, tak wam gramy w Radio SK2, a wy piszecie, co tam macie dzisiaj na obiad. Kaja napisała, że ona dzisiaj klasycznie. Mizeria, jeszcze ze swoich ogórków, do tego ziemniaczki i kotlet schabowy. Plan idealny, obiad idealny, więc życzymy smacznego i gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity. Już za chwilę Dawid Kwiatkowski i Kaja z numerem Proszę Tańcz.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
3: Ludzkie szczątki.
2: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.

0: Monika Brodka i ten, a w waszych kuchniach, w polskich kuchniach szykują się powoli polskie najlepsze obiady. Monika napisała, że dzisiaj u niej mielone, ale uwaga, u Darii na przykład dzisiaj kluski śląskie i do tego rolada. Bardzo dobre, zrobiłam się głodna, więc ja już uciekam zjeść obiad, ale zostawiam was w bardzo dobrych rękach. Kamil Kowalski przejmuje stery, ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: I po reklamie.
7: Ale zapach unosi się w całej kuchni, a przy stole niektórzy może już jedzą rosół, a inni dzwonią i pytają, na którą być na obiad, mamo? Na 13:00. No to delikatnie, możecie być spóźnieni, ale spokojnie, dokładka najlepszych polskich hitów już teraz na dzień dobry. Kasia Popowska, Margaret Jania Dąbrowska, Kowalski, witajcie.

ale nam się romantycznie zrobiło. Warius Manx, dziękujemy bardzo. Piosenka księżycowa. No to też taki klimacik. A propos dzisiejszego święta, bo mamy dzień doceniania żony w kalendarzu. Oczywiście żony trzeba doceniać. Żony doceniamy zawsze, nie tylko w rocznicę ślubu, ale dzisiaj zróbmy to również w wyjątkowy sposób. Powiedzmy po prostu swojej drugiej połówce: miałaś rację. No to jest piękne docenienie. Miałaś rację i nawet nie musimy wiedzieć w czym. A jeżeli nie masz żony, to też doceniaj. Doceniaj.

To jest spięcie gitar. Ich troje w SC2, a już za chwilę zmiana klimatu i też bohaterów będzie trzech. Ona jedna, ich dwóch. W tym jeden to mąż. Mąż Jolki, która na moment o tym zapomniała. Budka suflera w SC2.

0: Panowie spisali się na szóstkę. Kuba i Kuba. No, chłopaki to wasze miejsce w gorącej polskiej dwudziestce, ale wszystko może się zmienić. I to dzięki wam. No bo w końcu wszystko można ustawić. Znaczy, no, meczy się nie ustawia, ale jeżeli chodzi o listę, to wy to robicie i wy ją ustawiacie na sk2.pl Gorąca Polska Dwudziestka.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator.
3: Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu.
2: Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.

0: Fantazjerka Edyta Bartosiewicz w SC2 Mistrzyni Ściemy. A już za chwilę bez żadnej ściemy, tylko prawda. Najważniejsze newsy w SC2 punktualnie o 14.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Emanuela Kwaśniak. Młodzi ze Stołowej Woli i całego regionu mogą już rezerwować sobie miejsce na Podkarpackim Festiwalu Nauki i Innowacji. Trwa rejestracja na wydarzenie, podczas którego będzie można nie tylko zobaczyć nowe technologie, ale też samemu je przetestować podczas interaktywnych warsztatów, eksperymentów i pokazów. W programie znajdą się m.in. sztuczna inteligencja, robotyka i nowoczesne rozwiązania. Festiwal odbędzie się 7 i 8 października w Zencom Expo w Jasionce.
8: Jest 14. Paulina Chorpatowska, to są newsy Eski 2. Jedna osoba nie żyje, a cztery zostały ranne. To po wypadku pod Lesznem. Wczoraj wieczorem niedaleko Rdzyny zderzyły się dwa samochody, mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
9: Kierujący samochodem 19-letni mieszkaniec gminy Rdzyna prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku.
8: A dokładne okoliczności tragedii wyjaśniać będzie teraz policja i prokuratura. Cztery osoby zatrzymane po włamaniu do jubilera w Limanowej. Złodzieje ukradli biżuterię i pieniądze warte blisko 600 tysięcy złotych. Policja zatrzymała podejrzanych w Krakowie. Odzyskano kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. Mike Perkins w Bełchatowie. Brytyjski rysownik, znany z komiksów o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami.
10: Otrzymałam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
8: Podczas spotkania publiczność mogła zobaczyć artystę przy pracy.
0: Minuta po 14 to też jest taka pora, kiedy w dresie po mieszkaniu można jeszcze chodzić. To taki przecież niedzielny strój galowy. Przeciętny Kowalski, witam oficjalnie wszystkich elegancko ubranych w gumkę w pasie. Na dzień dobry, bajm i o tobie w SC2.

bardzo fajna piosenka. Sarsa, nie ma się co przejmować. W SC2 ten kawałek na pewno zostanie zapamiętany. Tak samo jak to, czego dokonali bohaterowie bez peleryny. Dwóch studentów, czytam, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, uratowało życie turyście w Tatrach. Michał i Bartosz opatrzyli turystę, spadł gościu z 20 metrów i zawisł dosłownie nad przepaścią. Chłopaki szybko podbiegli, opatrzyli go, no i poczekali razem jeszcze z nim na śmigłowiec Topru, a po całej akcji, słuchajcie, jakby nigdy nic, ruszyli dalej zdobyć rysy. No i to tego dnia zdobyli, ale nie tylko szczyt, również szacuneczek.

ST2 liczy się to, co masz ty, i Dawid Podsiadło ma garnki. A to słychać. Ewidentnie w tym numerze to słychać. Obiad był pewnie tak dobry, że o, tutaj aż z radości gra na tych garach. A w tym muzycznym garnku już teraz zamiesza Marisa i jej nowość. Będzie pięknie.

0: Ryszard Rynkowski w SC2 i marzenia, które cały czas śpią, ale swoje marzenie o pięknym mieszkaniu budzi to skutecznie Michał Szpak, który tutaj paparazzi go złapali, jak oglądał drogie meble. No to sobie Michał Szpak ekskluzywne gniazdko wije.
1: Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: I po reklamie.

0: Sarah James w SC2 w polskim hicie z delikatnymi angielskimi wstaweczkami Somebody Waiting For You. Jeżeli ktoś na was czeka, bo byliście umówieni na 15, no to się pospieszcie, bo już za chwilę 15 w SC2 i najważniejsze newsy też.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR. Zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto. Naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
1: I po reklamie.
7: Jest 15, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. NATO gotowe na ewentualną eskalację Rosji. Sojusz ma przygotowane wojska, uzbrojenie i plany działania. Dotyczą one różnych scenariuszy zagrożeń na wschodniej flance. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
8: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił.
7: 56-latek z powiatu przemyskiego zatrzymany. To po groźbach wobec premiera w internecie. Mężczyzna miał zamieścić w sieci film z groźbami. Sprawą zajmuje się teraz prokuratura, a za groźby karalne mężczyźnie może grozić nawet do 3 lat więzienia. 33. edycja Invest in Szczecin Open za nami. Przez tydzień w Szczecinie nie brakowało tenisowych emocji. A jak turniej oceniają kibice?
9: Bardzo nam się podoba.
10: Cała trybuna wypełniona, także to pokazuje właśnie, że chyba nasz turniej ATP góruje w Polsce.
7: A patronem turnieju było Radio SK.
0: Mamy minutę po 15 i to jest dobra pora, żeby złapać za telefon i zadzwonić do Filipa albo do Franciszka. A no, dzisiaj się panowie imieninują, więc życzymy wam wszystkiego tego, co w głowie tylko macie najlepszego. W SC2 dla was i dla wszystkich najlepsze polskie hity na ten weekend. Antek Smykiewicz z Zalia, Daria Zawiałow na Dzień Dobry ze Złamanym Serduchem. Kowalski, witajcie. Najlepsze.

Tak właśnie wygląda miasto nocą według Demonów SC2, a teraz studentom będzie w nocy ciężko wyskoczyć na miasto. Wyskoczył mi tutaj portfel studenta, taki najnowszy raport, a w nim ile kosztuje przetrwanie na studiach. No i kwota wbija, kochani, w fotel. Studenci w Polsce wydają na utrzymanie ponad 4000 zł miesięcznie. I te cztery kafle idą na mieszkanie, jedzenie i czesne. Wow, dobrze, że moje dzieci jeszcze są małe i chodzą na razie do szkoły, ale... Już jestem przerażony, jak sobie pomyślę, co mnie czeka.

Zachórski ma niezłą kondycję, tak cały czas iść za słońcem. W SC2 teraz na horyzoncie 1980 rok, bo to był czas, w którym Grażyna Łobaszewska uczyła nas pogody i miała na to czas, a dokładnie 4 minuty i 25 sekund. I tak go wykorzystała.

0: BRO wychowany w Polsce i na polskich hitach, a takie tylko gramy w SC2. A takich rzeczy to ja w Polsce nie widziałem. Jennifer Lopez, słynna J-Lo, pokazała swój nowy dom. Ma łazienkę na balkonie. No i świetnie, zaoszczędzi będzie się kąpać w deszczówce.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polfa. SA.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: I po reklamie.

0: to jest właśnie to tempo, które ucieka przed czarno-białym scenariuszem, jak wraca się do domu jak najszybciej, żeby tylko zdążyć przed innymi sąsiadami i jeszcze tam mieć to wolne miejsce postojowe na osiedlu. Kombi w SC2 przed godziną 16, o której punktualnie. Tylko sprawdzone newsy.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Emanuela Kwaśniak. Macie 90 sekund, dobry pomysł i ekipę, z którą potraficie nagrać ciekawą rolkę. To wyzwanie właśnie dla Was. Uczniowie szkół ponadpodstawowych ze Stalowej Woli Niska i całego regionu wciąż mogą dołączyć do ogólnopolskiego konkursu Z rolu i zdrowie – siła wyboru. Zadanie to stworzenie krótkiego filmu o wpływie nikotyny na zdrowie i świadomych wyborach. Pracę można przesłać do 20 października, szczegóły na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
15: Jest 16:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Będzie wniosek o tymczasowy areszt dla złodziei, którzy okradli jubilera w Limanowej. Sprawcy wpadli już w ręce policji. Ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. Do włamania doszło w piątek w galerii handlowej. A o szczegółach z Krakowa już teraz Michał Henkel.
16: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Zatrzymań dokonano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. W trakcie zatrzymania podejrzani wyrzucili przez okno pakunki. Jak się okazało, znajdowały się w nich narkotyki.
15: A teraz śledczy ustalają, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby. W Szczecinie w zajezdni spaliły się dwa autobusy. Z ogniem walczyły cztery zastępy. Nikt nie został poszkodowany, a przyczyny pożaru nie są na razie znane. Zielona Góra chce mieć swoją aleję gwiazd. Pomysł pojawił się przy okazji przebudowy miejskiego deptaka. Miejsce ma upamiętniać znane osoby związane z Zieloną Górą.
0: Zostaw, ja to później pozmywam. Jeżeli takie hasło padło u Was w domu, to później może oznaczać nawet i poniedziałek. Ale spokojnie, mam takie hity, przy których to talerze same będą wskakiwać do zmywarki, a nie w środę czy w czwartek. Ten numer już za chwilę od wideo w SC2. Kowalski, witajcie.

powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Ale kawusia smakuje przy takich numerach, co? Margaret i Dawid Kwiatkowski, a do tego jeszcze jakieś ciacho może. Sezon na śliwki jest w pełni. Tutaj w gazecie nawet znalazłem przepis na ciasto. Fioletowa słodycz się nazywa, kruche ze śliwką i z bezą. Ale jak patrzę na te wszystkie składniki, to muszę wam powiedzieć, że no to nie jest pestka.
1: Mess Lieber, Astatolik, Seliner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę ciebie, proszę ciebie.

Baranowski śpiewa, że nie chce więcej, a ja mam dla was więcej. W SC2 tylko polskich hitów i to nawet takich z górnej półeczki, na którą teraz zaglądam. W minionym tygodniu na taką właśnie półkę trafił najnowszy album Artura Rojka Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To tytuł zresztą wymyślony przez jego małego synka. Piękny jest. I jak również piękny jest ten numer, który znajdziecie na tym albumie. Mirafiori w SC2.

0: Niedziela, tryb, obroty wolniejsze, bajm, dwa serca i dwa smutki. Smutni są Rzymianie, albo raczej wściekli, i to na turystyczny hit, bo wkurza ich to, że coraz więcej wózków elektrycznych, czyli tak zwanych maleksów, jeździ z turystami po Rzymie. Jest ich coraz więcej, no ale nie ma się co dziwić, bo przecież wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
1: Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz? Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
12: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: To będzie ostatnia reklama. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
17: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
18: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
19: I po reklamie.

0: Czerwony kapturek, kopciuszek, śpiąca królewna, bo ja sobie wypisałem. Jaś i Małgosia. Trzymałe świnki, brzydkie kaczątko, królowa śniegu, kot w butach czy roszpunka, proszę państwa. Jest tyle bajek, ale ta do snu to tylko śpiąca królewna. Sanach w SC2 przed godziną 17, za chwilę też najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: O! To Skoda Epiq. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
1: I po reklamie.
19: Jest 17. Paulina Chorbatowska, zapraszam na News Eski 2. Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc. Odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy wczoraj uciekli z placówki w Bytomiu, mówi Paulina Gnietko z bytomskiej policji.
20: Bytomscy policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta, w mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
19: Na razie nie wiadomo, dlaczego chłopcy opuścili placówkę. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Do jutra internauci mogą głosować zagłosować na jego motyw. Jeśli wygra Kultura Europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
0: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie.
21: I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
19: A głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Przed nami hit Ekstraklasy w Białymstoku. Już za pół godziny Jagiellonia podejmie u siebie Legię Warszawa. To jedno z najciekawszych spotkań tej kolejki.
22: No tak, 17, ale to nie oznacza, że jest koniec weekendu, kochani. Jeszcze niedziela przecież żyje, obiadek tam delikatnie się trawi, a poniedziałek niech zna swoje miejsce. Tak jak na swoim miejscu już są powrzucane Goja, Oskar Cyms, Ewa Farna czy Marisa w tej godzinie w SC2. Tylko najlepsze polskie hity.

gitary z prądem, czyli elektryczne gitary w Radiu SK, dwa i dzieciaki, które o tej porze, jutro to pewnie ze szkoły wybiegną. Ale za to, kogo gościła i kto przybiegł do ogrodu pani Elżbiety z Lublina, która pochwaliła się zdjęciem, jak na jej działce są łosie. No to najwidoczniej działka pani Elżbiety przyciąga rogaty.

Mrozów ST2, no i facet ma rację, bo nie mamy nic do stracenia. Żyje się raz, czas wziąć los we własne ręce, no i poprosić ją do tańca, bo kto wie, może to jej jedyne marzenie. Anny Jantar w wehikule czasów ST2.

0: Wiktoria Kida i rozdział Co mi tam z jej Księgi Żywiołów. A żywiołowo lubimy spędzać wakacje. Tatrzański Park Narodowy zanotował, że tylko w lipcu i w sierpniu w góry weszło aż 2 miliony osób. Najwyraźniej nad morzem nie było już gdzie rozłożyć parawanu.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: I po reklamie.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: Nawet tutaj lecą najlepsze polskie hiciory. Siódme niebo nienawiści od Lady Punk, West 2. W kalendarzu jeszcze zauważyłem, że mamy ogólnopolski dzień przedszkolaka dzisiaj. Akurat jest niedziela, przedszkola są zamknięte, ale jutro poniedziałek i będzie w domu więcej spokoju.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
4: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
14: I po reklamie.
15: Jest 18. Paulina Chorwatowska, zapraszam na News Eski 2. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na S7 w okolicach Mławy. Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Możliwe są burze i silny wiatr. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla Trójmiasta. Porywy na wybrzeżu mogą sięgać 80 km na godzinę. Możliwe są też intensywne opady deszczu i grad. Ostrzeżenie przed burzami wydano także dla województw lubelskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Hiszpańska klątwa przerwana w Szczecinie. Nicolas Sanchez Izquierdo wygrał 33. edycję Invest in Szczecin Open. Hiszpan po 3-godzinnym meczu pokonał Brazylijczyka Thiago Monteiro.
16: So tough.
17: To był ciężki mecz. Jestem bardzo zmęczony. Myślę, że mój rywal zaczął naprawdę dobrze, ale potem ja wprowadziłem kilka drobnych zmian i na koniec to był niewiarygodny rollercoaster.
15: Mówił po meczu zwycięzca. Izquierdo jest pierwszym Hiszpanem, który wygrał szczecińskiego challengera.

0: Reklama.
1: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
2: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
6: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu Ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten Twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
0: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Od 1 września w szkołach podstawowych i przedszkolach, także na Podkarpaciu, obowiązuje zakaz korzystania z telefonów. O tym, jak ta zmiana może wpłynąć na uczniów, a także o wpływie korzystania z telefonów na sen, sposób jedzenia i relacje przy rodzinnym stole, rozmawiałam z dr Urszulą Bindugą, wykładowczynią Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Od 1 września w szkołach na Podkarpaciu i nie tylko zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące zakazu korzystania z telefonów komórkowych w podstawówkach i przedszkolach. Czy Pani zdaniem to jest dobry kierunek?
2: Tak, uważam, że to krok w dobrym kierunku, ale pod warunkiem, że przepisy będą rozsądnie wdrażane. Rzeczywiście od 1 września funkcjonuje ustawowy zakaz korzystania z telefonów. Wyjątki oczywiście tutaj, które zostały wdrożone w tym zakazie, są bardzo ważne z uwagi na to, że z telefonów dzieci będą mogły korzystać w celach zdrowotnych, w celach bezpieczeństwa, w sytuacjach zagrożenia życia, czy w jakichś sytuacjach wyjątkowych za zgodą nauczyciela, czy też dyrekcji. I co ważne też z punktu widzenia mojego jako nauczyciela, że te telefony będą mogły być używane w celach edukacyjnych, bo wyobraźmy sobie chociażby sytuację podręczników, które zawierają treści elektroniczne w postaci kodów QR, więc w tym momencie brak telefonu do rozszerzenia tej wiedzy byłby pewnym utrudnieniem. Natomiast ogólnie rzecz biorąc uważam to za dobry pomysł i przemawiają tutaj też argumenty wynikające typowo z badań naukowych, dlatego że mocne słowo, ale odsunięcie dziecka od telefonu w takim wymiarze szkolnym przede wszystkim sprawi, że będzie się on lepiej

0: między dziećmi, między rówieśnikami, gdzie zamiast spędzać przerwy, powiedzmy kolokwialnie, z nosem w telefonie, uczniowie będą mieli szansę znów porozmawiać częściej ze sobą na przerwach albo chociażby iść na boisko i uskutecznić jakąś aktywność ruchową. Miejmy nadzieję, że w tym kierunku to pójdzie. I jeszcze jedna rzecz, która jest ważna, myślę, że dla wszystkich, to to, że spodziewamy się mniejszej cyberprzemocy i sytuacji nagrywania rówieśników na terenie szkoły. A co za tym idzie, zdrowszych nawyków cyfrowych? No bo tutaj coraz więcej o tym mówimy, ale powinniśmy to nazwać i opisać, czym są te zdrowsze nawyki cyfrowe. Paradoksalnie szkoła dzięki takiej regulacji powinna stać się miejscem odpoczynku od ciągłych powiadomień i mediów społecznościowych, którymi jesteśmy atakowani z każdej strony. Dodam jeszcze, że moim zdaniem największym błędem byłby całkowity zakaz technologii, ale zakaz swobodnego korzystania ze smartfonów podczas pobytu w szkole wydaje się rozsądnym kompromisem. Telefon powinien być narzędziem, a nie czymś, co dominuje życie szkolne.
1: To samo pytanie dotyczące zakazu używania telefonu w szkołach zadaliśmy także uczniom ze Stalowej Woli i ich rodzicom. Cześć, co myślisz o tym zakazie korzystania z telefonu w szkole? Czy to dobrze?
2: Mi się podoba. No bo muszę pogadać, a nie nikt nie będzie się w telefonach. Jakoś tak będzie lepiej, a nie, że tylko w telefonach wszyscy siedzą.
1: A co pan o tym sądzi właśnie jako rodzic?
3: Ja nie widzę w tym żadnego problemu. Dzieci w szkole powinny nawiązywać kontakty, rozmawiać ze sobą na korytarzu. Niekoniecznie muszą patrzeć się w ekrany, więc zdecydowanie popieram tą zmianę.
1: Cześć, co myślisz o tym zakazie korzystania z telefonu w szkole? Fajnie czy nie fajnie?
4: Nie fajnie, bo po lekcjach czasami rozmawiam z mamą i potrzebuję telefonu.
1: A pani jako mama i nauczyciel, co o tym myśli?
5: Z jednej strony dobrze, bo dzieciaki teraz robią sobie jakieś złośliwe zdjęcia, filmiki, gdzieś to lata w eterze, w internecie. Ale z drugiej strony, no jako mama dojeżdżającej autobusem córki, wolałabym mieć z nią kontakt.
1: To z jakich właśnie elementów powinna się składać ta zdrowa relacja z technologią, według pani?
0: Mówimy tutaj, rozmawiamy tutaj w kategoriach tak zwanego dobrostanu cyfrowego. To jest oczywiście pewna teoria, definicja, której nie będę tutaj przytaczać. Ważne jest zrozumienie tego zjawiska. Taki dobrostan cyfrowy to przede wszystkim takie świadome i zrównoważone korzystanie z technologii cyfrowych, które przede wszystkim pomagają nam w relacjach, pomagają nam w nauce, pomagają nam w rozwijaniu własnego hobby, a nie sprawiają, że jest to w jakiś sposób odbierane nam w życiu rzeczywistym. I tak jak podkreśliłam wcześniej, nie chodzi o całkowitą rezygnację z urządzeń, lecz o pewne zachowanie równowagi między światem cyfrowym a rzeczywistością. I tutaj warto byłoby podkreślić kilka takich elementów. Świadome korzystanie z urządzeń, czyli używanie telefonu, czy też komputera, laptopa, tabletu, czegokolwiek, co posłuży nam do pracy, wtedy, kiedy jest to potrzebne, a nie wtedy, kiedy sięgamy po to urządzenie z nudy albo z przyzwyczajenia, bo takich sytuacji jest coraz więcej. Ta równowaga między światem cyfrowym a światem online nie powinna się odbywać kosztem naszego naturalnego stylu życia, kosztem snu, kosztem spędzenia czasu no właśnie na naszych hobby, czy na spotkaniach z naszymi przyjaciółmi, na kontaktach z bliskimi. Powinniśmy znaleźć tą równowagę na tyle, żeby nie przenosić całego naszego życia w świat cyfrowy. I jeszcze co warto by było dodać, to moim zdaniem taki balans, który będzie nam towarzyszył w utrzymaniu zdrowia psychicznego, ponieważ nadmierne korzystanie z telefonów albo z innych źródeł informacji elektronicznych buduje u nas ogromną presję porównywania. I nawet jeśli o tym na co dzień nie myślimy, to jednak wzbudza to duży potencjał emocjonalny, z którym na co dzień przychodzi nam się mierzyć, bo mamy wrażenie, że gdzieś na tej skali nie dorównujemy, nie doskakujemy do tego, co widzimy w mediach społecznościowych. I nie zawsze jest to prawdą, dlatego że pamiętajmy, że to, co pokazuje świat cyfrowy, jest w jakiś sposób też pewną obróbką, czyli to, co chcemy pokazać. I nawet jeśli ktoś chce pokazać prawdziwą twarz, to i tak patrzy na jakość zdjęcia, które wrzuca, więc
1: to jest tylko taki wycinek.
0: Absolutnie tak, absolutnie tak. I brak uczestniczenia w realnym życiu paradoksalnie sprawia, że czujemy się przeogromnie samotni. Mamy kilkaset znajomych na mediach społecznościowych, jednocześnie zdarzają się sytuacje, że nie mamy do kogo zadzwonić, żeby z kimś iść do kina. Więc coś tu nie, czasami nie zagrało w dobrym kierunku. Myślę, że mówiąc o takim dobrostanie cyfrowym, warto też podkreślić kulturę komunikacji, szacunek wobec innych użytkowników, przeciwdziałanie cyberprzemocy i odpowiedzialność za publikowane treści. Zauważmy, że z jednej strony otrzymaliśmy ustawę, która chroni nasze dane osobowe, ustawę RODO, a z drugiej strony nie mamy jeszcze w pełnej świadomości zarówno dzieci, jak i dorośli, bo nie chciałabym tutaj podkreślać tylko, że dzieci nie potrafią tego właściwie użyć, ale dorośli również. Wrzucamy do sieci wszystko bez krytycznego myślenia, co się może z tymi informacjami stać. Począwszy od fotografii, poprzez dane wrażliwe. Dzieje się to głównie z pomocą urządzeń sztucznej inteligencji, która pomaga nam pewne rzeczy usystematyzować, ale myślmy troszkę bardziej długofalowo. Gdzie i kto będzie mógł z tego skorzystać?
6: Jakie informacje właśnie o nas pozyskać, nie?
0: Tak.
6: Jak je wykorzystać później?
0: I jak je wykorzystać później? Przerażającym jest chociażby to, że w rozmowie bezpośredniej kiedyś ze znajomym usłyszałam, że super, mamy teraz narzędzia, bo rozległe tabele możemy sobie dowolnie konwertować poprzez czata GPT. Ja mówię, ale co masz na myśli? I on mówi, no wiesz, ułoży wszystko, imię i nazwisko, PESEL-e i to już było zastanawiające, dlaczego tak bezkrytycznie podchodzimy do sytuacji wycieku danych osobowych. I jesteśmy na wielu szkoleniach, a jednocześnie przychodzi moment, kiedy szybko potrzebujemy pomocy ze strony takich narzędzi i wtedy zapominamy o logicznym myśleniu. Dlatego dobrostan cyfrowy można podsumować jednym zdaniem. To sytuacja, w której człowiek kontroluje technologię, a nie technologia kontroluje człowieka.
6: Czyli tutaj mówiliśmy sobie o takich zagrożeniach płynących właśnie z nadmiernego korzystania z internetu i ze sztucznej inteligencji, ale wiem też, że właśnie korzystanie z telefonu może wpływać także na nasze zdrowie bezpośrednio. W jaki sposób właśnie korzystanie z telefonu, czy to z komputera, może wpływać na przykład na nasz sen? No bo wielu z nas, leżąc jeszcze właśnie w łóżku, przegląda ten internet i media społecznościowe.
0: Bardzo dziękuję za to trafne pytanie. Rzeczywiście korzystanie z telefonu tuż przed snem może znacząco pogarszać jego jakość. Albo tuż po.
6: Pierwsze, co robimy, to tak. Zerkamy w telefon.
0: Tak, zamiast zobaczyć słońce za oknem, idziemy do telefonu i sprawdzamy wiadomości, które wyskoczyły, albo powiadomienia. I w tym momencie w zasadzie mogę się przyznać do sytuacji, która wydarzyła się całkiem niedawno, moja osobista. Staram się trzymać telefon z wyciszonym dźwiękiem, bądź też w trybie samolotowym. Staram się go nie trzymać w sypialni. Jednakowoż wstając rano, rzeczywiście pierwsze, co zrobiłam, odczytałam wiadomość na Messengerze i pierwsza moja reakcja, zupełnie nienaturalna, była z przeprosinami do koleżanki, że tak późno odpowiadam, a popatrzyłam na zegarek i była godzina 6:30. Więc już wzbudził się we mnie jakiś efekt wyrzutów sumienia, że nie jestem w trybie ciągłego kontaktu, gdzie, no umówmy się, o 6:30 dużo ludzi jeszcze ma prawo spać i odpoczywać. A ja zaczęłam przepraszać za to, że nie odpisałam w trybie rzeczywistym na wiadomość. I sama się złapałam na tym, że faktycznie można wpaść w te kleszcze, nawet mając świadomość zagrożeń. Dlatego jest kilka istotnych rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę, biorąc ten telefon do łóżka, nawet czytając e-booki, które są niewątpliwym udogodnieniem w czytaniu literatury, dlatego że mamy tam bardzo szeroką bibliotekę. Ale z drugiej strony ta książka elektroniczna nie wyciszy nas tak przed snem, jak książka chociażby w postaci papierowej albo inne formy spędzenia relaksu i wyciszenia, jak chociażby słuchanie relaksującej muzyki, ale każdy musi sobie wybrać tą formę odpowiednią dla siebie. Pamiętajmy o tym niebieskim świetle, które jest emitowane przez ekrany, które hamuje wydzielanie bardzo ważnego hormonu w naszym mózgu, jakim jest melatonina. No i w efekcie później organizm otrzymuje sygnał, że zbyt późno sygnał, że czas na sen, budzimy się rano niezregenerowani, niewypoczęci, rozdrażnieni i szczególnie widać to u dzieci, które naprawdę są nadpobudliwe w momencie, kiedy nie osiągają tego progu regularnego wypoczynku. To, co kiedyś też przeczytałam w jednej z gazet, niestety nie pamiętam której, natomiast zjawisko, które już ma swoją nazwę, doom scrolling, czyli uzależnienie od scrollowania niekoniecznie w jakimś konkretnym celu.
6: Takiego bezmyślnego po prostu.
0: Tak. Uruchomienie mediów społecznościowych po to, żeby przeglądać kolejne wyskakujące informacje, które nawet nie mają ze sobą jakiegoś spójnego kontekstu, tylko po to, żeby podwyższyć sobie poziom dopaminy, która z nami później funkcjonuje, oczywiście na krótko, ale jesteśmy w jakimś stanie takiej iluzji, takiego pobudzenia. Niektórzy bardzo to potrzebują i mówi się o nowym rodzaju uzależnienia w tym kontekście. Eksperci mówią tutaj o takim, powiedzmy, zdrowym czasie odłożenia tego telefonu przed snem od 30 do 60 minut. Ja uważam, że nawet 2 godziny nie zrobiłoby nam krzywdy, a wręcz pozytywny efekt. I rzeczywiście, jak budzimy się rano, popatrzmy przez okno na światło dzienne, pooddychajmy trochę świeżym powietrzem, jeśli mamy tą przestrzeń pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, jeśli nie spieszymy się do pracy na godzinę 6 czy 7 rano. I druga rzecz jest taka, że traktujmy ten świat cyfrowy jako element, no właśnie, ułatwienia, a nie odbierania nam rzeczywistej sytuacji, w której
6: żyjemy. Jako taki dodatkowy po prostu.
0: Tak, zdecydowanie tak, a nie zamiast.
6: Coraz częściej telefon jest też takim naszym towarzyszem podczas jedzenia. Dlaczego to nie jest dobre połączenie?
0: To nie jest dobre połączenie, owszem, i to jest bardzo ciekawe zjawisko, dlatego że brak odpowiedniej ilości snu ma bezpośredni wpływ na nasz apetyt. Kiedy śpimy krótko, dochodzi do zaburzenia działania hormonów regulujących uczucie głodu i sytości. Wzrasta poziom greliny, która pobudza apetyt, a jednocześnie spada poziom leptyny, która jest odpowiedzialna za uczucie sytości. W efekcie następnego dnia częściej odczuwamy głód, mamy większą ochotę na wysokokaloryczne przekąski, fast foody, słodycze. Dodatkowo wieczorne korzystanie z telefonu sprzyja podjadaniu, bo im później położymy się spać, tym mamy większą ochotę na przekąski, których byśmy nie zjedli, bo tak naprawdę nie wynika to z głodu fizjologicznego, tylko najczęściej jest to głód emocjonalny, dyktujący nam potrzebę zjedzenia dodatkowego, nawet nie posiłku, tylko właśnie wysokokalorycznej przekąski. I jest to tak zwane jedzenie automatyczne. W szerszej perspektywie ma to naprawdę przeogromne znaczenie, dlatego że regularny niedobór snu może zwiększać ryzyko nadwagi, ryzyko otyłości, zaburzeń metabolicznych, takich jak chociażby już w kręgu chorób cywilizacyjnych insulinooporność czy cukrzyca typu drugiego. Dlatego dbanie o higienę snu to nie tylko kwestia lepszego samopoczucia, ale również ważny element profilaktyki. I tutaj takie moje też osobiste spostrzeżenia po rozmowach z rodzicami małych dzieci. Jestem absolutną przeciwniczką włączania telefonu dzieciom przede wszystkim do 2. roku życia, kiedy ten mózg się jeszcze bardzo mocno kształtuje, w momencie podawania posiłków. Czasami słyszałam takie argumenty, że dziecko nie zje posiłku, dopóki nie włączymy mu filmu albo bajki, albo piosenki chociażby na YouTubie. I teraz zawsze staram się to jak najbardziej obrazowo wytłumaczyć rodzicom, że to nie jest kwestia tego, że dziecko jeden posiłek świadomie i że on mu smakuje, że on chętnie do niego wróci, tylko to jest jedzenie automatyczne na autopilocie z wyłączeniem praktycznie wszystkich zmysłów. Dziecko zje wtedy na pewno więcej. Jest w stanie zjeść nawet potrawy, które mu nie smakują, ponieważ wyłączamy najważniejsze receptory, bo trawienie pokarmu zaczyna się w mózgu, mimo że fizjologia wskazuje nam na to, że trawienie to jest przede wszystkim przewód pokarmowy, ale należy traktować to holistycznie. Jedzenie zaczyna się w mózgu, tam gdzie już o jedzeniu myślimy, gdzie go smakujemy, gdzie czujemy jego zapach, gdzie czujemy jego dotyk, gdzie wiemy, że rozpoczyna się ten proces, bo jest to bardzo mocno związane z chociażby z enzymami trawiennymi. W momencie, kiedy czuję zapach pożywienia, w ustach wydziela się enzym nazywany amylazą ślinową, która rozpoczyna proces trawienia. W momencie, kiedy jem, oglądając, scrollując, albo słuchając jakiejś muzyki z obrazami, jem szybciej, połykam większe kawałki, które z kolei później w soku żołądkowym mają mniejszą możliwość trawienną.
6: Czyli mamy mniejszą po prostu kontrolę nad tym, co jemy.
0: Absolutnie tak. My jemy totalnie nieświadomie. To jest jedzenie automatyczne. To jest jedzenie, z którego sobie nie zdajemy sprawy. Po prostu.
6: Skojarzyło mi się to w sumie z takimi zakupami przez internet. W sensie, że trudniej jest nam wydać takie prawdziwe pieniądze, takie fizyczne pieniądze, taki bilon na przykład, czy gotówkę, a takie zakupy przez internet to jest po prostu jedno kliknięcie w smartfona i coś już po prostu do nas idzie, nie?
0: Absolutnie tak. Bardzo dobre porównanie i kiedyś pozwoliłam sobie na takie doświadczenie, może zbyt mocno brzmi, ale taki eksperyment ze studentami, ponieważ wiele osób mówi mi, że ma problem z odstawieniem chipsów albo z jedzeniem takiej ilości chipsów, jaką pochłania za jednym razem. I zazwyczaj okazywało się w tych rozmowach, że to jedzenie chipsów odbywa się właśnie przed ekranem telewizora podczas czytania wiadomości w komórce, to nie odbywa się na spotkaniu ze znajomymi w gronie towarzyskim i podczas rozmów, chociaż też, ale zazwyczaj towarzyszą temu właśnie akcenty elektroniczne. I pokazałam im, w jaki sposób można potraktować te chipsy w momencie, kiedy skupimy na nich uwagę, nawet o podłożu takim mindfulness, kiedy rzeczywiście, wiem, że jest to nienaturalne, to co teraz powiem, ale jeśli tego chipsa powąchamy, zatrzymamy go dłużej w ustach, poczujemy rzeczywiście jego wyraźny smak ostrych albo w ogóle przypraw, których jest tam bardzo dużo, to gwarantuję, że zjemy ich znacznie mniej, one przestaną nam smakować dużo szybciej i dzięki temu też nauczymy się rozpoznawać naturalnych smaków, a nie tych, które pochłaniamy dzięki wzmacniaczom smaku. Warto tutaj też przytoczyć taki przykład, o którym chyba na co dzień nie myślimy, bo spójrzmy chociażby na sale kinowe. Zanim pójdziemy do kina, to gros osób, które przyszły obejrzeć film, kupuje przekąski. Czy to są nachosy, czy to jest popcorn. I doświadczenie pokazuje, że gdybyśmy ten sam popcorn wielkości chociażby średniej porcji, gdzie jest tam ponad 4,2 litra popcornu, więc naprawdę duża porcja, gdybyśmy przenieśli go do domu i zjedli go w innym otoczeniu niż cyfrowym, prawdopodobnie...
5: Światła.
0: O, właśnie. I w pełnym świetle prawdopodobnie nie chcielibyśmy go konsumować w takiej ilości. Natomiast wchodząc z tym, dajmy na to średnim popcornem, które jeszcze ze względów marketingowych bardziej się opłaca, jak mówią klienci, albo nawet duży, jesteśmy w stanie pochłonąć tą ilość, a wychodząc z kina zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy absolutnie przejedzeni. I to nie jest kwestia tylko ilości, to jest kwestia też jakości tego jedzenia, które spożywamy przy obrazach, które pochłaniamy w kinie, bo popcorn dużej porcji ma około 14 łyżeczek cukru. Popcorn karmelowy, oczywiście mówię o tych słodkich. Czy gdybyśmy chcieli to samo powtórzyć w domu, dalibyśmy radę zjeść 14 łyżeczek cukru w jakiejś potrawie? Myślę, że byłoby to dużo bardziej problematyczne.
5: A gdybyśmy chcieli go zjeść po prostu tak, po prostu z cukierniczki, to...
0: Nie.
5: To mogłoby się źle skończyć.
0: Absolutnie tak.
5: Czyli tutaj mówiłyśmy sobie o takim, no powiedzmy w cudzysłowie, jedzeniu w samotności. A czy w takim razie, jedząc na przykład obiad w gronie rodziny, również powinniśmy odłożyć ten telefon?
0: Tak.
5: Dlaczego w takim razie?
0: Zdecydowanie tak, dlatego że odkładanie telefonu podczas wspólnych posiłków ma znaczenie nie tylko dla zdrowia, indywidualnie dla nas, ale również dla jakości naszych relacji. Uważam, że to jest bardzo ważny aspekt. Nie każdy przy stole powinien, może inaczej, właśnie każdy, kto siada do stołu, powinien skupiać swoją uwagę przede wszystkim na kontakcie z drugim człowiekiem, na rozmowie, na wymianie doświadczeń, na budowaniu, możliwości budowania bliskości, a nie skupiać swoją uwagę na ekranie, bo tak naprawdę jesteśmy obok siebie, a nie z sobą. I druga sprawa jest super istotnie ważna dla dzieci, że wspólne jedzenie bez telefonów jest elementem uczenia się komunikacji, słuchania innych, budowania więzi rodzinnych, czyli takie typowe umiejętności miękkie, których w telefonie trudno byłoby nam wykształcić.
5: No i też chyba to jest taki element, który powinni zastosować rodzice, bo w ten sposób dają po prostu przykład swoim dzieciom, że bez tego telefonu można normalnie rozmawiać.
0: Bardzo dziękuję, że rozmawiamy w tych kategoriach, dlatego że jestem rzeczywiście przekonana, że jesteśmy kompasami zachowań dla naszych dzieci. Rodzice mają być przykładem właściwych relacji zarówno z jedzeniem, jak i z technologią cyfrową, jak i każdych innych, ponieważ dzieci są świetnymi obserwatorami i będą te schematy powielać. Od nas zależy, w jaki sposób my mamy świadomość naszych błędów i co chcemy z nimi zrobić, bo oczywiście nikt nie jest doskonały i dorośli też zachowują się irracjonalnie, ale jeśli potrafią przyznać się do pewnych błędów, nieścisłości i porozmawiać o tym z dzieckiem, to mamy konkret, a nie jakiś dysonans pomiędzy naszymi nieprawidłowymi zachowaniami, a wygórowanymi oczekiwaniami wobec naszych dzieci.
5: Czyli tutaj takim skutkiem korzystania właśnie z tego telefonu podczas wspólnych posiłków chyba jest taki problem z nawiązaniem takiej bliższej więzi. Wcześniej też mówiłyśmy o tym, że sięgamy po jedzenia i też po słodycze tak troszkę bezmyślnie, a to niesie za sobą takie zagrożenie nadwagą i otyłością, a też patrząc na to,
6: patrząc po prostu na ludzi na ulicach, właśnie coraz więcej jest takich osób, które widać, że mają problem w tym takim prowadzeniem takiej zbilansowanej diety, trzymaniem się takiej zbilansowanej diety.
0: Tak, i jeszcze w zasadzie trochę nawiążę do pewnego paradoksu, który teraz przyszedł mi do głowy i fajnie to odzwierciedla, dlatego że rozmawiamy tutaj, że mamy problem ze sprowadzeniem zbilansowanej diety, a łącząc to z technologiami, to proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że mamy telefony, mamy smartwatche, w których mamy różnego rodzaju aplikacje, które pomagają nam bilansować kaloryczność posiłków. Jednocześnie mamy w telefonie aplikacje, które pomagają nam z pomocą wirtualnego asystenta czy też trenera personalnego ćwiczyć, a jednocześnie nadal nasze wybory są bardzo, bardzo kiepskie, niespersonalizowane i idziemy właśnie w kierunku otyłości czy też nadwagi i dotyczy to naprawdę małych dzieci. I dlaczego to jest ważne, że rozmawiamy tutaj na tym szczeblu podstawowym małych dzieci? Dlatego, że obalmy w końcu mit, że dziecko najedzone to dziecko szczęśliwe. Jak rozumiemy słowo najedzone? Przede wszystkim powinniśmy na to patrzeć jakościowo. Nie dziecko przejedzone, które ma dostęp do absolutnie wszystkiego w nadmiarze, które boryka się z problemami okołozdrowotnymi do tego przypisanymi. To nie jest prawdą, że dziecko, które ma codziennie możliwość zjedzenia 3 lodów, czy hamburgera co drugi dzień jest szczęśliwsze, bo konsekwencje będzie odczuwać w życiu dorosłym. Wyniki tych badań mówią, że dziecko, które w 13 roku życia, do 13 roku życia nie jest wyprowadzone z nadwagi i otyłości, będzie otyłym dorosłym. Ta statystyka jest bardzo wysoka. 70% takich otyłych dzieci ma ryzyko zostania dorosłym otyłym. Więc my programujemy otyłe dzieci na dorosłych, którzy borykają się niestety z nadmierną masą ciała i to jest informacja dla rodziców. Próbujmy znaleźć złoty środek znacznie wcześniej, czyli zamiast instalować kolejną aplikację do bilansowania posiłków, może spróbujmy porozmawiać o tym z dzieckiem, wspólnie ugotować posiłek, wytłumaczyć mu różnicę, iść z nim na spacer, na rower, niekoniecznie na hulajnogę elektryczną, chociaż nie jestem przeciwniczką takich technologicznych rozwiązań, ale pamiętajmy, że ta aktywność fizyczna inaczej wygląda na rowerze takim, nie wiem jak to określić, ale zwykłym rowerze niż rowerze czy hulajnodze elektrycznej. Ale wracając też do problemu nadwagi i otyłości, dane mówią o tym, że dotyka ona niemal co trzeciego ucznia w Polsce, a NFZ publikuje informację, że dzieci w Polsce przybierają na wadze najszybciej w Europie. Jest to szokujące. Nadmierna masa ciała występuje u około 10% małych dzieci, 30% uczniów i 22% młodzieży. I ten problem wzrasta. On nie znika, on nie maleje, ten problem wzrasta, więc powinniśmy być czujni na to, żeby pomagać tym dzieciom. Jeśli my jako dorośli nie jesteśmy pewni, czy nasza wiedza jest na tyle ugruntowana, żeby iść w dobrym kierunku, skorzystajmy z fachowej pomocy dietetyków. Idźmy do poradni dietetycznej, gdzie na terenie województwa podkarpackiego naprawdę ich nie brakuje, zarówno w Rzeszowie, w Przemyślu, czy też w Stalowej Woli. Tych poradni jest co najmniej kilkanaście w każdym z tych miast. Dostęp do nich naprawdę nie jest odległy. Wystarczy się skontaktować z dietetykiem, porozmawiać i to, co ja mogę polecić, doradzić, to, żeby ten proces pracy z dzieckiem odbywał się równocześnie z pracą z rodzicem. Mimo, że rodzic może nie mieć problemu, ale pamiętajmy, że pewne nawyki, które dziecko wyniesie z gabinetu czy podpowiedzi, należy też kontynuować w domu. Nie może to stwarzać zupełnie różnego, odrębnego środowiska. My w domu powinniśmy pewne schematy po prostu utrzymać. Dlatego ta terapia dietetyczna powinna się odbywać w gronie całych rodzin.
7: No to już tak podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, jakie zasady właśnie warto wprowadzić w swoim domu, aby zadbać zarówno o te zdrowe nawyki żywieniowe, jak i ten dobrostan cyfrowy całej rodziny?
0: Jedną z najprostszych zasad jest strefa bez ekranów przy stole. Wspólne posiłki powinny być czasem rozmowy, spokojnego jedzenia i budowania relacji. Warto też, moim zdaniem, ustalić konkretne miejsca i momenty korzystania z urządzeń elektronicznych, czy też właśnie telefonicznych. Na przykład telefonów nie używamy podczas jedzenia. Godzinę przed snem ani w czasie rodzinnych aktywności staramy się nie zabierać tych urządzeń, bo naprawdę da się spędzić godzinę czy dwie na innych aktywnościach niż tylko scrollowaniu. Moim zdaniem dobrze sprawdza się też odkładanie wszystkich urządzeń w jedno miejsce na noc, zamiast trzymania ich przy łóżku. Zawsze, jeśli będziemy je mieć blisko naszego miejsca, w którym odpoczywamy, automatycznie możemy po nie sięgnąć. Nie tędy droga. Nie uzależniajmy się od tych urządzeń. Kolejna ważna zasada to świadome wybieranie treści i czasu spędzonego online. I nie chodzi tutaj, tak jak na wstępie powiedziałam, o całkowite odcięcie dzieci od technologii, ale o uczenie ich równowagi, aby czas ten spędzony przed ekranem był jednym z elementów dnia obok ruchu, zabawy, nie wiem, odpoczynku, nauki, czy też kontaktu z rówieśnikami. Pamiętajmy to, co zostało powiedziane przed chwilką. Pamiętajmy jednocześnie, że to my dorośli jesteśmy tutaj przedstawicielami prawidłowych nawyków, postaw i zachowań, więc tego, czego oczekujemy od dzieci, uskuteczniajmy też w naszych zachowaniach. Najlepiej działają zasady proste, jasne, jak na przykład jemy bez telefonów, telefon odpoczywa w czasie snu, najpierw obowiązki i ruch, później ekran, bo moim zdaniem takie właśnie reguły pomagają całej rodzinie budować zdrową relację zarówno z jedzeniem, jak i z technologią.
1: Bezpieczna droga do szkoły pod lupą policji. Stalowo-wolscy mundurowi przypominają najważniejsze zasady bezpieczeństwa na drodze. O tym, na co powinni uważać najmłodsi rodzice i kierowcy, mówi Małgorzata Kania, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli.
8: Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego stalowo-wolscy policjanci rozpoczęli działania profilaktyczne w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły. Mundurowi odwiedzają najmłodszych w szkołach i przedszkolach, przypominając im podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Dziecko idące do szkoły powinno korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a jeśli ich nie ma, poruszać się poboczem, możliwie blisko lewej krawędzi jezdni. Przechodząc przez jezdnię, należy korzystać z wyznaczonych przejść dla pieszych, zachować ostrożność i upewnić się, że można bezpiecznie wejść na jezdnię. Nie należy też korzystać z telefonu czy innych urządzeń, które mogą odwracać uwagę od tego, co dzieje się na drodze. Bardzo ważna jest widoczność. Przypominamy o noszeniu elementów odblaskowych, szczególnie po zmroku i poza obszarem zabudowanym. Odblask może sprawić, że kierowca zauważy pieszego z większej odległości i będzie miał więcej czasu na bezpieczną reakcję. Apelujemy do kierowców, aby w rejonie szkół, przejść dla pieszych i przystanków zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość i obserwować otoczenie. Pamiętajmy, że dzieci nie zawsze potrafią właściwie ocenić odległość czy prędkość nadjeżdżającego samochodu. Rodzicom przypominamy, aby wspólnie z dzieckiem przećwiczyli bezpieczną trasę do szkoły. Przypominamy także o zasadach bezpiecznego poruszania się rowerem czy hulajnogą elektryczną. Zadbajmy o właściwy stan techniczny pojazdu. Do 16 roku życia użytkownicy tych pojazdów zobowiązani są do korzystania z kasków ochronnych, a hulajnogą elektryczną może poruszać się osoba, która ukończyła 13 lat i posiada stosowne uprawnienia. Rowerzysta powinien korzystać z drogi dla rowerów lub jezdni zgodnie z obowiązującymi przepisami, a użytkownik hulajnogi elektrycznej z drogi dla rowerów, a w wyjątkowych sytuacjach z drogi dla pieszych. Kierujący hulajnogą elektryczną czy rowerem, chcąc przekroczyć jezdnię, gdzie nie ma przejazdu dla rowerów, zobligowany jest zatrzymać pojazd przed przejściem dla pieszych i go przeprowadzić. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy od każdego z nas. Pamiętajmy również, aby nigdy nie wybiegać na jezdnię zza zaparkowanego samochodu, autobusu czy innej przeszkody ograniczającej widoczność. Zanim przejdziemy przez jezdnię, należy zatrzymać się i upewnić, że droga jest bezpieczna.
1: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia. Magazyn lokalny. Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Ponad 160 lat historii, a idea wciąż ta sama – pomagać drugiemu człowiekowi. Polski Czerwony Krzyż od lat działa także na Podkarpaciu. Pomaga seniorom i osobom chorym, rozdaje żywność, wspiera potrzebujących, szkoli z pierwszej pomocy i reaguje w sytuacjach kryzysowych. W regionie działa 16 oddziałów rejonowych, a organizacja chce rozwijać swoją działalność także w kolejnych miejscach. O tym, jak dziś wygląda pomoc PCK, czym poza krwiodawstwem zajmuje się organizacja i jakie mity wciąż krążą na jej temat, rozmawiałam z szefem podkarpackiego oddziału PCK, panem Sławomirem Stefańskim.
9: Myślę, że zanim przejdziemy do obecnej działalności podkarpackiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża, zaczniemy od korzeni. Skąd generalnie narodziła się idea Czerwonego Krzyża i dlaczego mimo właśnie upływu ponad chyba 160 lat pozostaje ona wciąż aktualna, że ta idea wciąż jest potrzebna ludziom?
10: Idea Czerwonego Krzyża zrodziła się, tak jak pani powiedziała, przeszło już 160 lat temu na świecie, a w Polsce Polski Czerwony Krzyż ma już 107 lat. Rzeczywiście idea Polskiego Czerwonego Krzyża, Międzynarodowej Federacji Czerwonokrzyskiej i Czerwonego Półksiężyca ma tą ideę taką podstawową, ludzką, która ma przede wszystkim krzewić humanitaryzm, bezinteresowność, neutralność. W tym mamy się spełniać, co ma wspierać i pomagać ludziom w trudnych sytuacjach, sytuacjach kryzysu, sytuacjach wojny, kataklizmu, i przede wszystkim ludzie Czerwonego Krzyża w Polsce od wielu, wielu lat pomagają, już tak jak nasza ojczyzna odzyskała niepodległość w 1918, tak my jako Polski Czerwony Krzyż powstaliśmy już, założyliśmy nasze struktury w Polsce w 1919. No i w tym czasie przechodziliśmy różne przemiany od czasów przedwojennych, kiedy te struktury budowały się w całym kraju, po czasy II wojny światowej, kiedy to siostry Polskiego Czerwonego Krzyża na różnych frontach pomagały rannym żołnierzom. Rozpoczęła się w tamtym czasie idea honorowego krwiodawstwa, gdzie zaczęto robić transfuzje krwi. Dzięki temu wiele osób rannych na frontach zostało uratowanych. Polski Czerwony Krzyż prowadził przed wojną i po wojnie placówki służby zdrowia, służby krwi, ratownictwa medycznego. Dlatego mamy bogatą historię, mamy tradycję i ją pielęgnujemy, tylko przekształcamy się w tych czasach, w tym świecie, gdzie dalej krzewimy ideę honorowego krwiodawstwa w Polsce, na Podkarpaciu. Bo krew jest to płyn życiodajny, który płynie w naszych żyłach i bez niej żyć nie możemy. A jeżeli ją mamy zdrową i możemy się podzielić cząstką siebie i dać innemu nadzieję na zdrowie i życie, jest to najwspanialszy dar, jaki nam dano, i czyńmy to dobro, dopóki możemy dzielić cząstką siebie. Kolejne działania, które też prowadzimy na całym Podkarpaciu, od Przemyśla przez Jasło, Jarosław, Połszczyki i Dolne, to są usługi opiekuńcze. Prowadzimy usługi i pomagamy osobom chorym w domach, czyli usługi nad chorym w domu. Nasze siostry PCK, tak mówimy o naszych pracownikach, bo tam są i bracia, ale przede wszystkim 80% to są kobiety, dzielnie idą, i ta pomocna dłoń do tej osoby samotnej w tym domu, kiedy tam trzeba posprzątać, kiedy trzeba ugotować, czy pojechać do lekarza, załatwić sprawy podstawowe, naprawdę jest bardzo ważna, istotna dla osoby samotnej, chorej, bo rzeczywiście dzisiaj ten kontakt, dobre słowo, jest też niejednokrotnie na wagę złota, i te nasze siostry, bym powiedział, są złotymi ludźmi, złotymi kobietami, które działają. Mamy tych usług opiekuńczych na Podkarpaciu sporo i działamy razem właśnie z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, z miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, na zlecenie właśnie tych ośrodków, tych samorządów. Nasze siostry idą i pomagają tym potrzebującym pomocy w domach. Dlatego jest to też bardzo ważna, istotna rola Polskiego Czerwonego Krzyża, bo społeczeństwo nasze się obecnie starzeje, dlatego musimy kłaść nacisk, żeby my młode pokolenie, podawali dłoń tym, którzy już teraz zasłużyli sobie na tą pomoc, żeby spokojnie sobie mogli żyć w własnych domach, bo jak człowiek jest w swoim domu, to jest zdrowszy, szczęśliwszy, to jest jego ojcowizna. Jak to się mówi, starych drzew się nie przesadza. Kolejnym tematem i aspektem, który jest na bieżąco realizowany na całym Podkarpaciu, od Stalowej Woli, przez Rzeszów, tutaj nasz Strzyżów, po Przemyśl, Uszczyki Dolne, Krosno, Jasło, to są sprawy związane z wydawaniem żywności dla osób potrzebujących. Jest taki program Europejskie Fundusze na Pomoc Żywnościową 2021-2027, gdzie nasi wolontariusze razem z porozumieniem z samorządami z Podkarpacia, też ośrodkami pomocy społecznej, wydajemy żywność osobom potrzebującym. W tamtym roku to było prawie 1000 ton żywności. Jest tam mąka, jest tam miód, jest tam kasza. Są produkty przede wszystkim pierwszej potrzeby żywnościowe, które rzeczywiście w domach się przydają. Jesteśmy jedną z wielu organizacji na Podkarpaciu, którą tą żywność dystrybuują, i tutaj tych miasteczek, gmin na Podkarpaciu jest ponad 40, w których tą pomoc świadczymy.
6: Skoro już mówimy o liczbach, to ile obecnie działa takich oddziałów okręgowych PCK na Podkarpaciu?
10: Oddziałów rejonowych na Podkarpaciu działa 16 i są to oddziały rejonowe w Dębicy, w Jaśle, w Jarosławiu, w Przeworsku, w Strzyżowie, Stalowej Woli, w Uszczykach Dolnych, w Przemyślu, dlatego i w Łańcucie mamy siedzibę, w Strzyżowie, w Sanoku, dlatego i w Brzozowie jesteśmy. Jest ich 16 i cały czas dążymy do tego, żeby w kolejnych miastach reaktywować, bo tak naprawdę w naszej historii było ich o wiele więcej, ale wiadomo, jest z pokolenia na pokolenia się zmieniają, przychodzą nowe, czasem coś tutaj się nie uda, więc sytuacja jest taka, że w tych miejscach, gdzie nie ma tych oddziałów rejonowych, są szkolne koła PCK, jest masa klubów honorowych dawców krwi, w których zrzeszają się przede wszystkim honorowi dawcy krwi, sympatycy, którzy sobie wspólnie organizują różnego rodzaju wyjazdy integracyjne, wyjazdy wspólne na oddawanie krwi, więc jest tych oddziałów na całym Podkarpaciu sporo.
6: Czyli tak, na Podkarpaciu mamy 16 oddziałów rejonowych, a w których miastach są właśnie takie białe plamy, jeśli chodzi o te oddziały PCK? Gdzie was nie ma? A gdzie moglibyście i chcielibyście być?
10: Na przykład chcielibyśmy być i prowadzimy rozmowy w Nisku, żeby w tym mieście był oddział rejonowy, a jak nie oddział, to przynajmniej jakaś filia ludzi, którzy tam by nam chcieli ideę Krzewik Czerwonokrzyskie, gdzie z tamtych stron właśnie Nisko, Stalowa Wola, mamy członków podkarpackiej grupy humanitarnej, która jest w dyspozycji podkarpackiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża na wypadek jakiegoś tam zagrożenia, żywiołu, czy gdzieś potrzeby wyjazdu na pomoc lokalnej społeczności ramię w ramię z ochotniczymi strażami pożarnymi. Jesteśmy w stanie postawić namioty, w których możemy wydawać żywność, czy ogrzewać osoby, które by potrzebowały tego ogrzewania, czy nawet zrobić tam zaplecze takie techniczne, sanitarne do zabezpieczenia tych pierwszej pomocy tym osobom, czy tam uporządkowania terenu po danym żywiole. Więc tutaj w tym mieście Nisku, na przykład w Robczycach, też myślimy, w Leżańsku jest miejsce, gdzie też są i działacze, którzy by chcieli działać i chcieliby tutaj reaktywować oddział rejonowy. Także jest sporo takich miejsc, gdzie rzeczywiście w przyszłości będziemy chcieli tam te nasze oddziały rejonowe stworzyć na nowo za przyczyną tych działaczy, którzy tam są, a przede wszystkim są to osoby, które całe życie poświęcają na ideę honorowego krwiodawstwa, bo tych honorowych dawców krwi na Podkarpaciu jest bardzo dużo i to Podkarpacie rzeczywiście słynie z tego, że na przykład jak w innych województwach krwi brakuje, to Podkarpacie zawsze pomoże i rzeczywiście powstają te deficyty tak jak na wakacjach, ale jesteśmy naprawdę zorganizowaną rzeszą, armią dobrych ludzi z dobrą krwią, z dobrymi sercami i ideami, gdzie niesiemy pomoc tą krwią. Dlatego oczywiście rozwijamy swoją działalność, gdzie tylko możemy, wspieramy w miarę możliwości te miejsca na Podkarpaciu, gdzie chcą się tworzyć, czy to kluby honorowych dawców krwi, czy to koła Polskiego Czerwonego Krzyża, i myślę, że będzie ich coraz więcej.
9: Czyli jednym słowem chcecie być we wszystkich powiatach naszego regionu. A co z takimi osobami, które właśnie chciałyby dołączyć do struktur Polskiego Czerwonego Krzyża jako wolontariusze? Jak mogą to zrobić?
10: Mamy wspólny system wolontariatu. Każda osoba, która by chciała zostać wolontariuszem Polskiego Czerwonego Krzyża, tak jak mówiłem, wystarczy, że się zgłosi do tych oddziałów, które istnieją w tych miastach, o których wcześniej mówiłem, czy to Rzeszów, czy to Krosno, Jasło, Stalowa Wola, Przemyśl, złoży taką deklarację i przystąpi do naszej grupy wolontariuszy. Wtedy już w tej deklaracji jest ujęte ubezpieczenie. Są te podstawowe zasady, zachowane przeszkolenie BHP i idziemy wtedy do wspólnych działań, czy to pomocowych gdzieś w terenie, czy to zbiórki, czy inne akcje, które służą drugiemu człowiekowi.
9: No właśnie, jakie formy wsparcia są dziś najczęściej udzielane mieszkańcom Podkarpacia?
10: Najczęstsze formy wsparcia, tak jak już powiedziałem, ze strony Polskiego Czerwonego Krzyża, to jest dzielenie się cząstką siebie, honorowe krwiodawstwo. Siostry Polskiego Czerwonego Krzyża, które idą do osób chorych w domach.
9: Czyli opieka domowa.
10: Opieka domowa, usługi opiekuńcze nad chorym w domu. Wydawanie żywności osobom potrzebującym na całym praktycznie Podkarpaciu. Kursy pierwszej pomocy. Zabezpieczenie medyczne, mamy grupę ratowników z Przemyśla i tutaj oni dzielnie pomagają i zabezpieczają różnego rodzaju imprezy masowe na całym Podkarpaciu. Także no, tutaj jest bardzo dużo tych działań, które wychodzą na zewnątrz od nas i pomagamy.
9: Czy są jakieś projekty albo inicjatywy, z których jest Pan szczególnie dumny?
10: To jest projekt, to są Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, które realizujemy raz w roku, organizujemy raz w roku i one przede wszystkim na poziomie jednostek podstawowych, czyli szkół średnich z Podkarpacia. Są eliminacje w okręgach ze szkół, z ratownictwa, z udzielania pierwszej pomocy i później z tych rejonów przyjeżdżają do nas na eliminacje wojewódzkie i rywalizują w tych zawodach, w mistrzostwach pierwszej pomocy, gdzie uczymy się tego codziennego takiego bycia z trudnymi sytuacjami, gdzie jest sytuacja, kiedy ktoś w wypadku zostanie zraniony, czy dozna jakiegoś urazu, czy nie daj Boże akcja serca zostanie zatrzymana, trzeba przeprowadzić reanimację, więc takie mistrzostwa już realizujemy ponad 20 lat i później najlepsza drużyna z Podkarpacia jedzie na mistrzostwa ogólnopolskie Polskiego Czerwonego Krzyża i rzeczywiście jest to taka integracja z nauką młodego pokolenia udzielania tej pierwszej pomocy, bo ja zawsze mówię, że tą pierwszą pomoc trzeba umieć i trzeba powtarzać jak pacierz rzeczywiście, bo cały czas nam się zapomina w tych sytuacjach stresogennych, gdzie z tej trudnej sytuacji spotykamy się czy na drodze z wypadkiem, czy na chodniku, czy w domu coś się wydarzy, bo wiadomo, cały czas różne są wypadki. No już ten najmłodszy człowiek, ten nasz obywatel od przedszkola, przez szkołę podstawową średnią nabywa te umiejętności i naprawdę umie się później zachować w tych trudnych sytuacjach, a tych trudnych sytuacji i wypadków nam nie brakuje w życiu codziennym.
9: Skoro już mówimy o tej pomocy w takich sytuacjach kryzysowych, to wiem, że PCK od lat reaguje właśnie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest taka natychmiastowa pomoc. Powodzie, pożary, inne kryzysy. Jak wygląda organizacja takich działań pomocowych?
10: No, my jako Polski Czerwony Krzyż mamy magazyn interwencyjny, w którym mamy różnego rodzaju rzeczy, które są potrzebne na wypadek różnych kataklizmów. Mamy namioty, agregaty prądotwórcze. Na przykład był taki kryzys w tamtym roku, gdzie w listopadzie były ogromne opady śniegu, gdzie niektórzy mieszkańcy powiatu, czy to krośnieńskiego, czy szczyrowskiego, byli odcięci od prądu przez wiele dni, tygodni. I to myśmy jako Polski Czerwony Krzyż, grupa humanitarna z magazynu naszego interwencyjnego Polskiego Czerwonego Krzyża i wyszli do tych obywateli. Pożyczaliśmy im te agregaty prądotwórcze, które niejednokrotnie podtrzymywały różnego rodzaju urządzenia ratujące, podtrzymujące życie, więc to są takie sytuacje, kiedy my właśnie jesteśmy do takiego reagowania wspólnie z innymi służbami i wspólnie na tych sytuacjach jesteśmy i działamy, więc to właśnie tak to działa. Wracając do pomocy takiej międzynarodowej, ale tak przede wszystkim skierowanej do Polaków na Ukrainie. Mamy magazyn w Przeworsku, z którego kilka razy w miesiącu realizujemy transporty na Ukrainę do polskich dzieci, do zaprzyjaźnionych sióstr, które działają na terenie Ukrainy, tutaj przy granicznych miejscowościach w obwodzie lwowskim, gdzie różnego rodzaju środki żywnościowe, żywność, paczki, słodycze, chemia jest dostarczana właśnie do tej społeczności, która potrzebuje tej pomocy, i realizujemy to już od wielu, wielu lat, tą pomoc. Właśnie ona jest kierowana bezpośrednio z magazynu z Przeworska. Nasi wolontariusze organizują te transporty, konwoje i kilka razy w miesiącu jesteśmy z tą pomocą właśnie na Ukrainie.
6: A jeśli chodzi jeszcze o kolejne takie formy wsparcia, które oferuje Polski Czerwony Krzyż i też również nasz podkarpacki oddział i oddziały rejonowe, to te charakterystyczne właśnie czerwone pojemniki PCK. Jak właśnie dzisiaj funkcjonuje ten program zbiórki tekstyliów i w jaki sposób wspiera właśnie on mieszkańców?
10: I jako Polski Czerwony Krzyż na Podkarpaciu zostaliśmy się jako jedyni w Polsce, realizując ten program tekstyliów, gdzie w 2025 roku nowelizacja ustawy, gdzie trzeba było wyłonić kolejny strumień odpadów, czyli tekstylia. Bardzo dużo tych tekstyliów trafiało z jakości do naszych pojemników. Myśmy tutaj w porozumieniu z samorządami miasta Rzeszowa, Krosna, Jasła, czy mniejszymi gminami jak Wiśniowa, Frysztak, czy inne miejscowości jak Przeworsk, zrealizowaliśmy ten projekt na zasadzie wspólnej współpracy i pomocy dla samorządu. Polski Czerwony Krzyż pozostał tam z tą działalnością i odbieramy te tekstylia, które później trafiają do osób potrzebujących tej odzieży. Rzeczywiście jesteśmy w prawie 40 samorządach na Podkarpaciu i realizujemy tą pomoc przez te kontenery dla samorządu, dla mieszkańców. To niejednokrotnie jest sporo tego towaru i staramy się na bieżąco te pojemniki opróżniać i przekazywać te tekstylia osobom potrzebującym, więc ta współpraca naprawdę się nam układa z tymi samorządami, w których jesteśmy.
6: Często się słyszy, że właśnie odzież, która jest właśnie wrzucana do tych pojemników PCK, nie trafia tam, gdzie powinna. Nieraz właśnie słyszałam takie głosy, że takie ubrania właśnie z tych pojemników nie trafiają do potrzebujących, tylko na przykład są sprzedawane do takich second handów, chyba tak się to teraz nazywa. Jak pan się do tego odniesie?
10: Są inne też te firmy, które właśnie tak robią. Mamy jako Polski Czerwony Krzyż przede wszystkim jesteśmy organizacją non-profit i pomagamy. Część tej odzieży rzeczywiście trafia, ale do Afryki, do osób potrzebujących w tych krajach tej odzieży, czy to dzieci, więc są ci pośrednicy, którym tą odzież przekazujemy. No i za tą symboliczną opłatą, żebyśmy przynajmniej odzyskali koszty tego transportu, paliwa, energii, pracy naszego pracownika, bo jak wiemy, wszystkie te składniki coraz więcej nas kosztują, czyli praca, energia, transport, więc my tutaj jesteśmy na tej zasadzie przede wszystkim pomagania, żeby ta odzież trafiała do osób potrzebujących.
6: Mówiliśmy sobie o takich flagowych inicjatywach Polskiego Czerwonego Krzyża, a czy są takie obszary działalności, o których nasze społeczeństwo może wie zdecydowanie za mało? Czy są takie kampanie, inicjatywy, o których mieszkańcy Podkarpacia mogli jeszcze nie słyszeć, a warto o nich powiedzieć?
10: Myślę, że warto powiedzieć o takich warsztatach, które Polski Czerwony Krzyż w skali całej Polski realizuje i rozpoczął realizację w ostatnim kwartale tamtego roku, ale w tym roku przygotowaliśmy się jeszcze mocniej, jeszcze lepiej, gdzie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pozyskaliśmy środki na bezpłatne warsztaty, powszechne warsztaty ochrony ludności, gdzie mamy w planie skali Polski przeszkolić około 50 tysięcy obywateli, a na Podkarpaciu kilka tysięcy, gdzie kurs z zakresu takiego powszechnych umiejętności zachowania się na wypadek kryzysu, bo dobrze wiemy, że żyjemy w trudnych czasach geopolitycznych i nasi instruktorzy Polskiego Czerwonego Krzyża czy Podkarpackiej Grupy Humanitarnej będą prowadzić takie warsztaty dla grup od 15 do 30 osób na całym Podkarpaciu z zakresu właśnie takich zachowań, jak przetrwać w trudnych warunkach te kilkadziesiąt godzin czy kilka dni bez prądu, jaką żywność sobie zabezpieczyć, jak tak zwany plecak taki pierwszej pomocy ze sobą mieć i spakować na wypadek, gdybyśmy się musieli ewakuować, jak rozpoznawać sygnały alarmowe. Mieliśmy ostatnio takie manewry, ćwiczenia sygnałów alarmowych w całej Polsce. Jak przygotować sobie taką żywność, która będzie mogła być spożyta przez kilkadziesiąt godzin, żeby umieć sobie przygotować, jak w tych właśnie trudnych sytuacjach się zachować. Plus oczywiście zakres kursu będzie obejmował tych powszechnych warsztatów, pierwszą pomoc, jak udzielić pierwszej pomocy na wypadek właśnie tych sytuacji kryzysowych, gdzie osoba będzie potrzebowała tej pomocy. No i rzeczywiście na końcu każdy dostanie od nas certyfikat i tak jak podkreśliłem, są to bezpłatne warsztaty. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie, plus w oddziałach rejonowych Polskiego Czerwonego Krzyża na Podkarpaciu, plus w oddziale okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża na Jana III Sobieskiego 3 w Rzeszowie. Od września do końca listopada chcemy te wszystkie warsztaty, kursy przeprowadzić. Prowadzimy, realizujemy już od kilku miesięcy, już przeszło rok, taki projekt wspólnie do niezależności i realizujemy go jeszcze do pierwszej połowy przyszłego roku, gdzie pomagamy osobom, uchodźcom, pomagamy osobom, które przybyły do Polski na wypadek tego kryzysu wojny i tutaj w tej sytuacji wyprowadzamy osoby z ośrodku zagospodarowania zbiorowego, gdzie te osoby próbujemy aktywizować zawodowo i pomóc im znaleźć mieszkanie, lokal, który sobie też wynajmą. Prowadzimy różnego rodzaju kursy języka polskiego, kurs kosmetyczny, fryzjerki, księgowości.
6: Czyli takie kursy zawodowe.
10: Tak, kursy zawodowe, żeby na tym rynku pracy te osoby mogły się odnaleźć. Dodatkowo udało się w ramach tego projektu Wspólnik do Niezależności finansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pozyskać środki na etaty dla 4 osób, które oddelegowaliśmy do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie one pomagają w legalizacji pobytu osób w naszym kraju. Więc Polski Czerwony Krzyż szeroko pomaga na tej przestrzeni właśnie osobom, którzy przybyli do naszego kraju na wypadek tej całej wojny i sytuacji geopolitycznej w tej części Europy. Dlatego tutaj jesteśmy otwarci. Gdyby tam jeszcze ktoś potrzebował, mamy osobę u nas w biurze, panią Anię, która chętnie każdej takiej osobie potrzebującej odnaleźć się w tym naszej rzeczywistości polskiej pomoże, żeby to wszystko elegancko przeprocedować, bo wiadomo, procedury są administracyjne, które mogą dużo problemów przysporzyć takim osobom. Przede wszystkim są to matki z dziećmi, które przebywają na terenie naszego kraju.
6: Czyli tak, podsumujmy. Mówiliśmy sobie o takiej pomocy chyba głównie starszym osobom, do których przyjeżdżają siostry PCK. Przed chwileczką mówiliśmy o pomocy uchodźcom, którzy właśnie w naszym kraju szukają nowego startu po takich traumatycznych, dramatycznych zdarzeniach. A co z młodzieżą? Czy w tych wspomnianych przez Pana wcześniej takich kursach pierwszej pomocy mogą brać udział? Czy może jakieś inne działania pomocowe albo edukacyjne są kierowane właśnie do nich?
10: Te kursy pierwszej pomocy to rzeczywiście też są dobre dla młodzieży i oni bardzo się w to angażują i chcą się uczyć, chłoną tą wiedzę, ale prowadzimy poprzez szkolne kluby Polskiego Czerwonego Krzyża na całym Podkarpaciu w Polsce olimpiadę o zdrowiu, olimpiadę zdrowia, która rzeczywiście ma na celu edukowanie od młodych lat naszych najmłodszych obywateli w społeczeństwie, żeby dbali o to zdrowie, bo to jest dar największy, jaki posiadamy, to nasze zdrowie, więc mówimy tam o zdrowym stylu życia, o zdrowym żywieniu, owoce, warzywa, o tym, aby na co dzień dbać o te nawyki, które spowodują, że nasze zdrowie będzie długo nam służyło i będziemy zdrowi i szczęśliwi. Dlatego tą olimpiadę realizujemy na etapach właśnie tych szkolnych klubów, oddziałów rejonowych, oddziału okręgowego i eliminacje centralne w Warszawie. Dlatego to jest program już wieloletni Polskiego Czerwonego Krzyża Olimpiada o zdrowiu i dbajmy o to zdrowie, bo ono jest największym darem, jaki posiadamy.
9: Już przechodząc do takiego podsumowania naszej rozmowy, z jakimi mitami na temat Polskiego Czerwonego Krzyża spotyka się Pan najczęściej?
10: No to ja najczęściej spotykam się z tym, że kto tam gdzieś mnie spotka, no to mówią o nas krwiopijcy. Rzeczywiście kojarzą przede wszystkim ludzie Polski Czerwony Krzyż z honorowym krwiodawstwem, że my to zajmujemy się tym i my to robimy, no bo to jest święta prawda. Ale my nie jesteśmy krwiopijcy, tylko my po prostu leczymy, pomagamy własną cząstką siebie, krwią, dajemy drugiemu nadzieję na życie, na zdrowie.
9: Czy w takim razie współpracujecie na przykład z RCKiK
10: i tak, z tym oddziałami? Tak, oczywiście. To jest ścisła współpraca z Narodowym Centrum Krwi, z regionalnymi centrami krwiodawstwa. Ramię w ramię wspieramy się wzajemnie, promujemy i dziękujemy wzajemnie za współpracę, ale przede wszystkim szanujemy i staramy się dbać o tych właśnie honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Więc no to tak bym to określił pewnie, jeżeli pani takie tu pytanie postawiła, te mity, no to by to tak wyglądało.
9: No i na zakończenie, gdyby miał pan tak jednym zdaniem odpowiedzieć na pytanie, po co dzisiejszemu światu Polski Czerwony Krzyż, to jak brzmiałaby pana odpowiedź?
10: Światu Polski Czerwony Krzyż jest bardzo, bardzo potrzebny, ale Międzynarodowa Federacja Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest to organizacja, która niesie pokój i spokój. I dzięki Polskiemu i Światowemu Czerwonemu Krzyżowi możemy zachować tą miłość, dobroć, tę zasadę humanitaryzmu, poszanowania do istoty ludzkiej i tak naprawdę to są nasze korzenie ludzkości, które wszystkie skupiają się wokół tego naszego Czerwonego Krzyża, tego znaku rozpoznawalnego na całym świecie, który ma misję, zadanie do wykonania w tych czasach jeszcze ogromniejszą, jeszcze większą misję, gdzie mamy tyle niepokoi społecznych, gdzie mamy tyle wojen, tyle nienawiści, zazdrości. My musimy siać ziarno miłości.
11: Historia Stalowej Woli.
1: Centralny Okręg Przemysłowy to jeden z najważniejszych projektów gospodarczych II Rzeczypospolitej. Przedsięwzięcie, które miało nie tylko pobudzić kraj po kryzysie, ale także wzmocnić jego potencjał obronny. O tym, jak rodziła się idea COP-u, dlaczego tak ważną rolę odegrało w niej dzisiejsze Podkarpacie i jakie ślady tego projektu widzimy do dzisiaj, rozmawiałam z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Tematem dzisiejszej historycznej rozmowy będzie Centralny Okręg Przemysłowy, a dokładniej jego cele, założenia i przykłady na Podkarpaciu. W studiu jest ze mną dr Krystian Propola z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
9: No i może zanim przejdziemy sobie do Centralnego Okręgu Przemysłowego, to przypomnij nam, jak wyglądała sytuacja gospodarcza Polski w latach 30.
12: Jeśli przenieślibyśmy się w tamte czasy, to odkrylibyśmy, że Polska była w tamtym czasie krajem przede wszystkim rolniczym jednak. Widoczne były bardzo duże nierówności, zarówno pod względem społecznym, tutaj jak niektórzy pamiętają karierę Nikodema Dyzmy, no to właśnie te różnice były w tamtym okresie bardzo mocno widoczne. Ale też i te nierówności były widoczne pod względem regionalnym. To znaczy, o ile na przykład te części, o które walczyliśmy z Niemcami, czyli na przykład Śląsk czy Wielkopolska, były dość dobrze rozwinięte i uprzemysłowione, tak w naszej części Polski, no, był z tym problem. naszej, trochę bardziej na wschodzie, no to były przede wszystkim te terytoria rolnicze. No tutaj też musimy pamiętać o tym, że w momencie, kiedy powstało, kiedy powróciło na mapy niepodległe państwo polskie, no to trzeba je było tak naprawdę scalać z trzech różnych systemów, prawda? Pamiętajmy, byliśmy pod zaborami bardzo długi okres czasu i te wszystkie części tak naprawdę należało stworzyć na nowo. No przemysł istniał, ale jak już wspomniałem, był nierówno rozmieszczony i stosunkowo słabo rozwinięty.
6: To gdzie w takim razie najlepiej się rozwijał ten przemysł?
12: No przede wszystkim tutaj należy wspomnieć o Śląsku, natomiast no Wielkopolska też była takim dość ważnym ośrodkiem, Łódź. No Łódź też pamiętamy między innymi już w czasach zaborów. Tu z kolei też w książkach, w kulturze też widzimy powstawanie tych fabryk, kształtowanie się tego przemysłu, w dużej mierze włókienniczego, ale nie tylko. No i też nie należy zapomnieć o takim jednym z najważniejszych obok COP-u projektów gospodarczych naszego rządu, czyli port w Gdyni. Pamiętamy, no władze Gdańska, które było wtedy wolnym miastem, utrudniało Polakom dostęp do portu, w związku z czym musieliśmy stworzyć tak naprawdę na surowym korzeniu coś zupełnie nowego, więc Gdynia też była takim ważnym ośrodkiem. W każdym razie to właśnie wtedy powstało to, prawda, rozróżnienie Polska A i Polska B, czyli z jednej strony bardziej uprzemysłowiona, a z drugiej strony biedna.
6: A czy mógłbyś nam tak pokrótce nakreślić, jak właśnie duże były różnice między tymi rozwiniętymi regionami Polski, a tymi no słabiej uprzemysłowionymi?
12: No tak naprawdę te różnice były z jednej strony widoczne już po liczbie ośrodków miejskich, prawda? Jeśli porównamy sobie na przykład największym takim ośrodkiem w naszej części Polski, w ówczesnym województwie lwowskim, był Lwów. Ale Lwów był taką wyspą, wokół której roztaczały się różne wsie, prawda? I to, o czym należy też pamiętać, no, my też mieliśmy tę specyfikę, że na naszej obszarze jednak żyły różne nacje, prawda? Ukraińcy, Żydzi, i to też sprawiało, że w gospodarce, no właśnie też to się odbijało na gospodarce, powiedzmy w ten sposób, czyli też z jednej strony te nierówności, prawda? Częściowo też i słabiej rozwinięte rolnictwo. To wszystko tak naprawdę miało dość duży wpływ. No i

0: tego w garniturze pana. No nie do końca. Bardzo dużo, część tej ludności również była dotknięta różnego rodzaju problemami ekonomicznymi. Ludność ukraińska też, tam w ogóle jeszcze wchodziły też kwestie dyskryminacji rządu polskiego w ich stronę. Także no, generalnie nasz region był bardzo mocno poszkodowany, a też nie było jakichś ośrodków przemysłowych, nie było, prawda, przemysłu wydobywczego, jakiegoś szczególnie rozwiniętego. W związku z czym no, my tutaj słabiej wypadaliśmy, jeśli spojrzymy na przykład na właśnie wspomniane przeze mnie Łódź, Warszawę czy inne miasta.
1: Czy to właśnie dlatego to nasz region wybrano jako taką kolebkę Centralnego Okręgu Przemysłowego?
0: To znaczy tak, częściowo tak, aczkolwiek tutaj te kwestie wynikały też z zupełnie innych czynników. Musimy sobie wyobrazić mapę Polski. No i jeśli zobaczymy, zerkniemy na te dzisiejsze tereny Podkarpacia, no to zobaczymy, że one wcześniej nie były taką wschodnią Polską, prawda? Mieliśmy wtedy Kresy. My byliśmy wtedy taką, można powiedzieć, wyspą niemalże na środku Polski. I to sprawiało, że z punktu widzenia nawet strategicznego opłacało się te wszystkie zakłady stworzyć tutaj. Bo wiadomo, jeśli nas któreś z państw zaatakuje, w tym przypadku albo na wschodzie bolszewicka Rosja, albo z drugiej strony Niemcy.
1: Czyli można powiedzieć, że skoro zakłady przemysłowe planowano utworzyć właśnie w centralnej części Polski, to chodziło o to, żeby nie znajdowały się one na takiej pierwszej linii frontu.
0: Tak, z tego też względu na przykład, jak dzisiaj spojrzymy na dzisiejsze czasy, no Lwów rozwija się bardzo dynamicznie, właśnie dlatego, że jest na Ukrainie oddalony od tej linii frontu. No nie bez powodu o tych terenach, gdzie powstał COP, ukuto takie pojęcie trójkąta bezpieczeństwa. No właśnie wynikało to z tego, że były to tereny stosunkowo najmniej narażone, przynajmniej na te pierwsze ataki ze strony wrogów.
1: Jak generalnie powstała koncepcja Centralnego Okręgu Przemysłowego i właśnie jakie czynniki, może polityczne, militarne, gospodarcze, doprowadziły właśnie do jego powstania?
0: To znaczy tak, koncepcja Centralnego Okręgu Przemysłowego dojrzewała pod wpływem kilku różnych zjawisk, tak jak tutaj też zasygnalizowałaś. Z jednej strony Polska potrzebowała wyjścia z kryzysu gospodarczego, pobudzenia rynku wewnętrznego, tak to się ładnie mówi, jeśli spojrzymy na ten obrót towarów, ale też z drugiej strony narastało zagrożenie militarne ze strony tutaj III Rzeszy, ale też i Związku Sowieckiego, które pamiętajmy, no w latach 30. bardzo intensywnie się zbroiły i no, tak naprawdę cała Europa czekała tak naprawdę na to, kiedy może wybuchnąć ewentualny konflikt. No i w tej sytuacji nasz rząd uznał, że kluczowy tutaj dla naszego rozwoju, ale też i bezpieczeństwa jest właśnie przemysł ciężki, zbrojeniowy, który ma tutaj też znaczenie strategiczne. Aczkolwiek też pamiętajmy, że sama idea wówczas nie była całkiem nowa. Ona nawiązywała nieco do wcześniejszych koncepcji budowy takiego ośrodka przemysłowego właśnie w bezpieczniejszym regionie, czyli tutaj zawsze ten trójkąt bezpieczeństwa gdzieś odgrywał taką rolę. Właśnie na te ziemie patrzono jako taki moment, kiedy mogłoby tu coś powstać. No i w przypadku COP-u, no to tu kluczowy jest rok 36 oczywiście.
1: I co się właśnie stało w tym 36 roku?
0: Wówczas Eugeniusz Kwiatkowski zaprezentował w Sejmie taki 4-letni plan inwestycyjny. No tutaj też należy zwrócić uwagę na samą postać, prawda, Kwiatkowskiego. Zazwyczaj, jeśli wyobrażamy sobie patriotyzm, no to jesteśmy już tak wychowani, że myślimy o tym łanie na koniu, o żołnierzu z bronią. Natomiast należy pamiętać, że sporą rolę odgrywa też patriotyzm gospodarczy, który na przestrzeni dziejów też był taką dość istotną manifestacją siły narodowej. No tutaj Kwiatkowski też w jakiś sposób no, ryzykował, bo tak naprawdę dał całemu przedsięwzięciu swoją twarz. No on przedstawił plan inwestycyjny, on nadał mu cały rozmach, plan. No a też, co należy pamiętać, no już wcześniej dał się on poznać jako bardzo dobry strateg gospodarczy, między innymi rozwijając port w Gdyni, czy też właśnie kierując polską gospodarkę w kierunku takiego, można powiedzieć, rozwoju handlowego i przemysłu.
1: A wracając już do idei Centralnego Okręgu Przemysłowego, to w jaki sposób właśnie Kwiatkowski planował wprowadzić ją w życie?
0: To znaczy tak, generalnie Kwiatkowski reprezentował taką dość nowoczesną wizję gospodarczą, opierającą się na interwencjonizmie państwowym, to się tak ładnie mówi.
1: Czyli państwo... A co to znaczy właśnie?

0: to oznacza, że państwo musi ingerować w gospodarkę, aby po prostu zabezpieczyć ją przed skutkami kryzysu. To jest, interwencjonizm był bardzo powszechny w Stanach Zjednoczonych za prezydentury Franklina Delano Roosevelta i to właśnie wynikało z tego kryzysu z 1929 roku. Żeby społeczeństwo nie pogrążało się w problemach ekonomicznych, państwo musiało stać się graczem na rynku i kontrolować m.in. kluczowe gałęzie gospodarki.
1: Czyli takie upaństwowienie przemysłu.
0: Tak, i chodziło właśnie o takie zabezpieczenie, prawda, przed pogłębianiem się różnego rodzaju problemów. I tutaj ten centralny okręg przemysłowy był rzeczywiście taką polską wersją tego, nazwijmy to, amerykańskiego New Dealu. Chodziło o rozkręcenie pokryzysowej gospodarki i stworzenie nowych rynków zarówno pracy, ale też i zbytu. Społecznie ten projekt miał docelowo zmniejszyć bezrobocie i też częściowo rozładować przeludnienie wsi. To jest bardzo istotne, dlatego że w tamtym czasie, no, jak pamiętamy z historii, jak może jeszcze niektórzy nasi dziadkowie, jeśli ktoś ma starszych dziadków, pamiętają, no, w tamtych czasach model rodziny był zupełnie inny, no i bardzo często te młodsze dzieci, starsze, nie mogły tak łatwo znaleźć swojego miejsca, tak to nazwijmy. No ale też jednocześnie chodziło tu też o zabezpieczenie armii, prawda? Do tej pory trwają dyskusje, prawda, że powinniśmy inwestować w swój przemysł zbrojeniowy, mieć swoje modele różnego rodzaju broni. I tutaj COP miał rzeczywiście zapewnić takie nowoczesne zaplecze dla polskiej armii. No a to wszystko miało się odbywać właśnie poprzez ambitne plany, poprzez budowę nowych fabryk, modernizację już istniejących zakładów, bo o tym też należy wspomnieć, ale też i rozbudowę sieci energetycznej w tym obszarze infrastruktury. No i też oczywiście, jeśli mamy nowych pracowników, no to i też mieszkalnictwa.
1: No to może przejdźmy sobie w takim razie już do lokalizacji tych ośrodków stanowiących część Centralnego Okręgu Przemysłowego. W jaki sposób właśnie je wybrano?
0: Tak jak wspomniałem, tutaj kluczowe były kwestie bezpieczeństwa. Obszar, o którym mówimy, ten wspomniany już przeze mnie trójkąt bezpieczeństwa, opierał się na liniach Wisły, Sanu i też częściowo Dunajca. Chodziło właśnie o zabezpieczenie i ulokowanie w centrum kluczowych elementów polskiego przemysłu zbrojeniowego. No i tutaj, jeśli już musimy wspomnieć o jakichś takich ośrodkach, no to oczywiście takim symbolem tamtych czasów, symbolem całego projektu była oczywiście Stalowa Wola, prawda, czyli miasto, które powstało wokół tak zwanych zakładów południowych, które powstało na tak zwanym surowym korzeniu. Zresztą do tej pory pamiętamy, jeśli badamy historię ziemi, tej dzisiejszej ziemi stalowowolskiej, no to patrzymy na historię Rozwadowa, ale nie Stalowej Woli. Dlaczego? Dlatego, że po prostu to był kolejny, podobnie jak Gdynia, projekt, który powstał na tym surowym korzeniu od początku do końca. Także tam powstał cały kombinat produkujący stal szlachetną, artylerię, maszyny rolnicze, ale też jednocześnie, który dał tak naprawdę dach nad głową, bo tu właśnie to wchodzą te kwestie mieszkalnicze, tysiącom robotników. Także tu mamy z jednej strony Stalową Wolę, ale też oczywiście nie możemy zapomnieć o innych miejscach. No w tym przypadku Mielec jest takim dość ważnym ośrodkiem, oczywiście z racji przemysłu lotniczego, który też później pojawi się m.in. w Rzeszowie. Także to są takie, można powiedzieć, tam te najważniejsze elementy. No a później to się oczywiście rozrastało na kolejne ośrodki, prawda? Czy to, jeśli weźmiemy Dębice pod uwagę, czy na przykład Sanok, no to była cała sieć, także Nisko, bo tam też powstawały zakłady w ramach COP-u.
1: A co wiemy w takim razie o realizacji Centralnego Okręgu Przemysłowego w praktyce? Kto w ogóle nadzorował ten projekt? Jakie właśnie instytucje były w to zaangażowane?
0: Generalnie, jeśli mówimy o samym nadzorze, no tak naprawdę oczywiście nie możemy tu mówić o jednej osobie, bo samo przedsięwzięcie obejmowało sferę działalności tak naprawdę kilku ministerstw, prawda? Bo tutaj z jednej strony wchodzi gospodarka, z drugiej strony wchodzi wojsko, no a jeszcze z trzeciej też sprawy wewnętrzne. Także tutaj można powiedzieć, że cały rząd pracował nad tym przedsięwzięciem, a do tego oczywiście no, zdarzali się, prawda, lokalni inżynierowie, którzy pracowali już tam na miejscu. No w przypadku Stalowej Woli wiemy, że taką szczególną twarzą był oczywiście inżynier Marceli Siedlanowski, który później też objął funkcję prezesa zarządu zakładów południowych, no ale też obok niego jeszcze mamy też innych inżynierów. Kiedyś rozmawialiśmy tutaj na antenie o Bronisławie Chudzyńskim, który też akurat w trakcie budowy zakładów południowych też wprowadzał dość innowacyjne jak tamte czasy rozwiązania. No i oczywiście też należy wspomnieć o tysiącach pracowników, osób zatrudnionych przy projekcie. Także to było ogromne przedsięwzięcie zarówno pod kątem planistycznym, jak i też inwestycyjnym, prawda?
1: No i tutaj nasuwa się pytanie, jak generalnie finansowano budowę tych wszystkich ośrodków w ramach COP-u?
0: Generalnie, podobnie jak mówimy tutaj o kwestii zarządzania, tak i sprawa finansowania całej inwestycji była dość skomplikowana. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony środki pochodziły oczywiście z budżetu państwa, tutaj między innymi wchodziły w grę środki z Funduszu Pracy, ale też i innych środków, które były w dyspozycji różnego rodzaju ministerstw, no ale też do tego trzeba dołączyć, prawda, sumy także z pocztowej kasy oszczędności, tak zwanej dzisiaj, my to możemy kojarzyć jako skrót PKO, który jest nam bardzo dobrze znany w bankowości. No i też i inne, prawda, różnego rodzaju inwestycje, które właśnie między innymi były prowadzone w tym okresie, także tak naprawdę nie można powiedzieć, że tutaj zaplanowano jedne środki, bo one tak naprawdę, budżet tego projektu się zmieniał i stopniowo rósł wraz ze skalą kolejnych inwestycji.
1: A czy wiemy, jak długo powstawały właśnie te ośrodki w ramach idei COP-u?
0: To jest bardzo też skomplikowane pytanie, ale już nie tyle z powodu samych liczb, co z powodu tego, że po prostu inwestycja została w pewnym momencie przerwana, bo planowo cały projekt miał zakończyć się w 1941 roku, przynajmniej ta pierwsza taka najważniejsza faza.
1: Czyli 1936-1941.
0: Tak teoretycznie miało być, natomiast no z racji właśnie II wojny światowej, wybuchu wojny, no wyglądało to tak naprawdę, powiedzmy, że projekt został zastany w początkowej fazie. Dlaczego? Dlatego, że jak dobrze pamiętam, udało się wtedy uruchomić 100 z zaplanowanych 300 fabryk. Także no, tu już widzimy, że tak naprawdę to nawet nie jest 50%, prawda?
1: 1/3.
0: Tak, 1/3. Także udało się chyba też dodatkowo z czego zbudować bodajże łącznie chyba jeszcze 51 i zmodernizować też 50. To jest też ważna kwestia, dlatego że należy pamiętać, że nie wszystkie zakłady były po prostu budowane od zera, prawda? Niektóre były przekształcane, niektóre były modernizowane. Natomiast na pewno to, co można powiedzieć, to to, że udało się w tamtym czasie stworzyć około 110 tysięcy miejsc pracy. One powstawały zarówno w Stalowej Woli i w tych zakładach, jak i też wcześniej wspomnianym przeze mnie Mielcu, Dębicy, no ale też i między innymi w Rzeszowie czy Nowej Dębie. Także rzeczywiście możemy powiedzieć, że ten projekt był w fazie takiego stopniowego rozkręcania się. Pierwsze efekty były już widoczne, no tyle tylko, że po prostu w pewnym stopniu kontynuacja została właśnie przerwana i później musiała ona doczekać czasów powojennych już.
1: W tym miejscu chciałabym się jeszcze cofnąć o kilka lat wstecz do 1936 roku, czyli do początku realizacji Centralnego Okręgu Przemysłowego i zapytać o to, jaka była specyfika właśnie tych ośrodków, czyli zakładów w Mielcu, w Stalowej Woli, Dębicy, Rzeszowie i chyba Nowej Dębie, jeśli dobrze pamiętam.
0: Tak, generalnie one specjalizowały się w konkretnych branżach przemysłu ciężkiego, czyli z jednej strony, jeśli spojrzymy na Hutę Stalową Wolę, no to w tym przypadku...
1: W zasadzie jeszcze wtedy chyba zakłady południowe.
0: Tak, wtedy jeszcze zakłady południowe 38-39. Tam produkowano stal szlachetną i wytwarzano sprzęt ciężki na potrzeby głównie przemysłu zbrojeniowego, ale też i, jak tam zasygnalizowałem w jednej z wcześniejszych wypowiedzi, przemysłu rolniczego. Także to jeśli chodzi o same zakłady południowe. Natomiast mamy też jeszcze zakłady PZL, czyli branżę lotniczą. I tutaj należy wskazać na dwa ośrodki. Z jednej strony Mielec, czyli miejsce, gdzie jeszcze do 1939 roku produkowano polskie bombowce. No ale też tam była wytwórnia generalnie samolotów o takim modelu tak zwanych płatowców. No i z drugiej strony mamy też i PZL Rzeszów, który też już wówczas zaczął działać. To, co jest ciekawe, to to, że akurat tutaj budową generalnie tych zakładów w Rzeszowie kierował profesor Danilecki z Politechniki Lwowskiej. To też taka właśnie ciekawostka, jak to wyglądało w czasach, kiedy nie było jeszcze rzeszowskich uczelni jako takich. W każdym razie, no tutaj też tą budowę zakończono stosunkowo późno, bo w latach 38-39, no ale już wówczas zaczęto wytwarzać silniki tłokowe. No przede wszystkim Rzeszów był kojarzony od początku z silnikami. Jeśli z kolei jeszcze spojrzymy na Dębice, no to tam mamy akurat fabrykę gum jezdnych. To była w zasadzie taka filia zakładów Stomil, akurat produkujących ogumienie na rzecz przede wszystkim wojska jednak. Także no tu akurat ta fabryka nie rozkręciła się zbyt mocno, bo jak dobrze pamiętam, zaczęła ona pracę na wiosnę 39, także w zasadzie działała kilka miesięcy pod takim polskim szyldem, później ją przejął niemiecki koncern w czasie wojny. Także to jeśli chodzi o te, a jeszcze została kwestia Nowej Dęby, tam skierowano akurat produkcję amunicji. Także no zresztą też Nową Dębę cały czas kojarzymy jako mieszkańcy Podkarpacia właśnie z poligonami, no to też ma właśnie umocowanie w tym, że akurat produkowano tam jeszcze przed wojną amunicję.
1: Tu wcześniej w naszej rozmowie wspominałeś, że tak planowo te ośrodki przemysłowe w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego miały powstać w latach 36-41, ale jak dobrze wiemy, w 39 zaatakowała nas III Rzesza i mieliśmy wojnę. Ale czy właśnie w przeciągu tych 3 lat mieszkańcy Polski i właśnie okolicznych miejscowości wokół tych ośrodków przemysłowych zdążyli odczuć właśnie jakąś różnicę, jakąś poprawę życia czy dostępności do pracy?
0: Wydaje się, że tak. Tak jak to wspomniałem nieco wcześniej, powstało 110 tysięcy miejsc pracy, co już z miejsca tak naprawdę dało sporej części tej ludności, która wcześniej miała problemy z zatrudnieniem, czy też była zagrożona generalnie różnego rodzaju kryzysami, już jakiś taki punkt zaczepienia. Zresztą nie tylko biedni na tym skorzystali, bo skorzystała na tym również kadra zarówno techniczna, jak i w ogóle inżynierska. No oczywiście nie rozwiązało to całkowicie problemu, bo potrzeby w tamtym okresie, w okresie gospodarki tej wychodzącej z kryzysu były ogromne. No ale ta inwestycja jednak była odczuwalna na tych terenach dzisiejszego Podkarpacia. Dla wielu osób był to taki pierwszy kontakt w ogóle z przemysłem, o czym należy wspomnieć. Zresztą to był też czas, który zapoczątkował w tym naszym regionie, w tamtym okresie, rozwój generalnie nie tylko przemysłu rozumianego jako fabryki, ale też i w ogóle takiej urbanizacji. Czyli widzimy, miasta się rozwijały.
1: Stalowa Wola powstała.
0: Powstała Stalowa Wola, oczywiście. Także powstał taki przyczółek do tego, żeby rozwijał się między innymi Rzeszów, bo to jest to, co też zawsze podkreślam. To rozwój Rzeszowa nie wynikał wyłącznie z tego, że po wojnie utraciliśmy Lwów i trzeba było znaleźć jakieś nowe miasto na wschodzie. Nie, on był wpisany tak naprawdę w całe plany, które powstały jeszcze przed wojną i po prostu to było tego pochodną też częściowo. Natomiast no, należy zaznaczyć, że skoro nasila się migracja, bo nie tylko z tego sektora wiejskiego do świata miast, ale w ogóle tak naprawdę z różnych części Polski przyjeżdżali eksperci, którzy mogli tak naprawdę służyć temu naszemu obszarowi, rozwojowi przemysłu na tych terenach, co też jest nieocenione, no i powstały w związku z tym osiedla robotnicze całe. Także jak idziemy między innymi przez bloki Stalowej Woli, znaczy może bloki to akurat czasy późniejsze, już powojenne, ale generalnie widzimy też już pewne osiedla, które powstawały typowo dla robotników już w latach 30. Także no, to jest taki efekt. Zresztą oprócz tego też powstawały połączenia, prawda, kolejowe, drogowe. Może nie były jeszcze na tyle rozwinięte, jak oczekujemy tego w chwili obecnej, No ale to już był taki przykład takiej komunikacji, łączenia z Matecznikiem, z Warszawą, z innymi miejscami Polski. No i oczywiście te zmiany wymuszały też zapotrzebowanie dodatkowe na codzienne usługi. Nawet taki fryzjer, prawda, to na niektórych obszarach nie była taka oczywistość. Także to wszystko tak naprawdę przyczyniło się do tego, że nasz region stawał się stopniowo coraz bardziej nowoczesny. No i wzmacniała się też warstwa, nie tylko robotnicza, nie tylko ekspercka, ale też i urzędnicza. Także był to niewątpliwie sukces ważny, który może co prawda nie był stabilny, to znaczy, prawda, później go trzeba było po II wojnie światowej odbudować, no ale to już był taki mit, który w zasadzie do chwili obecnej też w jakiś sposób zapisuje się w naszych dziejach, bo każdy rząd powołuje się na COP. Jak rozmawiamy o gospodarce, no to pojawia się COP. No, to jest coś, co trafiło do podręczników historii, to nieprzypadkowo.
1: Jednak, jak dobrze wiemy, ten dynamiczny rozwój gospodarki, generalnie nie tylko tego przemysłu ciężkiego, ale też innych sektorów gospodarki, został dramatycznie przerwany wraz z rozpoczęciem II wojny światowej w 1939 roku. I właśnie, co stało się wtedy z tymi zakładami?
0: Tak jak wspomniałem o przypadku Dębicy, tak generalnie to był taki typowy wzór. No Niemcy, kiedy wkroczyli na te obszary, no to zostali tak naprawdę linie produkcyjne, w zasadzie całe zaplecze, które po prostu wcielili do poszczególnych koncernów niemieckich. I w zasadzie od tak naprawdę już 1939 roku te zakłady działały na rzecz przemysłu III Rzeszy. No tutaj można jeszcze wspomnieć taki przykład właśnie tych mieleckich zakładów lotniczych. One zostały wcielone bodajże do Flugzeugwerk Mielec, bodajże taką spółkę powołano. Dębica bodajże do koncernu Continental. Także inne zakłady również zostały poszczególne miejsca umocowane, że tak powiem. Także rzeczywiście te zakłady przez ten czas II wojny światowej działały w dużej mierze na rzecz przemysłu niemieckiego. No a kiedy z kolei wkroczyła Armia Czerwona, no to część tak naprawdę zaplecza całego zostało wywiezione w głąb państwa sowieckiego. No i tak naprawdę czas Polski Ludowej, no to czas odtwarzania całego potencjału, no i też jednocześnie rozwijania, bo też pamiętajmy, że PRL generalnie nie tyle wykorzystał ideę COP, choć w pewien sposób tak, ale też jej przede wszystkim ją rozwinął. To po prostu dostosował do swoich potrzeb. Wiele zakładów między innymi odbudowano w tamtym czasie, ale też i rozwijano, dzięki czemu też one stanowiło takiej sile przemysłu tej Polski Ludowej.
1: To jak w takim razie właśnie Centralny Okręg Przemysłowy i jego zakłady wpłynęły na rozwój gospodarczy Polski Ludowej? Coś może właśnie więcej o tym?
0: To znaczy tak, jak już wspomniałem tak skrótowo, komuniści wykorzystali tak naprawdę bazę przemysłową stworzoną jeszcze przed wojną. Wiele zakładów odbudowano, tutaj oczywiście ten przykład tej najpierw zakładów południowych, które przekształciły się, prawda, w Hutę Stalową Wolę, to jest taki najbardziej dobitny przykład, choć co należy zaznaczyć, Huta Stalowa Wola tak naprawdę czołową pozycję osiągnęła dopiero w latach 80. Czyli też widzimy, że jednak chwilę to zajęło rozkręcenie tego wszystkiego, tak mówiąc kolokwialnie. No ale te zarówno Stalowa Wola, jak i inne ośrodki przemysłowe, tutaj akurat ja jestem z Rzeszowa i te opowieści rodzinne o tym dawnym WSK, o tych zakładach lotniczych dzisiaj już w prywatnych rękach, no to jest coś, co zapisało się w tej świadomości, bo po prostu dawało pracę tak naprawdę większej części miasta. I to tak naprawdę jest w sumie podsumowanie tego, jaki to miało wpływ na Polskę Ludową, bo Polska Ludowa, opierając się właśnie na gospodarce centralnie planowanej, miała narzędzia do tego, żeby tą swoją wizję gospodarki urzeczywistnić właśnie dzięki dziedzictwu COP-u, właśnie dzięki temu planowaniu. I tak naprawdę dla wielu branż to druga RP była w zasadzie punktem wyjścia dla późniejszej produkcji przemysłowej, która została rozwinięta właśnie w PRL-u.
1: No i już tak płynnie przechodząc do podsumowania naszej dzisiejszej rozmowy i dzisiejszego tematu, jak historycy oceniają dzisiaj właśnie skuteczność idei Centralnego Okręgu Przemysłowego? Sukces czy może niewykorzystany potencjał?
0: No i uczciwie powiedzieć, że historycy widzą w COP w zasadzie jednocześnie duży sukces, ale też i projekt tak naprawdę przerwany przed tym, zanim osiągnął swoją pełnię. Sukcesem z pewnością było tempo realizacji projektu, na pewno skala inwestycji i na pewno też nowoczesność technologiczna, to, że udało się stworzyć ponad 100 tysięcy miejsc pracy, trwała zmiana gospodarcza też w południowo-wschodniej Polsce, znaczy wtedy, no przynajmniej w tej dzisiejszej południowo-wschodniej Polsce.
1: Wtedy centralnej.
0: Także to na pewno należy zaliczyć do takich ogromnych sukcesów i podwalin też pod te późniejsze. Natomiast oczywiście niewykorzystanym potencjałem pozostaje to, że wojna przerwała przedsięwzięcie, zanim tak naprawdę mogliśmy zobaczyć pełni efektów w takim wydaniu drugiej RP, bo nie ma wątpliwości co do tego, że jednak koncepcje rządu tego przedwojennego, jak i rządu komunistycznego, no były jednak nieco odmienne. Więc można tylko gdybać, co by się stało, gdyby to państwo polskie mogło jeszcze przetrwać te kilka lat. Dlatego też właśnie COP bywa opisywany przez historyków jako wielka idea przerwana przez wielką wojnę. No ale też jednocześnie niewątpliwie jest to pewnego rodzaju też mit całej tej polskiej drogi od niepodległości do nowoczesności, tej ambitnych planów budowy na, jak już to wielokrotnie mówiłem, surowym korzeniu. Także no, tu z pewnością można znaleźć zarówno wielki mit, jak i też trochę taki żal za ten niewykorzystany potencjał.
1: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
2: SK2. Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
3: Spędź czas aktywnie w Stalowej Woli.
1: Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli to nie tylko budynek, ale przede wszystkim ludzie, pasja i wieloletnia tradycja. Od 1952 roku jest miejscem spotkań artystów, mieszkańców i miłośników kultury, nieustannie zmieniając się wraz z kolejnymi pokoleniami. O jego historii, złotych czasach, współczesnych wyzwaniach i planach na przyszłość opowiedział mi dyrektor tej instytucji, pan Marek Gruchota.
4: Jak zaczęła się historia Miejskiego Domu Kultury? Od jak dawna budynek, w którym się znajdujemy, funkcjonuje?
5: Od 9 listopada 1952 roku. I najpierw był to Dom Kultury, potem bardzo szybko stał się Zakładowym Domu Kultury, Huty Stalowa Wola. Także tak jak Huta Stalowej Woli jest nazywana jako Matka Huta, sprawowała pieczę nad Domem Kultury do 1992 roku. Od 1 lipca tegoż roku jest to Miejski Dom Kultury, gdyż mecenat Huty został przeniesiony na miasto. I od 1992 roku jesteśmy Miejskim Domem Kultury.
4: Jak zmieniała się misja i rola Miejskiego Domu Kultury na tle tych lat?
5: Misja jest właściwie taka sama. No, Miejski Dom Kultury powstał ze względu na olbrzymie potrzeby mieszkańców Stalowej Woli, pracowników Huty. Miasto młode, nowe, powstały w 1938 roku, także to nie było rozbudowanej form rozrywki, natomiast bardzo wcześnie tu ludzie przejawiali, mieszkańcy Stalowej Woli, inicjatywy kulturalne. I zespoły, które dzisiaj są skupione w Domu Kultury, jak na przykład Orkiestra Dęta czy chór, to swój rodowód mają jeszcze przedwojenne, sprzed Domu Kultury, także z 1938-1939 roku. Dom Kultury, otwierając się w 1952 roku, przyjął do siebie zespoły, które już na terenie miasta istniały. To była orkiestra, to był chór, to był balet, to był amatorski teatr dramatyczny, który właśnie obchodziliśmy 70-lecie jego istnienia. 80-lecie, przepraszam, czas leci.
4: Które momenty w historii Miejskiego Domu Kultury uważa pan za takie przełomowe?
5: Cały czas powracamy do lat 60. i 70. No czas głębokiej komuny, ale ten okres jest uważany za złoty okres działalności Domu Kultury w Stalowej Woli. Głównie z racji tego, że pracował tutaj Józef Żmuda, kierownik artystyczny Domu Kultury i reżyser prowadzący amatorski teatr dramatyczny. Poziom wszystkich zespołów artystycznych, poziom produkcji, które te zespoły przygotowywały i prezentowały dla mieszkańców Stalowej Woli, był niebywale wysoki. Potwierdzały to liczne nagrody w różnego rodzaju konkursach, festiwalach ogólnopolskich, wyjazdy zagraniczne. Także cały czas mierzymy się z tym niejako piętnem tego złotego okresu, chcemy mu dorównać. No i taką mamy misję, żeby robić tak, jak to kiedyś było. Wiadomo, inne czasy, inne możliwości, ale staramy się po prostu zachować dobre imię Domu Kultury, dobrą działalnością dla mieszkańców.
4: Jak przez te lata zmieniała się publiczność Miejskiego Domu Kultury i jak generalnie ta ostatnia modernizacja budynku wpłynęła na waszą ofertę kulturalną?
5: Tu można na to pytanie odpowiedzieć bardzo, bardzo wieloaspektowo. Jeśli chodzi o funkcjonalność budynku, to już Józef Żmuda na pięciolecie, z okazji jubileuszu pięciolecia Domu Kultury w broszurze napisał, czyli w roku 1957 napisał, że Dom Kultury to właściwie to jest przygotowane do pełnienia funkcji klubu garnizonowego, a nie Domu Kultury, gdyż brakuje infrastruktury, brakuje pomieszczeń, w których można by taką działalność prowadzić. No wtedy było dość odważne powiedzenie i stwierdzenie, żeby powiedzieć, że coś, co tutaj powstało za komuny, jest nie tak i nie spełnia swojej funkcji. Ale tak jest. Począwszy od 1952 roku istnienia Domu Kultury, było tu już ponad 80 remontów, które polegają właśnie na poprawie funkcjonalności, polegają na wreszcie poprawie estetyki, technologie się zmieniają, także cały czas trzeba trzymać rękę na pulsie i spowodować, żeby ten Dom Kultury był sprawny, funkcjonalny do mierzenia się z dzisiejszymi wyzwaniami. To jest po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o działalność i o publiczność, to niewątpliwie miały wpływ na to technologie. No, duży, tak jak czytamy w różnego rodzaju materiałach historycznych, dużym wstrząsem było pojawienie się telewizji na przełomie lat 50. i 60., które, no ktoś po co ma mieć do Domu Kultury, teatr czy coś, obejrzy sobie w domu w telewizji, tak? Także było tąpnięcie bardzo poważne, jeśli chodzi o działalność, którą wywołało pojawienie się, upowszechnienie się telewizji. No potem niewątpliwie lata 80. i pojawienie się wideo, pojawienie się CD, komputerów też spowodowało to, że ta rozrywka i czas mogliśmy sobie na swój sposób organizować w domu. Niekoniecznie musieliśmy do Domu Kultury. No i teraz internet też jest takim wyzwaniem, czy platformy filmowe, które powodują to, że centrum rozrywki możemy mieć w domu. Także na różne sposoby Dom Kultury się mierzy z wyzwaniami i tak w zależności od czasu musi się z nimi zmierzyć.
4: Jak formalnie zorganizowany jest Miejski Dom Kultury, bo wiem, że macie też swoje filie w innych częściach miasta.
5: Tak, zasadniczo główny budynek znajduje się w centrum miasta przy ulicy 1 Sierpnia 9 i tu prowadzimy bardzo szeroką działalność artystyczną. Jest łącznie 40 zespołów artystycznych, znakomicie rozwinięta jest plastyka, 150 amatorów intensywnie pracuje w naszej pracowni plastycznej pod okiem znakomitego instruktora pani Agaty Mandziak. Natomiast kilka teatrów, kilka chórów, kilkanaście zespołów tanecznych. Na każdym polu artystycznym staramy się, w zależności czy właśnie czy mamy odpowiednich instruktorów, proponować zajęcia. Mamy również małą salę kinową. Po ostatnim remoncie zrezygnowaliśmy kina w naszej sali, w dużej sali widowiskowej. Działalność kinowa jest prowadzona tylko w małym kinie w podziemiach. No, zrezygnowaliśmy dlatego, gdyż mamy dużą intensywność koncertów, występów, zarówno naszych zespołów artystycznych, jak i tych, którzy wynajmują salę i organizują sami te występy. Bo dla nas jest to przychód w postaci wynajmu, rzecz bardzo istotna dla budżetu, także dla nas rzecz bardzo, bardzo cenna. I działy, oczywiście, że dział księgowy, techniczny i tak dalej, ale kluczowy jest dział artystyczny, on skupia najwięcej pracowników, organizacja pracy w 40 zespołach artystycznych, ale oprócz tego jest również dział programowy, jest archiwum, tu jest bardzo ważny ten element, gdyż ta 80-letnia działalność Domu Kultury no zgromadziła mnóstwo artefaktów, mnóstwo historii i wreszcie nad tym zapanowaliśmy, opracowujemy i cóż, no wiemy, że bardzo to cenią mieszkańcy, bardzo to cenią ludzie, którzy tu kiedyś pracowali, są teraz rozsiani po całym świecie, przychodzą, przynoszą różnego rodzaju artefakty, które skwapliwie ewidencjonujemy, powiększamy naszą kolekcję. No i wiem, że to jest ważna ta historia dla naszej działalności i dla ludzi, którzy tę działalność tworzyli. Stąd otaczamy ją szczególną opieką. Po ostatnim też projekcie norweskim pojawił się dział zarządzania lokalnym dziedzictwem kulturowym. Niesamowicie ważny dział. Tu głównie skupiamy się na tym, żeby oddać czy przywrócić, zaopiekować się tym wspomnieniem o lasowiakach, dawnych mieszkańcach tego terenu. W ramach tego działu powstała Izba Lasowiacka imienia Jana Puka. Tu zgromadzono znakomitą kolekcję prac Jana Puka, który w tych dniach właśnie trafił, jego działalność artystyczna trafiła do niematerialnego dziedzictwa narodowego. Cieszymy się, że my mamy cząstkę tego dziedzictwa, cząsteczkę u nas. Co, mamy też modelarnię. Zaopiekowaliśmy się takim trochę niechcianym dzieckiem, świetnie wyposażona modelarnia, która działa bodajże od lat 50. Tam rozpoczynało swoją przygodę z lotnictwem bodajże kilku, a dzisiaj aktualnie trzech pilotów Boeingów. Także młodzi chłopcy zaczynają z modelarni, realizując kolejne etapy kształcenia, rozwoju w tejże dziedzinie, no mogą doprowadzić do tego, że się zostanie kapitanem Boeinga i się lata po całym świecie. Także tak, nad taką pracownią również, modelarnią, sprawujemy opiekę. No i pojawiła się pani, która przyjechała tutaj z mężem, a jest Amerykanką, ma wysokie umiejętności prowadzenia i z instruktorem baletu klasycznego. No, otworzyliśmy się na to, udostępniliśmy pani właśnie takie zajęcia, spotykają się z zainteresowaniem. Również nasze zespoły taneczne korzystają z pomocy, z warsztatu prowadzonych przez te panie, ażeby podnieść własne kompetencje. Do tej pory nie było takiej nikogo, który mógł być poprowadzić takie zajęcia. No, pojawiła się Amerykanka, no i współpracujemy.
1: I są zajęcia baletowe.
5: Są zajęcia baletowe. No też dużo wnieśli Ukraińcy. Mamy trójkę obywateli Ukrainy, artystów. Także jest Katarzyna Seredyk, prowadząca dwa chóry. Jest pani Aleksandra Martyszczuk, prowadząca teatr Emotka i pomagająca innym teatrom. No i Wołodia Martyszczuk, reżyser z Kołomyi, który ma teatr i również pomaga innym naszym teatrom. Czy na tym wydarzeniu pisze scenariusze, powoduje to, że nasze wydarzenia są na odpowiednim poziomie. Niesamowicie cenni pracownicy, o niesamowicie wysokich umiejętnościach, bardzo dobrym wykształceniem. Także sobie bardzo cenimy to, że trafili do nas i tu się odnajdują.
1: Dobrze, no to może teraz przejdźmy sobie do bardzo szerokiej oferty kulturalnej, którą oferuje Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli. Nie tylko tym młodszym, ale również starszym mieszkańcom Stalowej Woli. Jakie obszary sztuki są dzisiaj w MDK-u najważniejsze i dlaczego?
5: No wszystkie są ważne. Staramy się wszystkie mieć szeroki wachlarz. Głównie naszą taką tradycją jest utrzymanie zespołów, które powstały właśnie kiedyś. Stąd non-stop mamy jubileusze naszych zespołów artystycznych. To przebraliśmy sobie za honor, że te zespoły, kontynuujemy ich tradycję. Stąd właśnie miał 80 lat teatr, 40 lat. Jeden chór, drugi. Następnie teraz zespoły taneczne również 40-lecie obchodzą działalności. Także utrzymujemy, staramy się utrzymać te zespoły artystyczne, które w Domu Kultury istnieją od dawien dawna. No i oczywiście reagujemy na to, co, jakie są wyzwania współczesne, ale tu najważniejszym problemem jest kadra. Żeby coś prowadzić, trzeba to na pewnym poziomie prowadzić i wymagany jest instruktor prowadzący, który będzie miał do zaoferowania no, profesjonalne zajęcia, których poziom przyciągnie ludzi, a nie będzie to po prostu... Najgorsze z Domu Kultury to, że ktoś tu przyjdzie, zawiedzie się i stwierdzi, że to po prostu jest strata czasu. Także naszą działalnością, musimy zwrócić uwagę na to, jeżeli ktoś przychodzi, to po prostu daje nam w darze nasz czas, swój, który ma. I my ten dar, który otrzymujemy od ludzi, no musimy zagospodarować, czy dać swój wymianie tych darów, dać tym, którzy do nas przychodzą, dobrą artystyczną propozycję, czy na widowni jako widz, czy jako tancerz, jako chórzysta, jako muzyk, jako aktor w zespole artystycznym. No i wtedy wszystko gra, jeżeli ktoś, kto oczekuje od Domu Kultury, że ktoś tym darem czasowym czasu się zajmie, jak się dobrze zajmiemy, no to jest pełen sukces. No jakoś nam się to udaje. No mamy jeszcze, żebyś mnie przy okazji nie uciekło, to mamy galerię tło, która jest też świetnie wyposażona, bardzo ładnie, obszerne pomieszczenie pozwalające wyeksponować sztukę. Także no program w galerii tło już jest zaplanowany na półtora roku wcześniej. Też staramy się, żeby to miejsce umożliwiało promocję lokalnych artystów, także skupiamy się na tym, żeby pomóc im w promocji i żebyśmy no, cieszyli się i dowiedzieli, jak licznych i fantastycznych artystów plastyku mamy w mieście i w okolicy.
1: Czy znajdziemy tam tylko takie wystawy stałe, czy również takie czasowe?
5: Wystawy czasowe to są z reguły 3-4 tygodnie i mówię, program jest co miesiąc zmieniany i to już jest na 1,5-2 lata do przodu zarezerwowana lista, kto po kolei występuje. Stałą wystawą jest właśnie Pinakoteka, gdzie są pewne rzeczy, pewne elementy i spacerując wzdłuż takiej linii, gdzie te elementy są, można prowadzić, też wejść w historię sztuki po pierwsze, a po drugie organizujemy takie oprowadzenia, że możemy opowiedzieć o historii Domu Kultury, skąd się dana rzecz wzięła, do czego się odnosi, jaki ma kontekst, jeśli chodzi o historię sztuki. Staramy się po prostu cały potencjał, fantastyczny potencjał Domu Kultury, zarówno infrastrukturalny, artystyczny, jak i ten, który wynika z naszej architektury, pokazywać. Mamy potężne zasoby. Musimy tylko znaleźć sposoby na to, jak to umiejętnie prezentować. Na pewno wracamy do sali widowiskowej, jest to serce Domu Kultury. 600 miejsc, doskonale wyposażona sala na scenie fortepian Steinway klasy światowej, stąd też regularnie mamy doskonałych pianistów, których możemy sprowadzać. Był Piotr Pawlak, uczestnik konkursu Chopinowskiego, zdobywca Nagrody Publiczności. Mamy w planach kolejne koncerty. No cóż, także na pewno się to nie nudzimy i raczej musimy, jeśli chodzi o pomysły, o inicjatywy, to powodować, że musimy prowadzić selekcję, bo nie damy tak wszystkiego zrobić, co planujemy. Cieszę się, że mam tak dobry zespół, mam tak dobrze wyposażony i takim dobrym nastawieniem tu pracujemy i tak nam sprzyjają wszelkie okoliczności, łącznie z naszym organizatorem, czyli prezydentem i urzędem miasta, że kultura ma się tu dobrze. Dobrze się tu czujemy, dobrze nam się tu pracuje.
1: Wspominał pan wcześniej, że jedna z sal kina w ŻOS została jakby zamknięta na rzecz organizacji wydarzeń, koncertów.
5: Została zamknięta na to, żeby być kinem, ale to jest sala widowiskowa na 600 miejsc, znakomicie wyposażona, o niezwykłej urodzie, bo została bardzo ładnie zaprojektowana i ostatni remont wydobył te wszystkie detale, które... Odnawianie sali do ostatniego remontu polegało na tym, że po raz kolejny malowano ściany, żeby były świeże. Natomiast przykrywano kolejnymi warstwami to, co było w oryginale. I ten remont też polegał na tym, że zostały zdjęte kolejne warstwy farby i pokazane było to, co w oryginale. Są przepiękne z grafito, płaskorzeźby, które tworzą osobną historię. I to jest też nowy rozdział, bo przy pomocy, pokazując to, co jest prezentowane w naszej sali widowiskowej, można powiedzieć kawał historii sztuki. I uruchamiamy właśnie taki cykl wykładów o historii sztuki, które odnosimy do tego, co my mamy. Że jak ta historia sztuki, począwszy od jaskini w Lascaux, dzisiaj te ślady również można w naszej sali widowiskowej odnaleźć. Nie dosłownie, oczywiście przy dużej dozie wyobraźni, ale widać, że ta sztuka się rozwija, ewoluuje i ślady poszczególnych epok mają również miejsce u nas. No, że staramy się gromadzić kolekcję obrazów sztuki współczesnej. Także część tutaj też u mnie widać.
1: Bardzo kolorowe.
5: Bardzo kolorowe. I ta kolekcja jest gromadzona również pod taką myślą, ideą, żeby korespondowała z tym, co mamy, jeśli chodzi o architekturę wewnątrz i żeby uzupełniało tę opowieść o tym naszym wnętrzu, o tym, co jest na ścianach, żeby to była dalszy ciąg opowieści. No dość nam się to udaje, ale niewątpliwie jeszcze jest tu dużo do zrobienia, żeby ta nasza, jak nazywamy, pinoteka Domu Kultury była jeszcze jedną atrakcją i to nie tylko lokalną.
1: Ile osób właśnie zatrudnia Miejski Dom Kultury? Bo tak cały czas wracamy do tej kwestii, a ciekawa jestem tej liczby. Bo wiem też, że kilku pracowników Miejskiego Domu Kultury jest też w Rozwadowie.
5: Jest 66 etatów. Do tego dochodzi 20 pracowników na umowy zlecenia, którzy prowadzą różnego rodzaju zajęcia. Także jest to jak na dziedzinę kultury bardzo duża instytucja i stąd oczekiwania wobec niej są duże, a my staramy się po prostu oczywiście sprostać tym oczekiwaniom.
1: Skoro już mówimy też o Rozwadowie, to tam działa Rozwadowski Dom Kultury, który z tego co wiem jest filią Miejskiego Domu Kultury.
5: Tak, i ma zapewnić osiedlu Rozwadu mieszkańcom możliwość korzystania z zajęć artystycznych. No każde osiedle właściwie powinno mieć miejsce, gdzie spotkań, czy tam, gdzie mogą rozwijać swoje zainteresowania, pasje. Te role właśnie pełni Rozwadowski Dom Kultury. Jest zlokalizowany w historycznym budynku, zabytkowym budynku Sokoła, pochodzącym z 1908 roku. No i Rozwadowianie po prostu przyzwyczajeni są od kilku pokoleń do tego, że w Sokole mają to miejsce, gdzie właśnie mogą się spotykać i są dumni z tego. No, staramy się po prostu zaspokoić oczekiwania Rozwadowian. Zresztą Miejski Dom Kultury, budynek Miejskiego Domu Kultury też jest zabytkiem, co nam znacznie ułatwia też pozyskiwanie środki na remonty, które jeśli chodzi o kulturę, to w dużej mierze są przeznaczone dla zabytków. Stwarza to oczywiście pewne utrudnienia czy wyzwania, ale sumując te wszystkie za i przeciw, jest to duży plus. No i w tak młodym mieście jak Stalowa Wola, no to nasz budynek, który ma 70 lat, no jest, istotnie się wpisuje w historię miasta, jest bardzo ważnym miejscem, no już zabytkiem dla Stalowej Woli.
1: Z tego, co mi wiadomo, to oprócz Rozwadowskiego Domu Kultury planujecie również otworzyć kolejną filię i jest to Kino Ballada, tak?
5: Tak, no pan prezydent powierzył nam budynek Ballady i wspólnie z miastem powstał projekt, dzięki któremu ten obiekt jest odnawiany. Dlatego też zrezygnowaliśmy z kina w kinie u nas w sali widowiskowej, gdyż no, planujemy otworzenie działalności filmowej w budynku Ballady. Kino otwarte w 1958 roku przechodzi teraz gruntowny remont, gdyż nie było remontowane od nowości. Te naprawy były bardzo doraźne, także ten remont jest bardzo, bardzo, bardzo solidny. Tylko też projekty są takie, czy programy, do których się pisze projekty, że nie można uzyskać pieniędzy tylko i wyłącznie na to, co się chce. No, czyli nie można napisać projekt, że my tam chcemy kino, robimy kino. No, projekt jest tak obszerny, że właściwie wymusił na nas, ażeby z kina Ballada zrobić kolejną filię Domu Kultury, położoną tym razem w dzielnicy Śródmieście. Ta filia będzie polegała na tym, że oprócz kina będzie tam również piwnica teatralna, gdzie nasze teatry będą miały miejsce do prób, rekwizytornie i możliwość, mała scenka do wystawienia tego, co przygotują, i pracownia plastyczna, która, no właśnie te 150 osób, o których mówiłem, znajdzie swoje miejsce, znakomite warunki do poznawania sztuk plastycznych, i tam będzie też utworzona dodatkowo nowo pracownia rzeźby. No i tak jest.
1: A chyba jakaś nowość, bo chyba o rzeźbach jeszcze nie rozmawialiśmy w kontekście Miejskiego Domu Kultury.
5: Korzystając z tego, że Agata Magdzia, która prowadzi nasz klub plastyczny, skończyła rzeźbę na Akademii Sztuk Pięknych, to jest tam przestrzeń, jest możliwość, no i wreszcie spełni Agata swoje marzenia, że będzie miała pracownię, w której będzie mogła przekazywać swoją wiedzę, umiejętności, talent amatorom uprawiania tej sztuki.
1: Co chciałby pan powiedzieć osobom, które jeszcze do tej pory nie odwiedziły Miejskiego Domu Kultury? Chociaż w sumie trudno w to uwierzyć.
5: Nie, no są takie osoby, widać. Tu muszę podzielić się, że od razu widać, kto jest świeży i ciągle się jest. To jest miłe, że ciągle takie osoby się pojawiają. A jak widać, no w oczekiwaniu na występ, kiedy tu szatnia, ten drugi hall, tak, stajemy, przed chwilą za chwilę wejdziemy do sali widowiskowej i szukają talent. No bywalec wie, gdzie jest. Jak ktoś szuka, to znaczy, że jest debiutantem u nas. No i to jest bardzo miło, bardzo ochoczo zawsze osobiście wskazuję, bo i cieszę się z tego, że znowu jest ktoś nowy. Także to jest miło. No, jak zachęcić, co powiedzieć? Świetny budynek ze świetnymi tradycjami, ogromne dziedzictwo kultury stalowo-wolskiej i zawsze staramy się. Świetna kadra, znakomici pracownicy, doskonale przygotowani do swojego zawodu i zawsze staramy się, żeby te nasze widowiska były na odpowiednim poziomie i przenosiły wzruszeń, radości naszym widzom, mieszkańcom. Generalnie, no warto tu przyjść, gdyż zawsze coś znajdziemy dla siebie.
6: Od wizyt u Jerzego Kędziory w Częstochowie po wielkoformatowe murale w Rzeszowie i innych miastach naszego regionu. Taką drogę przeszedł Michał Czerko, artysta, który zaczynał od szkiców martwej natury, dzisiaj nadaje kolor podkarpackim ścianom i portretuje postaci znane z historii i kultury. Posłuchamy o jego drodze od graffiti w polu po monumentalne realizacje, o stresie, który nie mija nawet po latach, i o kolorach, które wyciągają obrazy z mroku ku światłu. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy.
1: No to może na początek cofnijmy się do momentu, w którym się to wszystko zaczęło. Do Twoich właśnie pierwszych spotkań ze sztuką i street artem. Jak właśnie zaczęła się ta Twoja przygoda i kiedy po raz pierwszy zainteresowałeś się rysunkiem i sztuką?
7: To było bardzo dawno temu. Chciałoby się powiedzieć, że w odległej galaktyce. Natomiast precyzując, było to w okresie, kiedy byłem dzieciakiem w podstawówce i moja babcia przyjaźniła się z artystami w Częstochowie. I tym artystą był, być może Państwu znany, a jak nie, to polecam, żeby sobie zgłębić, artysta rzeźbiarz częstochowski Jerzy Kędziora. No i moja babcia przyjaźniła się z jego żoną, więc chcąc nie chcąc, ja często bywałem u nich w domu. No i pan Jurek po prostu mi pokazywał różne rzeczy, ja byłem tym żywo zainteresowany. Doszło do tego, że ustawiał mi martwe natury, ja sobie je tam malowałem.
1: To co takiego malowałeś?
7: Martwą naturę.
1: A gdybyś mógł to rozwinąć?
7: Butelki, nie wiem, cokolwiek. Po prostu ustawiał mi przedmioty, które miałem namalować i nauczyć się przekładać tą formę na półcienko czy tam na papier. Później okazało się, że jak już jestem tym zainteresowany, no to pan Jerzy powiedział, że a spróbujcie, może warto byłoby zdawać do szkoły plastycznej w Częstochowie. No i tak chodziłem na zajęcia przygotowawcze przez ostatnie 2 lata podstawówki, po czym zostałem uczniem ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych imienia Jacka Malczewskiego w Częstochowie. No i tam już zaczęła się że tak powiem, ta zabawa na poważnie, bo ukończyłem szkołę, zrobiłem dyplom z ceramiki, potem studia, zostałem w Częstochowie na studiach, poszedłem na grafikę artystyczną, natomiast w międzyczasie miałem mały epizod i tym epizodem był Szczecin. I w Szczecinie była to już grafika projektowa.
1: Okej, czyli podróżowałeś po całej Polsce, można powiedzieć, z jednego krańca do drugiego.
7: W zasadzie tak. Z rok czasu byłem studentem Akademii Sztuki w Szczecinie i historia była dosyć prozaiczna, ponieważ pojechałem do dziewczyny odwiedzić ją, bo tam studiowała i przy okazji mam ciocię w Szczecinie. No więc odwiedzając Szczecin na jednym ze spacerów okazało się, że mijaliśmy właśnie Akademię Sztuki. No i zaciekawiłem się tą sytuacją, a finalnie okazało się, że z prywatnej uczelni zrobiła się państwowa, więc na tamten czas stwierdziłem, że no cóż, spróbuję, zobaczmy, może będzie to fajna przygoda. No i tak też się wydarzyło. Była to bardzo ciekawa przygoda, poznałem wielu fajnych ludzi. Szczecin jest też bardzo ciekawym miastem. Ja takie odniosłem wrażenie, że albo się to miasto bardzo, bardzo lubi, albo wręcz przeciwnie, więc tutaj jakby nie ma półśrodków, ale bardzo często dobrze, jakby ciepłymi myślami wracam do tego miasta. Natomiast no, jest to w tym momencie już w ogóle na końcu Polski, więc bardzo rzadko się tam mogę wybrać. No i później wróciłem z powrotem do Częstochowy, bo tak wyszło życiowo. I ukończyłem Akademię Jana Długosza, więc już zostałem, że tak powiem, pełnoprawnym artystą z papierami.
1: A gdzie w tym wszystkim Rzeszów?
7: W tym wszystkim Rzeszów się wydarzył na ostatnim roku studiów, bo na pewnym z wyjazdów poznałem pewną osobę, no i tak się wydarzyło, że znalazłem się w Rzeszowie.
1: I tak już zostałeś.
7: Tak.
1: Dobrze, to może zanim przejdziemy sobie do twojej twórczości i właśnie co możemy tutaj w mieście i nie tylko w Rzeszowie, ale też w innych miastach twojego obejrzeć, to powiedz nam, skąd czerpiesz inspiracje? Czy to są jacyś artyści, czy to są gry, jakieś bajki?
7: To znaczy, pracując, że tak powiem, komercyjnie w tym temacie, no często jest tak, że inspiracja przychodzi z klientem, ponieważ klient oczekuje, że ja wykonam to, to i to. Nawet jeżeli nie do końca, że tak powiem, jest ustosunkowany do pewnego pomysłu, no to ja tutaj jakby jestem osobą, która ma mu ten pomysł wydobyć. No ale zawsze jestem nakierunkowany. A jeżeli chodzi stricte o jakieś moje działania, które sobie tam ogarniam, to inspiracji jest tak naprawdę bardzo wiele. Też jestem taką osobą, że jak robię jakieś swoje rzeczy, one są często uwarunkowane tym, w jakich się aktualnie znajduję emocjach. Czyli jak mam, nie wiem, humor i ochotę na coś mrocznego, no to idę w tym kierunku. Jeżeli jest na odwrót, no
1: czyli
7: to
1: są ciemne kolory.
7: Tak. Jakieś przedstawienia nokturnowe i tak dalej. No zresztą ja bardzo lubię takie tematy, żeby wychodzić z ciemności do światła. Gdzieś tam też można sobie jakąś ideę do tego oczywiście dorobić zawsze, że jest to pewna metafora wychodzenia z różnych problemów. Natomiast tu jest jakby od razu spłaszczę ten temat i tu nie ma takich zapędów. Są raczej po prostu upodobania jakieś bardziej kolorystyczne. Staram się właśnie zawsze kolorem operować, jakoś w nim sobie szukać ciekawych rzeczy, a po prostu dobrze mi się w tym pracuje.
1: Jak długo zajęło ci wypracowanie takiego swojego stylu?
7: Ja bardzo długo nie wiedziałem, czy ja mam swój styl w ogóle. To ciężko jest, że tak powiem, samemu to gdzieś tam zauważyć. Też jest tak z tym malowaniem, że mając dużo różnych zadań komercyjnych, no po prostu człowiek idzie i maluje. Robi to na ile potrafi, a nie aż tak bardzo skupia się nad tym, żeby gdzieś tam wypracowywać swój styl, więc tu jest jednak trochę coś za coś, bo bardzo mi się zawsze marzyło, żeby tak stuprocentowo się poświęcić swoim rzeczom i być z nich rozpoznawalnym. Natomiast Usłyszałem od kilku osób, że jak patrzą na dany obrazek, to wiedzą, że to jest mój, więc no, gdzieś tam ten jakiś sznyt mały na pewno jest, skoro jestem po tych pracach jakoś rozpoznawalny. Czy to są prace gdzieś tam graffiti w takich stylach, czy to są też murale, no to podobno widać. Ja tego jeszcze do końca nie widzę.
1: No to skoro już jesteśmy przy graffiti i muralach, to może pamiętasz właśnie swoje pierwsze prace? Zarówno graffiti, jak i mural.
7: No tak, pierwszym muralem w Rzeszowie, dużym, bo teraz będziemy gadać o dużej ścianie, to był saksofon przy ulicy Targowej. No i ten mural nosi nazwę Jazz.
1: Bardzo piękny, widzę go codziennie, no, wracając z pracy.
7: Właśnie, nawet swego czasu był podświetlony, więc można było go fajnie sobie wieczorem pooglądać. Historia była bardzo prosta. Ja pracowałem wtedy na etacie, ale miałem olbrzymie ciśnienie, żeby działać coś swojego. No i tutaj, dogadując się całkiem przypadkiem,

0: Nie pamiętam, ale pogoda była fatalna i musieliśmy mocno celować logistycznie, żeby tam w ogóle to zrobić, ponieważ pod samą ścianą stoją takie budki, więc dostęp też do ściany jest utrudniony i trzeba było robić to na wysięgniku schodnika. No bardzo będę długo wspominał, myślę, że do końca swojego życia ten mural, bo po pierwsze był moim pierwszym w Rzeszowie, a po drugie dużo było ciekawych sytuacji wkoło, trochę stresu oczywiście, ale finalnie właśnie bardzo fajny jest odbiór tej pracy, co mnie bardzo cieszy.
1: Jak właśnie przygotowujesz się do takiej pracy, w sensie do tak dużego malowidła? Czy szkicujesz najpierw jakby zarys tego, co chcesz namalować?
0: Kiedyś wyznawałem taką praktykę, która nazywa się jakoś to będzie. Aha. Bo no, zwyczajnie nie miałem doświadczenia, więc musiałem je łapać na bieżąco. Natomiast no, w tym momencie wygląda to tak, że jest do zrobienia jakiś temat. Na początku jest faza projektowania. Oczywiście zanim dojdzie do projektu, muszę zobaczyć tą ścianę, najlepiej sobie pod nią podejść, pooglądać, jakie tam są warunki i tak dalej. No i na bazie, na zdjęciu, które sobie zrobię tej ściany, robię wizualizację dla klienta albo dla siebie, w zależności od tego, co robię. No i co? Wybór kolorystyki, podprojekt, no i po prostu wchodzę i robię. Jakby nie zastanawiam się za dużo. Pewne rzeczy są takie, które trzeba sobie zaplanować. Jak jest coś skomplikowanego, ściana jest wysoka, to robiąc już któryś z kolei mural, jestem w stanie sobie to ogarnąć tak, żeby ta praca szła płynnie, bo wielokrotnie było tak, że pewne rzeczy okazywały się, nie wiem, jakby to powiedzieć.
1: Nie do przeskoczenia?
0: Nie, no do przeskoczenia, ale jak już tak powiem, bieżąca rozkmina danego problemu oczywiście opóźnia całą pracę, więc zamiast od razu sobie zaplanować, że to będę robił tak, tak i tak, to myślałem o tym na ścianie, no bo to też jakby polegało na tym, że tego doświadczenia nie było. Ale teraz, żeby nie było, to ja nadal jak wchodzę na dużą ścianę, to się cykam.
1: To chodzi o wysokość?
0: Nie, no z wysokością miałem problem kiedyś dużo większy, teraz już na szczęście nie.
1: Czyli można się przyzwyczaić?
0: Tak, a ja się bardzo bałem i to mnie śmieszyło, że żyję z malowania murali, ale boję się ich robić. I długo tak było, natomiast od kilku lat już mam względny spokój, a jeżeli chodzi o malowanie, to cały czas mam mocny respekt i za każdym razem jak wchodzę na jakiś obrazek większy, to nie jestem do końca pewien. Nie jestem taki, że wchodzę i robię z palca wszystko, prawda? Jednak cały czas gdzieś to jest taki proces, który...
1: Stresujący.
0: Przed którym po prostu czuję respekt i nie wchodzę na pewniaka, bo wiem, że jeszcze mogę się zaskoczyć.
1: Jak długo trwa ten proces malowania murala?
0: Różnie. Ja tego nie potrafię określić.
1: Tydzień, miesiąc, czy...
0: Nie, raczej w tygodniach. Na pewno nie miesiąc. Jeszcze takiej powierzchni nie robiłem, żeby ją robić miesiąc w sumie. Najdłużej chyba 2 tygodnie. Takiej
1: jeśli
0: pracy.
1: Warunki pogodowe.
0: Tak, tak, no bo oczywiście tam przeciągały się niektóre prace do 3 tygodni, czy tam do około miesiąca, ale to wynikało z tego, że na przykład, nie wiem, w skali miesiąca pracy było 2 tygodnie, bo albo deszcz, albo coś tam. Natomiast no raczej takie 2 tygodnie to jest zazwyczaj max. Zależy też jaka ściana, jaki projekt, bo są projekty, które są stosunkowo proste, ale dużo większe. I one potrafią zająć nawet mniej czasu niż mniejsza ściana, która jest bardziej wymagająca, na przykład jakiś portret albo bardzo kolorowy temat. Też jest w zależności od tego, jakim narzędziem się maluje, bo no, ja mam stosunkową łatwość w malowaniu farbą w sprayu, gdzie każda puszka jest danym kolorem i sobie po prostu tym rotuję i używam i to mi idzie bardzo szybko i płynnie.
1: A sięgasz też po pędzle?
0: Tak. I właśnie tutaj temat jest taki, że pędzle jednak są takim narzędziem, które wolniej są ciut bardziej wymagające. Kwestia tego, że tą farbę trzeba rozmalować, trzeba sobie jakiś kolor umieszać, no oczywiście jest jakaś tam baza kolorystyczna, ale ja też bardzo często podchodzę do tych murali jak do płótna. Więc no, w dużej mierze jest tak, że ja się czuję, jakbym malował sobie olbrzymie płótno. Więc każdy kolor gdzieś tam staram się rozmieszać, złamać. Nie używać jakichś bardzo prostych barw, bo uważam, że jeżeli już mam robić jakieś tego typu rzeczy jak murale, to chciałbym, żeby one były unikatowe, żeby po prostu te kolory były inne od tego, co nas otacza. Staram się przynajmniej gdzieś tam mieszać sobie. Nie zawsze to wychodzi tak, jakbym chciał. Czasami coś mi się nie podoba albo odbiega od projektu, ale już przestałem, że tak powiem, się tym przejmować, bo jeżeli jest to akceptowalne w wyglądzie, a ta zmiana de facto jest na plus, no to jestem z tym okej.
1: A z której swojej pracy jesteś najbardziej zadowolony, najbardziej dumny?
0: Ciężko mi powiedzieć. Myślę, że z portretów jestem dumny, bo bardzo długo się bałem portretów.
1: To jakie portrety wykonałaś?
0: Ostatni mój portret, największy, to był portret Zdzisława Kozienia na Baldachówce w Rzeszowie. Być może Państwo znają. Jest to aktor, który na przykład wcielał się w postać Zupka w 07 Zgłoś się. Albo grał króla w Królowej Bonie. Więc raczej starsi odbiorcy powinni go kojarzyć. No i to jest ostatni portret, jaki wykonałem na dużej skali, więc najbardziej jestem z niego zadowolony. Ale też jestem bardzo zadowolony sprzed 2 lat. Portret Ludwika Nabielaka na szkole podstawowej w Stobiernej. Bardzo fajnie mi się to malowało i tam też był fajny zabieg zrobiony, bo postać główna oczywiście była na pierwszym planie. Natomiast w tle były jakieś tam delikatne postaci wrzucone, odwołujące się do tematyki z obrazów Kossaka. Więc też była... Fajne wyzwanie było, no bo jednak Kossak wielki mistrz, a ja musiałem jakoś przetransportować te postaci, które tam były w tych obrazkach. To był taki, który bardzo dobrze wspominam. I jeszcze jeden, i to był z kolei portret Jana Pawła II na szkole podstawowej w Łańcucie. I tutaj no nie można było się pomylić, bo jest tak znana twarz na całym świecie, że wykonanie tego w jakimkolwiek stopniu, że tak powiem, gorszym niż oryginał, byłoby totalną klęską. Więc miałem misję po prostu o jednym bilecie. No i się udało. Okazało się, że najlepiej wygląda niż na projekcie. I są to słowa pani dyrektor, więc uznałem, że nie mam się z czym kłócić.
1: Dobrze, no to tutaj mówiliśmy o takich wielkoformatowych malowidłach, ale wiem też, że na swoim koncie masz również wiele graffiti, które są nieco mniejsze niż, może nieco mniejsze objętościowo niż tak. Taki mural. Właśnie gdzie możemy znaleźć właśnie takie twoje prace? Bo tutaj cały czas mówimy o Rzeszowie, okolicach, a może gdzieś w jakichś innych miastach.
0: No to dokończmy temat muralu, gdzie można go zobaczyć i płynnie przejdziemy do graffiti i mniejszych form. Więc jeszcze jakieś tam moje prace, które realizowałem w okolicach Rzeszowa, no to między innymi był to Ulanów. Tam powstały 2 prace inspirowane rzeźbami pana Pityńskiego.
1: Czyli to już okolice Niska, powiat niżański.
0: Tak jest. Gdzie to jeszcze? W Jeżowym też wykonywałem mural, a to było dla osoby prywatnej. No i z takich miejsc jeszcze tutaj w okolicy, no to w Robczycach, Żurawicy, w gminie Trzebownisko są to 2 miejsca w zasadzie, bo malowałem w Łące oraz w Nowej Wsi. To tam były 2 takie fajne zlecenia. Aha, w Łące są 2 murale, no tak. Jeden z murali w Łące to był portret Józefa Rysia na ścianie Gminnego Centrum Kultury w Trzebownisku. Dawne ceki z Łące, być może taka nazwa też jest znana. I co jeszcze? Aha, no i bardzo ciekawe wyzwanie było w Żurawicy. Było to malowanie patrona jednostki
1: wojskowej.
0: Tak, jednostki wojskowej w Żurawicy pancernej, Józefa Koczwary, i zostałem zakoszarowany w jednostce na czas malowania muralu, co było bardzo ciekawym doznaniem swoją drogą.
1: A dobrze cię tam karpili?
0: Bardzo. Bardzo, bardzo w ogóle miło wspominam ten czas. Portret też wyszedł nie najgorzej, nawet bym powiedział, że całkiem fajnie. No tam była taka kwestia, że trzeba było to monochromatycznie zrobić w czerni i bieli, raczej z logotypami jednostki, z opisem. Była scena bitewna była namalowana oraz portret właśnie patrona.
1: No to w sumie skaczemy sobie po całym Podkarpaciu, bo tutaj Rzeszów, tutaj Łańcut, teraz Przemyśl, okolice Niska, także...
0: W zasadzie tak. Na Krosno też gdzieś tam się zahaczyło, ale nie było to komercyjne malowanie, tylko gdzieś tam moje takie działania bardziej w kręgach graffiti. Nie wiem, czy w Dębicy malowałem, chyba nie.
1: No to najwyższa pora to zmienić.
0: Ale w Mielcu malowałem. W Mielcu malowaliśmy wrotkarnię z kolegą na przykład. Z takich rzeczy, no także jeżeli chodzi o takie stricte malowanie murali gdzieś tam zarobkowo, mniejszych jakichś wnętrz, sal zabaw i tak dalej, w Dynowie na przykład też sala zabaw została zrobiona, było tego sporo, dużo rzeczy też gdzieś tam nie pamiętam na bieżąco, myślę, że jakbym usiadł i to przeanalizował, to byłoby tego jeszcze więcej. Natomiast kwestia graffiti, no to od tego się wszystko zaczęło, tak? Gdzieś tam pod koniec gimnazjum poznałem, że tak powiem, odpowiednie środowisko i zdjąłem glany i przywdziałem po prostu luźne spodnie. I tak się zaczęła moja przygoda z graffiti w zasadzie. To był rok 2006 albo 2007, jakoś tak, ale chyba 2006, więc 20 lat. Jakby nie było.
1: Czyli pierwsze graffiti w Częstochowie.
0: Moje tak. Gdzieś tam na jakiejś ścianie w polu. Dokładnie, no ściana w polu to było. Coś tam powstało. Nie no, zabawne czasy. Myślę, że wiele osób, które ma podobny staż w malowaniu co ja. A ci starsi to już w ogóle, gdzie nie mieli dostępu do takich farb, jak ja już miałem, bo to były raczej farby średniej jakości, bardziej to były lakiery samochodowe niż farby w sprayu do malowania powierzchni różnych, ale dawali radę. Także no tak jakoś to się zaczęło i z tego graffiti już teraz mogę powiedzieć, że no jakby dalej jest to nazywane graffiti, natomiast ja bardziej maluję formy abstrakcyjne. Gdzieś tam jest odwołanie do pierwszych liter mojej ksywki, natomiast dużo prościej, jakoś fajniej mi wychodzą takie formy abstrakcyjne, gdzie mogę trochę się otworzyć, poszaleć, a nie stricte zrobić zamknięty napis. Więc bardziej w takim obszarze się poruszam, już od dłuższego czasu zresztą. No i często polegało to na takim pójściu na ścianę totalnie na freestylu, że był jakiś mały zalążek, który się robiło i od tego wychodziłem do reszty kompozycji. I to z jednej strony było fajne i ciekawe, a z drugiej strony jak trzeba było się pośpieszyć i nie było za dużo czasu, to było uporczywe, bo dużo zajmowało rozkminianie tego, jak to zrobić.
1: A wydawałoby się, że graffiti to jest taki szybki, prosty temat, nie?
0: Nie, to jest w ogóle, to nie jest prosty, ani szybki temat.
1: Ja to mówię z perspektywy laika.
0: Tak, a czy no, tak mi się wydaje, zresztą no, graffiti ma różne formy, tak? Są stosunkowo proste srebra na mieście, tu już jest ta jakby forma mniej legalna. No to jeżeli ktoś po raz 50 maluje ten sam projekt, no to może go zrobić z zamkniętymi oczami w bardzo krótkim czasie. A jeżeli ktoś maluje bardziej wymagające rzeczy, głównie legalnie i potrzebuje na to więcej czasu, albo za każdym razem robi coś innego, no to już w ogóle ten czas się wydłuża. No, także, a oprócz oczywiście tej zabawy, że tak powiem, w malowanie, w zarabianie pieniędzy na malowaniu, czyli wszystko kręci się wokół malowania, jest jeszcze jedna rzecz, która owszem też kręci się wokół malowania, czyli stwierdziłem, że chciałbym zrobić w Rzeszowie imprezę graffiti, jakich w Polsce jest ogólnie sporo, więc wymyśliłem sobie, że stworzę taką imprezę o nazwie Cans Lovers Graffiti Jam i będę starał się tutaj promować lokalnie poprzez takie działanie graffiti jako formę fajnego przekazu, jako formę ciekawego spędzenia czasu, niekoniecznie jako malujący, ale można przyjść, pooglądać, porozmawiać.
1: No i z jakim odbiorem się to spotkało?
0: Bardzo dobrym. Bardzo dobrym. Oczywiście, no, są ludzie, którzy przyjdą i spuszczą nos na kwintę i powiedzą, że beznadziejne i pójdą dalej, ale to są raczej jednostki, którym po prostu chyba jest w życiu smutno i na wszystko będą mówiły, że jest niefajne, tak? Także, no ale jeżeli chodzi o graffiti jamy, no to tam jest taki miks różnych styli, że naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie i też każdy znajdzie coś, co mu się nie podoba. To jest nieuniknione, ale to o to w tym chodzi. No i w Rzeszowie to się zaczęło 2018, o ile dobrze pamiętam, albo 17, w tunelu koło Zapory. Tam był jeden jam, później był na ogrodzeniu firmy Pratt & Whitney, to dawnego WSK. No to tam był duży jam, bo przyjechało ponad 50 osób. Później była przerwa, bo była pandemia. I później znowu wróciliśmy do tunelu jeszcze dwa razy, albo i trzy. I ostatni, najnowszy jam był na ekranach akustycznych przy osiedlu Pobitno. I tam chyba już zostaniemy, bo te ekrany są bardzo fajne. Nikomu tam szczególnie też nie przeszkadzamy. Jest to od strony ścieżki rowerowej. A oprócz tego jest też w planach i już się w zasadzie dzieje. Będzie taka edycja też jamowa, ale bardziej poświęcona w większy format.
1: Murala.
0: Tak. No ale nie nazwałbym tego może aż tak muralem, bo no dalej nie będzie to aż tak duża ściana, ale jam będzie postawiony typowo na osoby, które malują obrazki i to też będzie na ekranach, tylko że trochę dalej. Jakby w tym samym ciągu komunikacyjnym, tylko oddalone od siebie dalej, bo tam są te ekrany wyższe i stwierdziłem, że lepiej je wykorzystać na tego typu działania, a nie tylko na graffiti. Więc bardzo się cieszę, że tutaj udało mi się dojść do takiego momentu, w którym jest zainteresowanie. I oprócz tego też dzieją się takie rzeczy w innych miastach na Podkarpaciu, między innymi w Stalowej Woli. Miałem okazję malować na takiej imprezie, która nazywała się Splendor. Między innymi był to graffiti jam na ścianie od schodów. A oprócz tego były, bo to było przy skateparku generalnie, więc cała otoczka była nacechowana maksymalnie hip-hopowo, bo była deska, był DJ, było graffiti, więc no, klimat naprawdę przedni. Mam nadzieję, że jeszcze to się tam wydarzy. I apeluję oczywiście do wszystkich ludzi, że tak powiem, dobrej woli, że jeżeli macie ściany, które pozwalają na skomunikowanie więcej niż 5 osób na niej, no to myślę, że warto jest się gdzieś tam odezwać, próbować się skontaktować i być może wspólnymi siłami moglibyśmy jakieś tego typu, nawet w mniejszej skali, jeżeli chodzi o uczestników imprezy, zrobić.
2: Spędź czas aktywnie w Stalowej Woli.
3: Gromadzi perełki związane z przemysłem, historią miasta i życiem codziennym jego mieszkańców. Mowa o Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli, gdzie można podziwiać eksponaty zarówno na wystawach stałych, jak i czasowych. O tym, co ciekawego można zobaczyć w Muzeum COP, rozmawiałam z jego kierownikiem, panem Pawłem Roszakiem-Kwiatkiem.
1: Jakie są najważniejsze zbiory Muzeum COP i które z nich są może takie najbardziej unikatowe albo symboliczne?
4: Zbiory są rzeczywiście ograniczone w naszym muzeum w ten sposób, że nie jesteśmy w stanie wszystkich pozyskiwać, tak jak mówiłem, i duża część z nich to są wypożyczenia z innych muzeów i one stanowią znaczącą część naszej kolekcji. Natomiast oczywiście, kiedy na rynku, tak to nazwijmy, pojawiają się jakieś nowe rzeczy, które nas ciekawią albo chcielibyśmy pozyskać, to wykonujemy też odpowiednie ruchy właśnie w tym kierunku. Jednym z takich ostatnich naszych zadań było pozyskanie wózków akumulatorowych, które były produkowane przez HSW. Jeden to jest Stal 258, drugi WNA 1320. Pierwszy udało się pozyskać od właściciela z miejscowości Błażowa, który przerobił go na wózek spalinowy, wykorzystując silnik z Malucha i w momencie, kiedy pojechaliśmy go oglądać, jeszcze przewoził tonę zboża na tym wózku. Natomiast to pokazuje, jak dobra to była konstrukcja, jeżeli mówimy o samej konstrukcji, dlatego że ten wózek, patrząc na tabliczkę znamionową, wiemy, że pochodził z lat 60.
1: No i cały czas był w użyciu.
4: Co więcej, obecnie też jest w użyciu, można byłoby go uruchomić. Jest to jednak mimo wszystko swego rodzaju ciekawostka, dlatego że no to już tak naprawdę z tego oryginalnego wózka zostało niewiele, oprócz ramy. Ale staramy się pozyskiwać właśnie takie eksponaty, które jeszcze mogą coś wnieść do tej kolekcji. I innym z takich eksponatów jest pióro przekazane przez panią Jadwigę Dańczak, którym zostały podpisane prawa miejskie Stalowej Woli, więc jest to dosyć ciekawy eksponat. Na pozostałej części ekspozycji oczywiście mamy różne inne, mniejsze, większe gabarytowo eksponaty. Mamy wypożyczone na przykład samochód Fiat 500, mamy tutaj Mikrusa na ekspozycji i mamy dużą część poświęconą uzbrojeniu, chociażby w gablotach też można obejrzeć te eksponaty. No i tak jak powiedziałem, pomimo trudności staramy się cały czas rozszerzać tę naszą kolekcję, bo jak to powiedział kiedyś mój znajomy profesor, bez eksponatów nie ma muzeum, więc my chcemy oczywiście pokazywać, że tym muzeum pełnoprawnym jesteśmy.
1: Coś, co jeszcze rzuciło mi się w oczy, jak tutaj weszłam, to też taki, no, taka maszyna, powiedzmy latająca, w zasadzie podwieszona pod sufitem.
4: Tak, to jest model samolotu Łoś, który pochodzi jeszcze z poprzedniej ekspozycji przed tą renowacją budynku. Natomiast jest na tyle atrakcyjny, że zdecydowaliśmy się go zachować. W naszej kolekcji bardzo ważną część stanowią meble, które stanowiły wyposażenie huty. To są meble przedwojenne, czyli zakładów południowych tak naprawdę, włącznie z wyposażeniem gabinetu dyrektora, które można oglądać na ekspozycji. Ja nie będę zdradzał tajemnicy, ale proszę się przyjrzeć, mówię to do osób potencjalnych naszych zwiedzających, które będą słyszały tę rozmowę, przyjrzeć się pewnemu symbolowi, który tam znajduje się na drzwiach szafy i co Państwu przypomina. Jak będziecie Państwo u nas w muzeum, proszę skonsultować się z pracownikami i udzielimy odpowiedzi na tę zagadkę.
1: Dobrze, no to wiemy już, jakie zbiory, mniej więcej jakie zbiory posiada muzeum i które z nich są tymi najważniejszymi. A teraz chciałabym sobie przejść do wystaw, do wystawy stałej i do wystaw czasowych. Jaki jest główny temat tej wystawy stałej?
4: Główny temat wystawy stałej to oczywiście Centralny Okręg Przemysłowy i o tym już rozmawialiśmy. To jest to, co wspominałem wcześniej. Natomiast wystawy czasowe, które prezentujemy w naszym muzeum, często różnią się nawet diametralnie tematyką, bo pokazujemy COP, czy właściwie spuściznę COP-u w szerszym kontekście. Mamy tutaj oczywiście często też wystawy edukacyjne, bo tak jak mówiłem, też wystawy przeznaczone dla dzieci czy dla młodzieży są bardzo istotne, bo chcemy cały czas edukować i uświadamiać młodzież, czym był COP i co się z tym wiązało. Natomiast oprócz tego mamy inne wystawy, na przykład jedną z takich znaczących, jak dla mnie, wystaw była wystawa Stalowe Pamiątki, gdzie mieszkańcy współtworzyli tę wystawę, przynosząc właśnie, czy wypożyczając na tę wystawę różne osobiste przedmioty związane z miastem Stalowa Wola, więc to była taka jedna z ważniejszych wystaw, które tutaj w muzeum się odbywały. A także niedawno zakończyła się dosyć nietypowa wystawa poświęcona informatyzacji technologii komputerowej. Mieliśmy tutaj stare komputery z lat 70., 80., które były wykorzystywane w celach przemysłowych, ale także pokazywaliśmy komputery z lat późniejszych, 90. i 2000. Co więcej, młodzież mogła również zagrać w dawne gry komputerowe. Oczywiście rodzi się pytanie, co ma wspólnego informatyka czy komputery z COP-em. No i właśnie tutaj przychodzi z odpowiedzią ta główna idea, że mówimy też o pewnej spuściźnie COP-u jako takiej idei przyświecającej, czy właściwie będącej efektem polskiej innowacyjności, pomysłowości, kreatywności. My po prostu przybliżaliśmy też na tej wystawie właśnie tę polską myśl informatyczną, czy też myśl matematyczną, która wyrosła jeszcze z idei Centralnego Okręgu Przemysłowego z czasów przedwojennych.
1: Ta wystawa, o której pan wspomniał, ze starymi komputerami i tak dalej, pamiętam, że chyba Muzeum COP-u prosiło mieszkańców właśnie o przynoszenie takich właśnie eksponatów, można powiedzieć, z naszych domów.
4: Ja jeszcze dodam, że rzeczywiście to prawda, dlatego że same eksponaty nie istnieją w próżni. Ważny jest też kontekst. Więc my na wystawie czasowej stworzyliśmy też pokój nastolatka z lat, powiedzmy, 90., a także no, takie mieszkanie mniej więcej pochodzące z tego okresu. Oczywiście te okresy mogły się troszeczkę przemijać, ale mieliśmy tam meblościankę, stare telewizory, stare szafy, rzeczy, które były zbierane kiedyś, jak puszki na przykład po napojach, porcelana, plakaty. To wszystko znajdowało się na tej wystawie. Odwzorowaliśmy nie tylko właśnie taki typowy pokój dzienny mieszkania, typowego mieszkania w bloku, ale również właśnie pokój nastolatka z tymi plakatami, o których przed chwilą wspomniałem, gdzie wszyscy zwiedzający mogli sobie przypomnieć te niby nieodległe, ale jednak już dawne czasy.
3: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowy

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać ludzi,